0: Minęła 22. Rząd podsumowuje 2 lata funkcjonowania programu in vitro. Ruszyła rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. Bielska pływalnia Panorama została dziś otwarta dla wszystkich chętnych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Rząd będzie dalej wspierał program in vitro, deklaruje premier Donald Tusk w 2. rocznicę wdrożenia tego programu. Dzięki temu wsparciu na świat przyszło ponad 15 tysięcy dzieci. Z kolei około 40 tysięcy par jest obecnie objętych tym programem. Więcej na ten temat Dagmara Kędzior.
2: Życie jest warte każdej ceny. Tak o programie mówił Donald Tusk, który podkreślił, że w Polsce dzieci rodzi się mało. Dlatego rząd cieszy się z każdej pary, która się na nie decyduje.
3: W czasie, kiedy rodzicielstwo nie jest aż tak modne, jakbyśmy chcieli, kiedy mamy do czynienia z kryzysem demograficznym i w Polsce, i na świecie, to jest wielka rzecz, że mamy 15 tysięcy więcej skarbów. Także bardzo wam gratuluję.
2: Anita i Michał dzięki procedurze in vitro doczekali się bliźniaczek. Na początku mieli co do niej obawy, ale teraz polecają ją każdemu temu, kto ma problem z niepłodnością.
4: Powiem szczerze, na początku się zastanawialiśmy, jak to będzie wyglądać, natomiast tak, jeszcze raz tak. I mimo, że niektórzy uważają, że to nie jest prawdziwe zajście w ciążę, ja tak nie uważam, to jest walka, wyczekane dzieci i polecam, naprawdę.
5: No to po prostu trzeba być gotowym.
0: Szacuje się, że w Polsce jest 1,5 miliona par, które mają problem z niepłodnością. W Sosnowcu zakończyło się spotkanie z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. W trakcie swojego przemówienia polityk odniósł się m.in. do kwestii pomocy Ukrainie i ewentualnego odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu. Jak mówił marszałek, jeżeli Ukraina utraci niepodległość, to będzie to zagrożenie dla Polski. Stwierdził też, że decyzja Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce honorowego miana bohaterów UPA była nierozsądna i nieprzemyślana. Jednocześnie marszałek apelował, aby nie eskalować sytuacji i podejmować decyzje rozważnie.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Ruszyła rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. W tegorocznej ofercie znajduje się blisko 60 kierunków studiów. Rejestracja kandydatów odbywa się przez platformę internetową. Każdy ma dostęp do wszystkich informacji o wybranym kierunku, wyjaśnił Marek Makowski, rzecznik prasowy Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie.
6: W gronie tych 60 kierunków znajdują się studia humanistyczne, reprezentujące nauki społeczne, prawne, ścisłe, techniczne, aż po nauki medyczne oraz artystyczne.
0: Rekrutacja potrwa do 13 lipca. Bielska pływalnia Panorama została dziś otwarta dla wszystkich chętnych. Początek sezonu nieco zepsuła pogoda, co nie przeszkodziło licznym dzieciakom bawić się dziś na specjalnym wodnym placu zabaw, który został przygotowany na rozpoczęcie pracy kąpieliska, powiedział wiceszef Bielskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Tomasz Szlaga.
7: Przez 7 dni chcemy dla dzieciaków atrakcję wprowadzić, taki wodny tor przeszkód lokalizowany na powierzchni pływalni, żeby ten pierwszy tydzień był oprócz takiego relaksu, również aktywnie można było spełnić na pływalni Panorama. Pływalnia Panorama od 1 czerwca, natomiast druga pływalnia otwarta w Cygańskim Lesie, start troszeczkę później od 14 czerwca.
0: Dziś z okazji Dnia Dziecka najmłodsi korzystali z basenu za symboliczną złotówkę. Kąpielisko będzie czynne codziennie od 9 do 19. Teraz o pogodzie. W nocy zachmurzenie będzie się zmniejszać od dużego po małe, a miejscami nawet bezchmurne niebo. Początkowo możliwe lokalnie zanikające opady, później bez deszczu. Temperatura minimalna od 8 do 11 stopni Celsjusza.
8: Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Rok temu Polacy wybrali Karola Nawrockiego na prezydenta. To był rok, który zaczął się mocnym uderzeniem. Tak pierwsze miesiące prezydentury oceniają politolodzy. W ich opinii Karol Nawrocki zaproponował inny styl sprawowania urzędu, ale nie przełożyło się to na wzrost poparcia dla niego.
9: Zdaniem doktora Jakuba Jakubowskiego po roku od drugiej tury wyborów prezydenckich można już wyciągać wnioski z działań podejmowanych przez Karola Nawrockiego.
10: To jest raczej cel przeszkadzania rządowi. Mało jest tych pozytywnych inicjatyw.
9: W opinii politologa walka z rządem będzie definiowała tę prezydenturę.
10: Przynajmniej do przyszłego roku, a co później zobaczymy w zależności od tego, jaki będzie wynik wyborczy.
9: Profesor Szymon Ossowski wskazuje, że regularne weta stały się znakiem rozpoznawczym Karola Nawrockiego.
11: To się stało jego takim symbolem w czasie tej prezydentury.
9: Zdaniem politologa obecny prezydent nie zyskał od drugiej tury wyborów większej liczby zwolenników.
11: Różne badania pokazują, że zwolenników jest mniej więcej tyle, co przeciwników, a niektóre pokazują, że nawet więcej. No to gorzej niż na przykład za prezydenta Dudy, który po roku miał jednak więcej zwolenników niż przeciwników.
9: Dziś mija rok od drugiej tury wyborów prezydenckich, w której Karol Nawrocki pokonał Rafała Trzaskowskiego. Maciej Szefer, Polskie Radio.
8: Program SAFE to polskie uzbrojenie dla polskiego wojska, oświadczył szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że w ciągu ostatnich kilku dni podpisano w sumie 59 umów wartych 100 miliardów złotych.
12: Program Polska SAFE to polskie uzbrojenie dla polskiego wojska. I to dzisiaj zostało wyraźnie powiedziane. Ta niemiecka narracja, która była powtarzana przez wiele tygodni, że to będzie sprzęt kupiony w Niemczech, w niemieckich firmach. W ostatnie trzy dni, kiedy mieliśmy ten objazd po kraju, ta narracja po prostu legła w gruzach. To jest nie do obrony. Oczekuję, że ci, którzy to powtarzali przez wiele miesięcy, teraz będą powtarzać nazwy polskiego sprzętu kupione w programie SAFE.
8: Polska z unijnego programu SAFE na obronność ma dostać w ramach nisko oprocentowanych pożyczek prawie 44 miliardy euro. Będzie wsparcie dla mieszkańców Balcerzowic na Opolszczyźnie. Rząd uruchamia pomoc na odbudowę lub remont domów zniszczonych w wyniku sobotniej trąby powietrznej. Żywioł uszkodził tam 18 budynków, w tym 11 domów. Poszkodowani mogą liczyć na doraźne zasiłki do 8 tysięcy złotych, a także do 200 tysięcy złotych na odbudowę lub remont domów i do 100 tysięcy złotych na naprawę budynków gospodarczych. To nie była zwykła burza, mówi Agnieszka Prasek, rzeczniczka Instytutu Meteorologii.
13: Wstępna analiza wskazuje, że mogła ona osiągnąć siłę około IF2 w międzynarodowej skali intensywności. I z meteorologicznego punktu widzenia nie była to zwykła burza, bo do rozwoju takich zjawisk potrzebne jest jednocześnie wystąpienie kilku czynników, czyli ciepłego i wilgotnego powietrza przy powierzchni Ziemi.
8: Eksperci przypominają, że podobne zjawisko wystąpiło w tym rejonie również w 2008 roku. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało dwie osoby w śledztwie dotyczącym wręczania łapówek urzędnikom z poznańskiego magistratu i zarządu dróg miejskich. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowak deklaruje dalszą współpracę z CBA w celu wyjaśnienia sytuacji.
14: To jest największa afera korupcyjna w 11 latach sprawowania przeze mnie urzędu. To jest absolutnie dla mnie nieakceptowalne. Nie akceptuję korupcji, nie akceptuję również stwarzania warunków do takiej korupcji, do pewnej uznaniowości decyzji.
8: Zatrzymani usłyszeli 10 zarzutów dotyczących przestępstw korupcyjnych oraz prania pieniędzy. W wyniku toczącego się śledztwa zarzuty przedstawiono ponad 20 osobom. Za jazdę bez kasku będzie mandat, zapłacą go rodzice. W środę, 3 czerwca, wejdą w życie przepisy nakładające obowiązek jazdy w kasku dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Obowiązek dotyczy jazdy na rowerze, hulajnogach i wszelkich innych pojazdach osobistego użytku. Za wykroczenie odpowiedzą opiekunowie prawni, mówi Antoni Rzeczkowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
15: Odpowiedzialność prawna spoczywa tutaj na opiekunach, więc w momencie, gdy policjanci ujawnią osobę do 16 roku życia, która nie stosuje się do tego obowiązku, będą podejmowali tutaj działania związane z ustaleniem prawnego opiekuna.
8: Za jazdę bez kasku będzie grozić mandat w wysokości 100 zł. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
8: W nocy na wschodzie i południowym wschodzie przelotne opady deszczu i lokalnie burze, lokalnie też mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura przeważnie od 9 do 13 stopni. We wtorek na wschodzie kraju przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Temperatura w dzień przeważnie od 20 do 25 stopni, chłodniej miejscami w rejonie Wybrzeża i lokalnie w rejonach podgórskich Karpat 19. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Wysz znad północno-zachodniej Polski słabnie, Zatoka Niżowa znad Morza Północnego wolno przemieszcza się na wschód. Nie ma ostrzeżeń o wietrze. Bałtyk Południowy. Wiatr południowy do południowo-zachodniego 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2. Temperatura powietrza 13 stopni. Widzialność dobra do słabej, miejscami bardzo słaba. W nocy zamglenie lub mgła. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr zmienny 1 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2. Temperatura powietrza 12 stopni. Widzialność dobra do słabej, miejscami na zachodzie zamglenie. Zatoka Pomorska. Wiatr z kierunków południowych 1 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2. Widzialność dobra, lokalnie słaba do bardzo słabej. W nocy zamglenie, lokalnie możliwa mgła. Wybrzeże Środkowe. Wiatr zmienny, przeważnie południowo-zachodni 1 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2. Widzialność dobra, lokalnie słaba do bardzo słabej. W nocy zamglenie, lokalnie możliwa mgła. Zatoka Gdańska. Wiatr zmienny z przewagą kierunków północnych 1 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2. Widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr południowo-zachodni do południowego skręcający na południowo-wschodni 2 do 4 wzrastający na 4 do 5 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr zmienny 2 do 3 przechodzący na południowo-wschodni i wzrastający na 3 do 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio.

0: Minęła 22. Rząd podsumowuje 2 lata funkcjonowania programu in vitro. Ruszyła rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. Bielska pływalnia Panorama została dziś otwarta dla wszystkich chętnych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Rząd będzie dalej wspierał program in vitro, deklaruje premier Donald Tusk w 2. rocznicę wdrożenia tego programu. Dzięki temu wsparciu na świat przyszło ponad 15 tysięcy dzieci. Z kolei około 40 tysięcy par jest obecnie objętych tym programem. Więcej na ten temat Dagmara Kędzior.
2: Życie jest warte każdej ceny. Tak o programie mówił Donald Tusk, który podkreślił, że w Polsce dzieci rodzi się mało. Dlatego rząd cieszy się z każdej pary, która się na nie decyduje.
3: W czasie, kiedy rodzicielstwo nie jest aż tak modne, jakbyśmy chcieli, kiedy mamy do czynienia z kryzysem demograficznym i w Polsce, i na świecie, to jest wielka rzecz, że mamy 15 tysięcy więcej skarbów. Także bardzo wam gratuluję.
2: Anita i Michał dzięki procedurze in vitro doczekali się bliźniaczek. Na początku mieli co do niej obawy, ale teraz polecają ją każdemu temu, kto ma problem z niepłodnością.
4: Powiem szczerze, na początku się zastanawialiśmy, jak to będzie wyglądać, natomiast tak, jeszcze raz tak. I mimo, że niektórzy uważają, że to nie jest prawdziwe zajście w ciążę, ja tak nie uważam, to jest walka, wyczekane dzieci i polecam, naprawdę.
5: No to po prostu trzeba być gotowym.
0: Szacuje się, że w Polsce jest 1,5 miliona par, które mają problem z niepłodnością. W Sosnowcu zakończyło się spotkanie z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. W trakcie swojego przemówienia polityk odniósł się m.in. do kwestii pomocy Ukrainie i ewentualnego odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu. Jak mówił marszałek, jeżeli Ukraina utraci niepodległość, to będzie to zagrożenie dla Polski. Stwierdził też, że decyzja Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce honorowego miana bohaterów UPA była nierozsądna i nieprzemyślana. Jednocześnie marszałek apelował, aby nie eskalować sytuacji i podejmować decyzje rozważnie.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Ruszyła rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. W tegorocznej ofercie znajduje się blisko 60 kierunków studiów. Rejestracja kandydatów odbywa się przez platformę internetową. Każdy ma dostęp do wszystkich informacji o wybranym kierunku, wyjaśnił Marek Makowski, rzecznik prasowy Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie.
6: W gronie tych 60 kierunków znajdują się studia humanistyczne, reprezentujące nauki społeczne, prawne, ścisłe, techniczne, aż po nauki medyczne oraz artystyczne.
0: Rekrutacja potrwa do 13 lipca. Bielska pływalnia Panorama została dziś otwarta dla wszystkich chętnych. Początek sezonu nieco zepsuła pogoda, co nie przeszkodziło licznym dzieciakom bawić się dziś na specjalnym wodnym placu zabaw, który został przygotowany na rozpoczęcie pracy kąpieliska, powiedział wiceszef Bielskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Tomasz Szlaga.
7: Przez 7 dni chcemy dla dzieciaków atrakcję wprowadzić, taki wodny tor przeszkód lokalizowany na powierzchni pływalni, żeby ten pierwszy tydzień był oprócz takiego relaksu, również aktywnie można było spełnić na pływalni Panorama. Pływalnia Panorama od 1 czerwca, natomiast druga pływalnia otwarta w Cygańskim Lesie, start troszeczkę później od 14 czerwca.
0: Dziś z okazji Dnia Dziecka najmłodsi korzystali z basenu za symboliczną złotówkę. Kąpielisko będzie czynne codziennie od 9 do 19. Teraz o pogodzie. W nocy zachmurzenie będzie się zmniejszać od dużego po małe, a miejscami nawet bezchmurne niebo. Początkowo możliwe lokalnie zanikające opady, później bez deszczu. Temperatura minimalna od 8 do 11 stopni Celsjusza.
8: Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,2 nawiedziło włoską Kalabrię. Nie ma informacji o poszkodowanych. Epicentrum znajdowało się na głębokości 250 km na Morzu Tyreńskim i 41 km na zachód od miasta Cosenza. Wstrząsy były odczuwalne również w Neapolu i sąsiednich miastach. Ministerstwo Obrony Narodowej podsumowało dotychczasową realizację programu SAFE. W ciągu kilku ostatnich dni kierownictwo resortu obrony podpisało w sumie 59 umów wartych ponad 100 miliardów złotych. Wszystko zostanie sfinansowane z unijnego mechanizmu SAFE.
9: Najważniejsi oficerowie polskiej armii nie pozostawiają złudzeń. Dzięki zakupom z mechanizmu SAFE nasze wojsko będzie lepiej i szybciej wyposażone.
10: Instrument SAFE umożliwi przyspieszenie nabywania kluczowego wyposażenia, przyspieszy osiąganie gotowości bojowej i zdolności operacyjnych, głównie przez jednostki wojsk lądowych oraz wojsk obrony terytorialnej.
9: Raportował szef sztabu generalnego Wiesław Kukuła. Oficer od początku nadzorował listę zakupów, jaką zgłoszono do Komisji Europejskiej i pilnował, aby wszystkie projekty dawały naszej armii rozwój. Teraz czas na dalszą odsłonę programu SAFE. Zakupy z partnerami zagranicznymi. Już mamy zgłoszenia z państw bałtyckich, Norwegii, Szwecji, ale także z Kanady czy Grecji.
8: Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Policja mobilizuje siły przed nadchodzącym długim weekendem. Od czwartku, 4 czerwca, bezpieczeństwa na polskich drogach będzie pilnować 5 tysięcy funkcjonariuszy, mówi Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej.
11: Będziemy reagowali na wszelkie przestępstwa i wykroczenia popełnione na drogach. Będziemy reagowali na przekroczenia prędkości. Każda kontrola oczywiście będzie rozpoczynała się od sprawdzenia stanu trzeźwości i będziemy tutaj bardzo restrykcyjnie podchodzić do tych przepisów. Również będziemy reagować w przypadku wykroczeń popełnianych przeciwko niechronionym uczestnikom ruchu drogowego.
8: Z badań Instytutu Transportu Samochodowego wynika, że wiosną i latem dochodzi do większej liczby wypadków niż w sezonie jesienno-zimowym, mówi rzecznik Instytutu Mikołaj Krupiński.
12: Podczas dobrej, słonecznej, ciepłej aury kierowcy są bardziej rozluźnieni, zbyt ochoczo wciskają pedał gazu. Jak wiemy, to prędkość w największym stopniu determinuje powstawanie wypadków drogowych. To właśnie w miesiącach letnich, czerwiec, lipiec, sierpień, dochodzi do największej liczby zdarzeń wypadków drogowych, a nie w miesiącach jesienno-zimowych, kiedy te warunki drogowe są najtrudniejsze. A zatem ta dobra, słoneczna pogoda bardzo często usypia naszą czujność.
8: Rok temu w długi czerwcowy weekend doszło do prawie 500 wypadków, w których zginęło 27 osób. 1300 kierowców prowadziło samochody pod wpływem alkoholu. Dziś ceny paliwa będą niższe. Litr benzyny 95 będzie kosztować nie więcej niż 5 zł i 95 groszy, czyli o 10 groszy mniej niż wczoraj. Litr benzyny 98-oktanowej 6 zł i 54 grosze, czyli o 9 groszy mniej, a oleju napędowego 6 zł i 26 groszy, czyli taniej o 8 groszy. Małopolskie struktury Koalicji Obywatelskiej rozwiązane na wniosek premiera Donalda Tuska. To konsekwencja przegranego przez prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego referendum na temat jego odwołania. Szef klubu KO Zbigniew Konwiński mówi, że strukturami partii w Małopolsce będzie kierować zarząd komisaryczny.
13: No to się w historii wcześniej Platformy Obywatelskiej zdarzało, tak? Bo ja pamiętam lata temu, to chyba nawet w Warszawie był zarząd komisaryczny. Wiele, wiele lat temu, więc to co jakiś czas się zdarza, niezbyt często, ale dziś podjęliśmy taką decyzję, jeśli chodzi o Małopolskę. Do czasu wyboru nowych władz regionalnych taką funkcję de facto całego zarządu regionu pełni komisarz.
8: Funkcję komisarza powierzono wicemarszałek Sejmu Dorocie Niedzieli. Na dożywocie skazał brytyjski sąd zabójcę polskiego studenta Henry'ego Nowaka w południowej Anglii. Sprawa od miesięcy wywołuje poruszenie w Wielkiej Brytanii. Umierający 18-letni Polak został potraktowany przez policję jak podejrzany, a nie ofiara.
14: Skazany Vikram Digba spędzi w więzieniu co najmniej 21 lat, zanim będzie mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe. Ogłaszając wyrok, sędzia podkreślił, że nie ma żadnych dowodów na to, by Henry Nowak kierował pod adresem napastnika rasistowskie słowa. Jak zaznaczył, to właśnie fałszywe oskarżenia skazanego sprawiły, że tragedia młodego Polaka odbiła się szerokim echem w całym królestwie. Brytyjskie media zwracają uwagę, że jednym z najbardziej poruszających elementów procesu było zachowanie sprawcy już po ataku. Z ustaleń sądu wynika, że zamiast ratować ciężko rannego 18-latka, nagrywał telefonem miejsce zdarzenia i próbował przekonać policjantów, że sam padł ofiarą napaści. To właśnie przebieg interwencji do dziś budzi ogromne emocje. Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia, początkowo uwierzyli w wersję przedstawioną przez napastnika i założyli kajdanki ciężko rannemu Henrymu. Dopiero po chwili okazało się, że młody Polak walczy o życie po zadanych mu ciosach nożem. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
8: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
15: Pogoda.
8: W nocy na wschodzie i południowym wschodzie przelotne opady deszczu i lokalnie burze, lokalnie też mgły, ograniczające widzialność do 300 metrów. Na termometrach przeważnie od 9 do 13 stopni, a w dzień na wschodzie kraju przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Temperatura przeważnie od 20 do 25 stopni.
15: Jedynka. Polskie Radio.

0: Minęła 22. Rząd podsumowuje 2 lata funkcjonowania programu in vitro. Ruszyła rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. Bielska pływalnia Panorama została dziś otwarta dla wszystkich chętnych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Rząd będzie dalej wspierał program in vitro, deklaruje premier Donald Tusk w 2. rocznicę wdrożenia tego programu. Dzięki temu wsparciu na świat przyszło ponad 15 tysięcy dzieci. Z kolei około 40 tysięcy par jest obecnie objętych tym programem. Więcej na ten temat Dagmara Kędzior.
2: Życie jest warte każdej ceny. Tak o programie mówił Donald Tusk, który podkreślił, że w Polsce dzieci rodzi się mało. Dlatego rząd cieszy się z każdej pary, która się na nie decyduje.
3: W czasie, kiedy rodzicielstwo nie jest aż tak modne, jakbyśmy chcieli, kiedy mamy do czynienia z kryzysem demograficznym i w Polsce, i na świecie, to jest wielka rzecz, że mamy 15 tysięcy więcej skarbów. Także bardzo wam gratuluję.
2: Anita i Michał dzięki procedurze in vitro doczekali się bliźniaczek. Na początku mieli co do niej obawy, ale teraz polecają ją każdemu, kto ma problem z niepłodnością.
4: Powiem szczerze, na początku się zastanawialiśmy, jak to będzie wyglądać, natomiast tak, jeszcze raz tak. I mimo, że niektórzy uważają, że to nie jest prawdziwe zajście w ciążę, ja tak nie uważam, to jest walka, wyczekane dzieci i polecam, naprawdę.
5: No to po prostu trzeba być gotowym.
0: Szacuje się, że w Polsce jest 1,5 miliona par, które mają problem z niepłodnością. W Sosnowcu zakończyło się spotkanie z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. W trakcie swojego przemówienia polityk odniósł się m.in. do kwestii pomocy Ukrainie i ewentualnego odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu. Jak mówił marszałek, jeżeli Ukraina utraci niepodległość, to będzie to zagrożenie dla Polski. Stwierdził też, że decyzja Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce honorowego miana bohaterów UPA była nierozsądna i nieprzemyślana. Jednocześnie marszałek apelował, aby nie eskalować sytuacji i podejmować decyzje rozważnie.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Ruszyła rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. W tegorocznej ofercie znajduje się blisko 60 kierunków studiów. Rejestracja kandydatów odbywa się przez platformę internetową. Każdy ma dostęp do wszystkich informacji o wybranym kierunku, wyjaśnił Marek Makowski, rzecznik prasowy Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie.
6: W gronie tych 60 kierunków znajdują się studia humanistyczne, reprezentujące nauki społeczne, prawne, ścisłe, techniczne, aż po nauki medyczne oraz artystyczne.
0: Rekrutacja potrwa do 13 lipca. Bielska pływalnia Panorama została dziś otwarta dla wszystkich chętnych. Początek sezonu nieco zepsuła pogoda, co nie przeszkodziło licznym dzieciakom bawić się dziś na specjalnym wodnym placu zabaw, który został przygotowany na rozpoczęcie pracy kąpieliska, powiedział wiceszef Bielskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Tomasz Szlaga.
7: Przez 7 dni chcemy dla dzieciaków atrakcję wprowadzić, taki wodny tor przeszkód lokalizowany na powierzchni pływalni, żeby ten pierwszy tydzień był oprócz takiego relaksu również aktywnie można było spełnić na pływalni Panorama. Pływalnia Panorama od 1 czerwca, natomiast druga pływalnia otwarta w Cygańskim Lesie, start troszeczkę później od 14 czerwca.
0: Dziś z okazji Dnia Dziecka najmłodsi korzystali z basenów za symboliczną złotówkę. Kąpielisko będzie czynne codziennie od 9 do 19. Teraz o pogodzie. W nocy zachmurzenie będzie się zmniejszać od dużego po małe, a miejscami nawet bezchmurne niebo. Początkowo możliwe lokalnie zanikające opady, później bez deszczu. Temperatura minimalna od 8 do 11 stopni Celsjusza.
8: Przy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Poderwano samoloty wojskowe w polskiej przestrzeni powietrznej. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych informuje, że działania mają związek z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej. Siły rosyjskie prowadzą zmasowany atak na cele na Ukrainie. Działania polskiego i sojuszniczego lotnictwa mają charakter prewencyjny. A dziś zmiana na stanowisku dowódcy operacyjnego rodzaju w Sił Zbrojnych. Stary w dowództwie odpowiedzialnym m.in. za wysyłanie żołnierzy na zagraniczne misje przejmie generał Ireneusz Nowak, doświadczony pilot F-16. Oficer w ostatnich latach był inspektorem sił powietrznych, a przez ostatnie miesiące zastępcą dowódcy generalnego rodzaju w Sił Zbrojnych.
9: Nominację wręczy oficerowi zwierzchnik Sił Zbrojnych prezydent Karol Nawrocki. Generał Ireneusz Nowak to znany i doświadczony pilot. To on siedział 22 maja za sterami jednego z myśliwców F-16, które eskortowały trzy F-35 do bazy w Łasku. Wcześniej nadzorował cały program wdrażania do armii nowych samolotów piątej generacji. Generał Nowak na stanowisku dowódcy operacyjnego zastąpi innego doświadczonego oficera, generała Macieja Klisza. Ten z kolei już w lipcu obejmie stanowisko szefa sztabu w dowództwie NATO w Brunsum. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
8: Przedstawiciel USA przy ONZ potępił w Radzie Bezpieczeństwa niedawne wtargnięcie rosyjskiego drona na terytorium Rumunii i zapewnił, że Stany Zjednoczone będą broniły każdego centymetra terytorium NATO. Amerykański dyplomata dodał, że incydent ten dodatkowo pokazuje, dlaczego wojna rosyjsko-ukraińska musi się natychmiast zakończyć. Stany Zjednoczone ponawiają apel o natychmiastowe i kompleksowe zawieszenie broni jako krok w kierunku trwałego, wynegocjowanego zakończenia wojny, oświadczył. To bolesna dla nas decyzja. W ten sposób minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się do nadania przez Wołodymyra Zełenskiego imienia bohaterów UPA, jednej z jednostek ukraińskiej armii. Szef MON powiedział, że Polska nie zgadza się na takie traktowanie.
10: To jest nie do przyjęcia decyzja oczywiście. To jest dla żołnierzy Wojska Polskiego bolesna decyzja, która utrudnia możliwość budowania dobrej i stabilnej przyszłości. My pomimo tego bólu, my pomimo tych wszystkich emocji, które są, wiemy, gdzie leży też racja stanu Polski. I bezpieczeństwo Polski leży na granicy frontu ukraińsko-rosyjskiego.
8: Paweł Szrot z Prawa i Sprawiedliwości oczekuje, że prezydent Ukrainy wycofa się ze swojej decyzji.
11: Wycofanie nadania imienia, trudno mi to przychodzi przez usta, w cudzysłowie, bohaterów UPA dla tej jednostki, któremu to imię nadano. Po prostu. Takie rzeczy są możliwe do zrobienia i tego bym po prezydencie Zełenskim, który kiedyś przyjął order, najwyższy order w Polsce, a osoby, które go przyjmują, powinny działać na rzecz dobrych relacji polsko-ukraińskich, a nie szkodzić tym relacjom. Tego bym od prezydenta Zełenskiego oczekiwał.
8: Wołodymyr Zełenski został odznaczony przez prezydenta Dudę orderem Orła Białego 3 lata temu. Teraz order chce mu odebrać prezydent Nawrocki. Według szacunków historyków, ukraińska powstańcza armia mogła zamordować w czasie II wojny światowej nawet 120 tysięcy Polaków, w tym kobiety i dzieci. Tymczasem były ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki zwrócił odznaczenie nadane mu przez ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. W opublikowanym oświadczeniu napisał, że ma to związek z decyzjami prezydenta Ukrainy honorującymi UPA i kolaboranta niemieckich nazistów. Dziś Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie rozpozna wniosek o zawieszenie w czynnościach mecenasa Macieja Z. Adwokat usłyszał prokuratorskie zarzuty w sprawie fałszywych alarmów i podszywania się pod inne osoby, mówi mecenas Anna Mika Kozak.
12: W sprawie Macieja Z. prezes Sądu Dyscyplinarnego pani mecenas Agnieszka Helsztyńska ekspresowo wyznaczyła posiedzenie na jutro, czyli na 2 czerwca, w ramach którego zostaje rozpoznany wniosek z urzędu o zastosowanie zawieszenia. Mamy materiały z prokuratury, która poinformowała nas, czyli pion dyscyplinarny i dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej we Warszawie o tym, że zostały przedstawione zarzuty. Jakie to są zarzuty, oraz poinformowano nas o tym, że sąd zastosował areszt na 3 miesiące.
8: Mecenas został aresztowany, policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. W całej Warszawie zaczął obowiązywać zakaz sprzedaży alkoholu w nocy. Między 22 a 6 nie można handlować alkoholem w sklepach i na stacjach benzynowych. Część całodobowych sklepów spożywczych i monopolowych skraca godziny pracy.
13: Pan teraz zdążył jeszcze przed tym zakazem.
14: Zdążyłem akurat, no bo mówię, wyjdę, zostawię akurat. Może się kiedyś przyda. Po prostu zawsze trzeba mieć coś w domu, czy alkohol, czy jakieś jedzenie, czy cokolwiek i tyle.
15: Jak właśnie pan widzi przed ciszą alkoholową po Pieguski. Dla mnie osobiście, jako osoby niepijącej, to jest żal, bo ja sobie w nocy nie pójdę, nie kupię. No, tak jak teraz na przykład. Przyjechałem, a zdarza się, że i o 2 w nocy. Jak wracam z pracy, to zaopatrzenie...
16: No jest to potrzebne, bo ludzie może przestaną szaleć na tych dzielnicach pod sklepami, także część sklepów sklepów nocnych wymyśliło sobie praktykę robienia gastronomii. Postawiam stoliki i są jako restauracja.
17: Wydaje mi się, że do 22 jest dość czasu, żeby zrobić zakupy. Po 22 można iść spać już.
8: Nocny zakaz sprzedaży alkoholu nie dotyczy restauracji, pubów i barów oraz strefy wolnocłowej na lotnisku Chopina. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
8: Na wschodzie i południowym wschodzie przelotne opady deszczu i lokalnie burze, lokalnie też mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura od 9 do 13 stopni, a w dzień przeważnie od 20 do 25.
1: Jedynka. Polskie Radio.

0: Minęła 22. Rząd podsumowuje 2 lata funkcjonowania programu in vitro. Ruszyła rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. Bielska pływalnia Panorama została dziś otwarta dla wszystkich chętnych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Rząd będzie dalej wspierał program in vitro, deklaruje premier Donald Tusk w 2. rocznicę wdrożenia tego programu. Dzięki temu wsparciu na świat przyszło ponad 15 tysięcy dzieci. Z kolei około 40 tysięcy par jest obecnie objętych tym programem. Więcej na ten temat Dagmara Kędzior.
2: Życie jest warte każdej ceny. Tak o programie mówił Donald Tusk, który podkreślił, że w Polsce dzieci rodzi się mało. Dlatego rząd cieszy się z każdej pary, która się na nie decyduje.
3: W czasie, kiedy rodzicielstwo nie jest aż tak modne, jakbyśmy chcieli, kiedy mamy do czynienia z kryzysem demograficznym i w Polsce, i na świecie, to jest wielka rzecz, że mamy 15 tysięcy więcej skarbów. Także bardzo wam gratuluję.
2: Anita i Michał dzięki procedurze in vitro doczekali się bliźniaczek. Na początku mieli co do niej obawy, ale teraz polecają ją każdemu temu, kto ma problem z niepłodnością.
4: Powiem szczerze, na początku się zastanawialiśmy, jak to będzie wyglądać, natomiast tak, jeszcze raz tak. I mimo, że niektórzy uważają, że to nie jest prawdziwe zajście w ciążę, ja tak nie uważam, to jest walka, wyczekane dzieci i polecam, naprawdę.
5: No to po prostu trzeba być gotowym.
0: Szacuje się, że w Polsce jest 1,5 miliona par, które mają problem z niepłodnością. W Sosnowcu zakończyło się spotkanie z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. W trakcie swojego przemówienia polityk odniósł się między innymi do kwestii pomocy Ukrainie i ewentualnego odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu. Jak mówił marszałek, jeżeli Ukraina utraci niepodległość, to będzie to zagrożenie dla Polski. Stwierdził też, że decyzja Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce honorowego miana bohaterów UPA była nierozsądna i nieprzemyślana. Jednocześnie marszałek apelował, aby nie eskalować sytuacji i podejmować decyzje rozważnie.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Ruszyła rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. W tegorocznej ofercie znajduje się blisko 60 kierunków studiów. Rejestracja kandydatów odbywa się przez platformę internetową. Każdy ma dostęp do wszystkich informacji o wybranym kierunku, wyjaśnił Marek Makowski, rzecznik prasowy Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie.
6: W gronie tych 60 kierunków znajdują się studia humanistyczne, reprezentujące nauki społeczne, prawne, ścisłe, techniczne, aż po nauki medyczne oraz artystyczne.
0: Rekrutacja potrwa do 13 lipca. Bielska pływalnia Panorama została dziś otwarta dla wszystkich chętnych. Początek sezonu nieco zepsuła pogoda, co nie przeszkodziło licznym dzieciakom bawić się dziś na specjalnym wodnym placu zabaw, który został przygotowany na rozpoczęcie pracy kąpieliska, powiedział wiceszef Bielskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Tomasz Szlaga.
7: Przez 7 dni chcemy dla dzieciaków atrakcję wprowadzić, taki wodny tor przeszkód lokalizowany na powierzchni pływalni, żeby ten pierwszy tydzień był oprócz takiego relaksu również aktywnie można było spełnić na pływalni Panorama. Pływalnia Panorama od 1 czerwca, natomiast druga pływalnia otwarta w Cygańskim Lesie, start troszeczkę później od 14 czerwca.
0: Dziś z okazji Dnia Dziecka najmłodsi korzystali z basenów za symboliczną złotówkę. Kąpielisko będzie czynne codziennie od 9 do 19. Teraz o pogodzie. W nocy zachmurzenie będzie się zmniejszać od dużego po małe, a miejscami nawet bezchmurne niebo. Początkowo możliwe lokalnie zanikające opady, później bez deszczu. Temperatura minimalna od 8 do 11 stopni Celsjusza.
8: Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań w sprawie fałszywych alarmów, oświadczył komendant główny policji Marek Boroń. Chodzi o serię fałszywych wezwań, do których doszło w połowie maja. Do tej pory w sprawie zatrzymano 5 osób. Policja analizuje każdy z przypadków, mówił w TVP Info Marek Boroń.
9: Częściowo się te osoby przyznają do tych przestępstw. One są w różnych prokuraturach, bo dotyczy to przestępstw nie tylko tych obecnie popełnionych, ale też wcześniejszych przestępstw, więc dzisiaj musimy popracować nad materiałem dowodowym.
8: Z powodu fałszywych zawiadomień, do których dochodziło w ubiegłym miesiącu, ratownicy, policjanci czy strażacy byli wzywani do nieprawdziwych zdarzeń, między innymi w mieszkaniu rodziny prezydenta i na posesji prezesa PiS. Jest śledztwo prokuratury w sprawie 46-latka, który zmarł w trakcie policyjnej interwencji w Płocku. Śledczy wyjaśniają, czy nie doszło do przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy. Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Płocku Bartosz Maliszewski i dodaje, że wstępne badania potwierdziły obecność marihuany i anabolików u zmarłego.
10: To wymaga oczywiście badań fizykochemicznych, natomiast wstępnie policja używa testerów i wykazano, że zabezpieczone substancje to środki odurzające. W postaci marihuany tam było kilka gram i mnóstwo leków czy też sterydów anabolicznych, czyli substancji, które są używane do zwiększania masy mięśniowej.
8: Mężczyzna w sobotę nad ranem biegał nagi i krwawiący po Płocku. Policja interweniowała po zgłoszeniach mieszkańców. Przyczynę śmierci ustali sekcja zwłok. To będzie najnowocześniejsze centrum leczenia dzieci w Polsce. W Szczecinie wmurowano kamień węgielny pod budowę Uniwersyteckiego Centrum Zabiegowego dla Dzieci. Powstanie przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1. Będą się tam znajdować kliniki chirurgii, ortopedii i oddział intensywnej terapii. Wszystko dla dzieci, mówi dyrektor szpitala dr Konrad Jarosz.
11: Jest tym ucieleśnieniem naszych marzeń, tego, żeby móc rozdzielić strumień pacjentów dziecięcych od dorosłych, po to, żeby móc w jednym miejscu kompleksowo leczyć dzieci wymagające leczenia operacyjnego, tak? Zarówno chirurgicznego, ortopedycznego, ale też laryngologicznego i w razie czego, bo tu też jest neurochirurgia dziecięca, przypominam, i czasami te urazy się zdarzają. My w razie czego przy urazach wielonarządowych też chcielibyśmy to kompleksowo leczyć w tym miejscu.
8: Centrum ma być gotowe za 2 lata. Peter Madziar po Warszawie i Wiedniu wybrał Berlin na kolejną europejską stolicę, w której składa powitalną wizytę w roli premiera Węgier. Głównym punktem będzie rozmowa z kanclerzem Friedrichem Mercem.
12: Wizyta węgierskiego lidera nie jest w Niemczech tak wyczekiwana, jak była w Polsce i Austrii. W zapowiedziach zauważany jest fakt, że priorytetem dla Petera Madziara były stolice dwóch sąsiadów Niemiec. Berlin znalazł się jednak w terminarzu zaraz za dwoma strategicznymi partnerami Węgier, co oznacza, że i Niemcy do takich będą należeć, komentują eksperci. W czasie władzy Viktora Orbana kolejne rządy w Berlinie mocno ścierały się na unijnej arenie z Budapesztem. Teraz Friedrich Merz i Peter Madziar w bezpośredniej rozmowie sprawdzą, ile ich łączy, a gdzie trzeba się dotrzeć. Oficjalna agenda wskazuje, że po przywitaniu z wojskowymi honorami, szefowie rządów w cztery oczy porozmawiają najpierw o nowym otwarciu w relacjach niemiecko-węgierskich, a potem o wsparciu dla Ukrainy oraz bezpieczeństwie euroatlantyckim. W tym ostatnim temacie nie zabraknie nazwiska Donalda Trumpa. W kwietniu Madziar wygrał na Węgrzech wybory, choć amerykańska administracja mocno wsparła jego rywala. W maju pojawiło się duże napięcie między Mercem a prezydentem USA. Europejscy politycy nie chcą osłabiać sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio.
8: Spektakularny sukces, tak o awansie Mai Chwalińskiej do ćwierćfinału French Open, mówi ekspert i komentator tenisa Marek Furian. Jego zdaniem to przełomowy moment w jej karierze.
13: Mówiono o tym, że Maja jest czarodziejką tenisa, że jest tenisistą, która może pójść do góry, ale chyba niewielu myślało, że to stanie się w tak zawrotnym tempie, czyli podczas 2 tygodni grania w Paryżu. Przyleciała tutaj jako kwalifikantka, a on jeszcze wygrywa mecz za meczem i znajduje się w najlepszej ósemce.
8: O półfinał Polka powalczy z Rosjanką Anną Kalińską. Marek Furian mówi, że Chwalińska może jeszcze w tym turnieju zaskoczyć bardziej doświadczone tenisistki.
13: Ten turniej pokazuje, jak tenis Mai oparty na sprycie, na inteligencji, na takim tenisowym wyrachowaniu, na takim błysku, jak ten tenis jest zaskakujący. Maja już od dobrych kilku dni w Paryżu nie jest faworytką żadnego ze spotkań, a wszystkie te mecze wygrała.
8: Dzięki świetnej grze na turnieju Rolanda Garrosa Maja Chwalińska awansuje w rankingu i bez kwalifikacji będzie mogła uczestniczyć w wielkoszlemowych turniejach. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
8: Na wschodzie i południowym wschodzie przelotny deszcz i lokalne burze, lokalnie też mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Na termometrach od 9 do 13 stopni, a w dzień od 20 do 25.
1: Jedynka. Polskie Radio.

pach enigmy, yeah. Jestem otwarty, masz mnie za zakręconego, a znam tylko jeden sposób, by skutecznie zabić żądzę. Lecz nie zostawiaj śladów, ja jestem od tego, żadnych malin czy zadrapań, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek. Proszę mnie nie drapać, bon bon. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie ma

wszędzie oj, oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. I wiodę podwójne życie, bo mam takie zajebiste, że nie mieszczę już go w pojedynczym, nie mieszczę. Jedźmy na wiochę albo za granicę. Nawet nie wiesz jak ten związek męczy. Tam nic nie jest czarno-białe, niczym w mężczyzn Gladbach. Nie, nie, czasem znaczy tak, tak i to mocno dziwne. A ja chciałbym z tobą o czymś innym paplać i mówię ci, że się gubię. A ty pytasz, no to po co w tym tkwie? A bo lubię też poranki w jej objęciach. Lubię wracać do domu, bo nigdzie nie ma tak dobrze. Ona i tak wie, że jest najlepsza. Więc przypadkiem się mną nie chwal, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek.

co, to nie doszło do niczego. Wyczułaś trochę brudu, bo się zmywam właśnie, a po powrocie paradoksalnie cały w nerwach byłem i spytałaś, skąd te usta o smaku gumy arabskiej, w oczach malinki i sparzona warga kierwa. Prosiłem, żeby mnie nie drapać w bonbon. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj, oj.

0: Minęła 23. Dziś mija rok od drugiej tury wyborów prezydenckich, w których zwyciężył Karol Nawrocki. Od środy wchodzą w życie nowe przepisy dla rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych. W Siemianowicach Śląskich otwarto nowoczesną halę sportową.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Specjalista do spraw wizerunku, profesor Krystian Dudek z Akademii WSB powiedział w Radiu Katowice, że Karol Nawrocki nie jest politykiem obywatelskim. Dziś mija rok od drugiej tury wyborów prezydenckich, w których zwyciężył Karol Nawrocki. Prezydent popełnia błędy, powiedział ekspert.
2: Karol Nawrocki jest prezydentem, który miał mniejsze obycie polityczne i zdarzają mu się takie błędy, bo on bardzo dynamicznie, ale też bardzo radykalnie chce zaistnieć na scenie politycznej. Jednak widzimy, że nie jest prezydent obywatelski, tylko to jest prezydent pewnego środowiska i ten nieustanny spór kompetencyjny w Polsce między rządem a kancelarią prezydenta nie odbija się też dobrze na wizerunku prezydenta.
0: Rok temu w Polsce odbyła się druga tura wyborów prezydenckich. Na urząd prezydenta wybrano Karola Nawrockiego, który otrzymał 50,89% głosów, pokonując Rafała Trzaskowskiego. Jutro niższe ceny paliw. Litr benzyny 95 na stacjach będzie kosztować nie więcej niż 5 zł 95 groszy, czyli o 10 groszy mniej niż dzisiaj. Benzyny 98 6 zł 54 grosze, czyli o 9 groszy mniej, a oleju napędowego 6 zł 26 groszy, czyli o 8 groszy mniej.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Od środy wchodzą w życie nowe przepisy dla rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych. Dzieci i młodzież do 16 roku życia będą musiały obowiązkowo jeździć w kaskach ochronnych. Za brak takiego kasku u osoby niepełnoletniej mandat otrzyma jej opiekun, informuje zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, podinspektor Mirosław Dybich.
3: Ustawodawca przewidział karę 100 zł dla osób do 16 roku życia, które nie używają kasku podczas poruszania się, czy to rowerem, czy hulajnogą elektryczną. Prawo polskie zezwala na karanie mandaty osób dopiero od 17 roku życia, więc ten mandat nie będzie nałożony na tą młodzież, która nie stosowała się do tych przepisów, tylko na rodziców lub opiekunów prawnych.
0: Jednym z ambasadorów akcji jest kolarz szosowy Przemysław Niemiec, który z własnego doświadczenia wie, jak ważne jest dbanie o bezpieczeństwo na drodze.
4: Czasami są takie zastanawiające sytuacje, które widzę, że mama z tatą jadą bez kasków, a dziecko ma kask, prawda? Także zróbmy wszystko w tym kierunku, żeby w tych kaskach jeździli wszyscy. Wielokrotnie brałem udział w kraksach, gdzie uderzyłem głową gdzieś albo w jakiś znak, albo w jakiś słup. No i wiem o tym, że kask wielokrotnie uratował mi życie.
0: Od początku roku do końca maja w województwie śląskim odnotowano 34 przypadki z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych oraz 88 z udziałem rowerzystów. Policjanci przypominają, że to dopiero początek sezonu, dlatego apelują o ostrożność na drogach i ścieżkach rowerowych. Nowoczesną halę sportową otwarto w Siemianowicach Śląskich. Obiekt znajduje się przy tamtejszym zespole szkół sportowych. Była to długo wyczekiwana inwestycja zarówno przez uczniów, jak i mieszkańców. Nowa hala to pełnowymiarowe boiska wielofunkcyjne do gry w siatkówkę, piłkę ręczną, futsal oraz badminton. Dodatkowo zawiera pierwsze w mieście pełnowymiarowe boisko do koszykówki. Powierzchnia przeznaczona do gier wynosi 800 metrów kwadratowych. Koszt budowy wyniósł blisko 7,5 miliona złotych, z czego prawie 4 miliony złotych to środki przyznane miastu na ten cel z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Jeszcze o pogodzie. W nocy początkowo zachmurzenie umiarkowane oraz duże, później większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Po północy lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 9 do 11 stopni Celsjusza.
5: Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań w sprawie fałszywych alarmów, oświadczył komendant główny policji Marek Boroń. Chodzi o serię fałszywych wezwań, do których doszło w połowie maja. Do tej pory w sprawie zatrzymano 5 osób. Policja analizuje każdy z przypadków, mówił w TVP Info Marek Boroń.
6: Częściowo się te osoby przyznają do tych przestępstw. One są w różnych prokuraturach, bo dotyczy to przestępstw nie tylko tych obecnie popełnionych, ale też wcześniejszych przestępstw, więc dzisiaj musimy popracować nad materiałem dowodowym.
5: Z powodu fałszywych zawiadomień, do których dochodziło w ubiegłym miesiącu, ratownicy, policjanci czy strażacy byli wzywani do nieprawdziwych zdarzeń, między innymi w mieszkaniu rodziny prezydenta i na posesji prezesa PiS. Jest śledztwo prokuratury w sprawie 46-latka, który zmarł w trakcie policyjnej interwencji w Płocku. Śledczy wyjaśniają, czy nie doszło do przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy. Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Płocku Bartosz Maliszewski i dodaje, że wstępne badania potwierdziły obecność marihuany i anabolików u zmarłego.
7: To wymaga oczywiście badań fizykochemicznych, natomiast wstępnie policja używa testerów i wykazano, że zabezpieczone substancje to środki odurzające. W postaci marihuany tam było kilka gram i mnóstwo leków czy też sterydów anabolicznych, czyli substancji, które są używane do zwiększania masy mięśniowej.
5: Mężczyzna w sobotę nad ranem biegał nagi i krwawiący po Płocku. Policja interweniowała po zgłoszeniach mieszkańców. Przyczynę śmierci ustali sekcja zwłok. To będzie najnowocześniejsze centrum leczenia dzieci w Polsce. W Szczecinie wmurowano kamień węgielny pod budowę Uniwersyteckiego Centrum Zabiegowego dla Dzieci. Powstanie przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1. Będą się tam znajdować kliniki chirurgii, ortopedii i oddział intensywnej terapii. Wszystko dla dzieci, mówi dyrektor szpitala dr Konrad Jarosz.
8: Jest tym ucieleśnieniem naszych marzeń, tego, żeby móc rozdzielić strumień pacjentów dziecięcych od dorosłych, po to, żeby móc w jednym miejscu kompleksowo leczyć dzieci wymagające leczenia operacyjnego, tak? Zarówno chirurgicznego, ortopedycznego, ale też laryngologicznego i w razie czego, bo tu też jest neurochirurgia dziecięca, przypominam, i czasami te urazy się zdarzają. My w razie czego przy urazach wielonarządowych też chcielibyśmy to kompleksowo leczyć w tym miejscu.
5: Centrum ma być gotowe za 2 lata. Peter Madziar po Warszawie i Wiedniu wybrał Berlin na kolejną europejską stolicę, w której składa powitalną wizytę w roli premiera Węgier. Głównym punktem będzie rozmowa z kanclerzem Friedrichem Mercem.
9: Wizyta węgierskiego lidera nie jest w Niemczech tak wyczekiwana, jak była w Polsce i Austrii. W zapowiedziach zauważany jest fakt, że priorytetem dla Petera Madziara były stolice dwóch sąsiadów Niemiec. Berlin znalazł się jednak w terminarzu zaraz za dwoma strategicznymi partnerami Węgier, co oznacza, że i Niemcy do takich będą należeć, komentują eksperci. W czasie władzy Viktora Orbana kolejne rządy w Berlinie mocno ścierały się na unijnej arenie z Budapesztem. Teraz Friedrich Merz i Peter Madziar w bezpośredniej rozmowie sprawdzą, ile ich łączy, a gdzie trzeba się dotrzeć. Oficjalna agenda wskazuje, że po przywitaniu z wojskowymi honorami, szefowie rządów w cztery oczy porozmawiają najpierw o nowym otwarciu w relacjach niemiecko-węgierskich, a potem o wsparciu dla Ukrainy oraz bezpieczeństwie euroatlantyckim. W tym ostatnim temacie nie zabraknie nazwiska Donalda Trumpa. W kwietniu Madziar wygrał na Węgrzech wybory, choć amerykańska administracja mocno wsparła jego rywala. W maju pojawiło się duże napięcie między Mercem a prezydentem USA. Europejscy politycy nie chcą osłabiać sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio.
5: Spektakularny sukces, tak o awansie Mai Chwalińskiej do ćwierćfinału French Open, mówi ekspert i komentator tenisa Marek Furian. Jego zdaniem to przełomowy moment w jej karierze.
10: Mówiono o tym, że Maja jest czarodziejką tenisa, że jest tenisistą, która może pójść do góry, ale chyba niewielu myślało, że to stanie się w tak zawrotnym tempie, czyli podczas 2 tygodni grania w Paryżu. Przyleciała tutaj jako kwalifikantka, a on jeszcze wygrywa mecz za meczem i znajduje się w najlepszej ósemce.
5: O półfinał Polka powalczy z Rosjanką Anną Kalińską. Marek Furian mówi, że Chwalińska może jeszcze w tym turnieju zaskoczyć bardziej doświadczone tenisistki.
10: Ten turniej pokazuje, jak tenis Mai oparty na sprycie, na inteligencji, na takim tenisowym wyrachowaniu, na takim błysku, jak ten tenis jest zaskakujący. Maja już od dobrych kilku dni w Paryżu nie jest faworytką żadnego ze spotkań, a wszystkie te mecze wygrała.
5: Dzięki świetnej grze na turnieju Rolanda Garrosa Maja Chwalińska awansuje w rankingu i bez kwalifikacji będzie mogła uczestniczyć w wielkoszlemowych turniejach. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
5: Na wschodzie i południowym wschodzie przelotny deszcz i lokalne burze, lokalnie też mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Na termometrach od 9 do 13 stopni, a w dzień od 20 do 25.
1: Jedynka. Polskie Radio.

się oczywiście w parku, w sklepie, na przystanku, o skinie.

spoglądając na forsycję i mówi: posłuchaj Danka, musimy dbać o tradycję. O tradycję i o schedę i wyznaje skinheadzinie.

0: trucie we wtorkowy poranek przygotowuje i przedstawia w Radiu Katowice Paweł Nawrocki.
1: Komisarze wyborczy odrzucili wnioski o referenda w sprawie odwołania prezydentów Będzina i Chorzowa. W Będzinie referendum nie odbędzie się z powodu uchybień formalnych, a w Chorzowie z powodu zbyt małej liczby ważnych podpisów poparcia. Nad ranem zakończyło się operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej. Było związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Centrum Pomocy Dzieciom w Sosnowcu i Uniwersytet Śląski podpisały porozumienie o współpracy. Dotyczy wsparcia dzieci i rodzin dotkniętych między innymi przemocą i traumą. W ramach współpracy podopieczni placówki mają otrzymać dodatkową pomoc prawną, psychologiczną i pedagogiczną. Starostwo powiatowe w Pszczynie uruchomiło urzędomat. Od teraz mieszkańcy mogą tam odbierać dowody rejestracyjne. Mieszkańcy, którzy zdecydują się na taką formę przekazania dokumentów, nie muszą już czekać w kolejkach.
2: Ja.
3: Zapraszamy na aktualności jedynki.
4: Izabela Kuczyńska
3: i Andrzej Kocjan. Zmasowany atak Rosji na Kijów i inne ukraińskie miasta są ofiary śmiertelne. Jedna z rakiet uderzyła w blok mieszkalny.
4: Duży pożar hali handlowej w Płocku opanowany. Strażacy walczyli z ogniem przez kilka godzin.
3: Pierwsza noc prohibicji w Warszawie. Sprawdziliśmy, czy zakaz działa.
4: Na początek potężne uderzenie Rosjan w ukraińskie miasta.
3: W Kijowie jedna z wystrzelonych rakiet trafiła w blok mieszkalny. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Pod gruzami budynku mogą być ludzie.
4: Jak przekazał mer ukraińskiej stolicy, dotychczasowy bilans zmasowanego ataku to 4 ofiary śmiertelne i co najmniej 14 osób rannych.
3: Poszkodowanych może być więcej, bo w wielu miejscach doszło do pożarów, a szczątki dronów i rakiet spadły na budynki użyteczności publicznej. Część miasta nie ma prądu.
4: Dramatyczna sytuacja panuje również w Dnieprze na południowym wschodzie Ukrainy, gdzie zginęły co najmniej 4 osoby, a ponad 16 zostało rannych.
3: Rosjanie atakowali także inne regiony Ukrainy, także te położone niedaleko naszej granicy.
4: W związku z tym do obrony nieba poderwano polskie i sojusznicze lotnictwo. Około godziny 4 rano myśliwce wróciły do baz.
3: Ponad 100 strażaków przez kilka godzin walczyło z dużym pożarem hali handlowo-usługowej w Płocku.
4: Przed północą ratownicy opanowali żywioł, trwa zabezpieczanie miejsca pojawienia się ognia.
3: Płonął budynek o powierzchni 8000 m2. W sąsiedztwie znajdowały się inne obiekty, które strażacy musieli ochronić, relacjonował rzecznik płockich strażaków Wojciech Pietrzak.
5: Na całe szczęście ta hala znajdowała się w dużych odległościach, czy dużych, około 40 metrów od pozostałych budynków. Od najgorszej stacji CPN-u, która znajdowała się około 80 metrów, pożar już został ugaszony.
4: Na czas akcji ewakuowano mieszkańców stojącego w pobliżu 4-piętrowego bloku mieszkalnego. Późnym wieczorem wszyscy lokatorzy wrócili do swoich mieszkań.
3: Warszawa ma za sobą pierwszą noc po wprowadzeniu prohibicji.
4: Między 22 a 6 rano nie można sprzedawać alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych.
3: Sprawdziliśmy, czy zakaz działa.
6: Niestety, alkohol nie mogę sprzedać.
7: Nie może pan?
6: Od 22 nie da rad.
7: To może taksówkarze będą gdzieś wozić alkohol w bagażnikach czy w schowkach.
8: W aplikacji zaznaczyłem, że nie robię żadnych zakupów.
4: Jakub Pacyniak ze stołecznej policji wyjaśnia, że w namierzeniu punktów łamiących nowe prawo kluczową rolę odgrywają sygnały od mieszkańców.
9: Mieszkańcy niekiedy informują nas o tym, że być może w jakimś danym punkcie sprzedawany jest alkohol o danej godzinie, gdzie do tej sprzedaży dochodzić nie powinno i policjanci przyjeżdżają na miejsce i to weryfikują.
3: Za złamanie zakazu grozi m.in. do 5000 zł grzywny i utrata koncesji.
10: To są aktualności jedynki.
4: Generał Ireneusz Nowak, doświadczony pilot F-16, przejmie stery w dowództwie operacyjnym rodzajów sił zbrojnych.
3: Oficer w ostatnich latach był inspektorem sił powietrznych i od niedawna zastępcą szefa w dowództwie jednej z najważniejszych struktur w polskiej armii.
11: Generał Ireneusz Nowak to znany i doświadczony pilot. To on siedział 22 maja za sterami jednego z myśliwców F-16, które eskortowały 3 F-35 do bazy w Łasku. Wcześniej nadzorował cały program wdrażania do armii nowych samolotów piątej generacji. Generał Nowak na stanowisku dowódcy operacyjnego zastąpi innego doświadczonego oficera, generała Macieja Klisza. Ten z kolei już w lipcu obejmie stanowisko szefa sztabu w dowództwie NATO w Brunsum. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
4: Na powołanie na nowe stanowisko generał Nowak odbierze dziś przed południem z rąk zwierzchnika Sił Zbrojnych, prezydenta Karola Nawrockiego.
3: Porozumienie rzekomo było blisko, ale nadal go nie ma.
4: Iran zawiesił rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie otwarcia cieśniny Ormus.
3: Negocjacje wstrzymano w proteście wobec izraelskich ataków w Libanie.
4: A to oznacza dalszą blokadę kluczowego szlaku handlowego i dalsze perturbacje na rynkach paliw.
2: Jeszcze kilka dni temu prezydent Donald Trump wyrażał optymizm co do szans na porozumienie z Iranem. W poniedziałek wysyłał jednak sprzeczne sygnały. Na portalu Truth Social zapewniał, że rozmowy z Teheranem toczą się w szybkim tempie. Jednak w wywiadzie dla CNBC mówił, że nie obchodzi go, czy negocjacje zakończą się fiaskiem i że jest już zmęczony próbami zakończenia trwającej od 3 miesięcy wojny. Trump powiedział, że nie miał informacji o zawieszeniu rozmów przez Iran, ale stwierdził, że go to nie dziwi. Zapowiedział jednocześnie utrzymanie blokady cieśniny Ormus. Iran odpowiedział, że pozostawi strategiczny szlak morski zamknięty, co podtrzymuje obawy o przedłużający się kryzys energetyczny i dalszy wzrost cen ropy naftowej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
3: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
12: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski, dzień dobry. Maja Chwalińska nie zatrzymuje się w tenisowym turnieju French Open i jest już w ćwierćfinale. Z Paryża Cezary Gurjew.
13: Maja Chwalińska odebrała marzenia kolejnej rywalce. Wczoraj w meczu czwartej rundy pokonała francuska Diane Parry 6-3, 6-2 i awansowała do ćwierćfinału. Szczęśliwy prezes klubu Advantage Bielsko-Biała Piotr Szczypka.
14: Wygląda to pięknie, cudownie, fantastycznie, jakby po prostu nie chce się obudzić. I to jest jedna strona medalu, natomiast druga, tak jak mówiłem, wierzyłem w nią zawsze i tak może brzmieć dziwnie, ale wierzyłem, że dojdzie do takiego momentu, bo po prostu znam bardzo dużo sportowców, tenisistów i nie znam nikogo tak profesjonalnego, tak bardzo pracującego na ten sukces jak ona.
13: Jutro w ćwierćfinale Maja Chwalińska zagra z Rosjanką Anną Kalińską.
12: W najlepszej ósemce jest już także Białorusinka Aryna Sabalenka. Liderka światowego rankingu pokonała Japonkę Naomi Osakę 7-5, 6-3. Polki mają zwycięstwo i porażkę po pierwszym dniu rywalizacji na rozgrywanych w Warszawie Mistrzostwach Świata w koszykówce 3-3. Klaudia Gertchen, Anna Pawłowska, Weronika Talenga i Aleksandra Ziemborska w pierwszym spotkaniu w grupie A pokonały drużynę Madagaskaru 20-10, a następnie przegrały z Czechami 12-14. Talenga mówi o przyczynach porażki.
15: Wiedzieliśmy, że będą rzucać za dwa, te rzuty im wpadały, po prostu wydaje mi się, że trochę chaosu w naszej grze. Chciałyśmy bardzo szybko je dogonić, doprowadzić do remisu albo nawet po prostu przewagi, kiedy było 13-12 dla zespołu Czeszek. My trochę tak niedokładnie zaczęłyśmy grać i ta końcówka po prostu. Tam bodajże było 50 parę sekund, był jeden punkt dla Czeszek i od tego momentu my się po prostu też zaczęłyśmy. Nie zdobyłyśmy punktu, nie wykreowałyśmy akcji.
12: Jutro Polki powalczą więc o wyjście z grupy, a dziś do rywalizacji przystąpi męska drużyna. Biało-czerwoni zagrają z Mongolią oraz Łotwą. Ponownie o sporcie za godzinę.
16: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
10: Pogoda.
3: Sporo słońca na zachodzie, tam zachmurzenie małe i umiarkowane. Na wschodzie i w centrum może pojawić się więcej chmur. I po południu mogą się pojawić przelotne opady deszczu. Na wschodzie także burze, lokalnie z gradem. Na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu, przez 23 w centrum do 27 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. Na barometrach w Warszawie teraz 1000 hektopaskali.
16: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
10: Klimat.
3: Jakość powietrza przeważnie jest dobra lub bardzo dobra, tylko w Krakowie umiarkowana. Ponad 2% prądu pochodzi obecnie z odnawialnych źródeł energii, głównie z wiatru. Na ziemi lubuskiej duże zagrożenie pożarowe w lasach.
10: Jedynka. Polskie Radio.
0: Moment prawie w pół do siódmej po kolei, czyli najpierw Autoradio Gabriela Kaczyńska w Radiu Katowice.
17: Drogowy raport. Zaczniemy od tych utrudnień związanych z pracami drogowymi, bo one w tej chwili utrudniają kierowcom przejazd, ale tylko w kilku miejscach, bo po pozostałych drogach podróżujemy bez większych problemów. Ruch coraz większy, ale stania w dokuczliwych korkach nie musimy się obawiać. Niewielkie. Tworzą się na drodze krajowej 43 w Lgocie na jej północnym odcinku. Przypomnę, tam trwa przebudowa. Ruch w obie strony jest ograniczony i teraz niewielki korek mamy zarówno w stronę Kłobucka, jak i w stronę Częstochowy. Lekko korkuje się także droga 78 w dwóch miejscach. W Pradłach i trochę dalej, bo w Szałszy, koło Zabrza. W Pradłach trwa budowa jurajskiej obwodnicy i tam dzieje się wszystko naraz, ale po kolei to odcinek pomiędzy Pradłami a Kroczycami. Tam odbywa się ruch wahadłowo i tam mamy chwilowy korek. Natomiast drogowcy pracują też w okolicach Bzowa i Fugasówki. Tam dzieje się dużo, ale nie wpływa to na swobodę przejazdu i tych utrudnień tam nie ma. Zresztą film z obudowy obwodnicy jest do obejrzenia na naszym kanale YouTube i stronie Radia Katowice. Tam dzieje się wszystko i wygląda to całkiem nieźle. Natomiast wracamy na drogę 78 i jedziemy do Szałszy, nieopodal Zabrza. Tam też pracują drogowcy, ruch jest ograniczony i też mamy niewielki korek. Po pozostałych drogach, tak jak powiedziałam, podróżujemy bez większych problemów.
0: Bardzo dziękujemy. Kolejne Autoradio tuż przed siódmą w Radiu Katowice.
16: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Vitara.
18: Sure of it.

Dobry wieczór. Wow. Cześć. A propos, dobrze, że cię mamy.

0: Rucie we wtorkowy poranek przygotowuje i przedstawia w Radiu Katowice Paweł Nawrocki.
1: Komisarze wyborczy odrzucili wnioski o referenda w sprawie odwołania prezydentów Będzina i Chorzowa. W Będzinie referendum nie odbędzie się z powodu uchybień formalnych, a w Chorzowie z powodu zbyt małej liczby ważnych podpisów poparcia. Nad ranem zakończyło się operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej. Było związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Centrum Pomocy Dzieciom w Sosnowcu i Uniwersytet Śląski podpisały porozumienie o współpracy. Dotyczy wsparcia dzieci i rodzin dotkniętych między innymi przemocą i traumą. W ramach współpracy podopieczni placówki mają otrzymać dodatkową pomoc prawną, psychologiczną i pedagogiczną. Starostwo powiatowe w Pszczynie uruchomiło urzędomat. Od teraz mieszkańcy mogą tam odbierać dowody rejestracyjne. Mieszkańcy, którzy zdecydują się na taką formę przekazania dokumentów, nie muszą już czekać w kolejkach.
2: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska, a zaczynamy je od Katowic i utrudnień w rejonie pętli Brynowskiej, czyli od drogi krajowej 81 przy dojeździe do 73 Pułku Piechoty od strony Mikołowa doszło do stłuczki. Droga w stronę centrum Katowic jest częściowo zablokowana, tworzą się spore korki i to nie tylko tam, ale także od strony Giszowca. Poza tym przeciążona jest droga 86, przez co spowolniony jest wjazd zarówno od strony Sosnowca, jak i od strony Tychów. Wolniej wjeżdżamy też do Katowic autostradą A4 od strony Mysłowic. Korki tworzą się na zjeździe z DTS-ki w ulicę Chorzowską i na drodze 79 w Szopienicach w miejscu prac drogowych. Trasa ta mocno zakorkowana jest także w Sosnowcu przy Centrum Odzieżowym. Jedziemy teraz na autostradę A1 do Gliwic, gdzie po kolizji jeszcze częściowo przyblokowana jest jezdnia w stronę Gorzyczek. To zaraz za zjazdem z autostrady A4. Poza tym zatłoczone jest centrum Gliwic. W korkach stoją kierowcy na drodze 88 i łączącej się z nią trasie 78. 78 zakorkowana jest także w Szałszy, gdzie pracują drogowcy, i w Zabrzańskiej Rokitnicy w rejonie węzła z autostradą A1. Na południu spowolniony jest przejazd zwężoną krajową jedynką przez Czechowice Dziedzice w kierunku Bielska Białej. W Bielsku spowolniony jest przejazd przez centrum miasta i to w każdym kierunku. Mocno zakorkowane mamy także drogi dojazdowe do Żywca, zwłaszcza ulicę Wesołą i drogę 946 od zjazdu z trasy S1. Na północy chwilowo stoimy w Częstochowie na Jana Pawła i na Okulicy. Dłuższy postój czeka nas w Lgocie na drodze 43, gdzie trwają prace budowlane. Prace budowlane generują też postoje na jurajskim odcinku drogi 78 w Pradłach. Tam ruch odbywa się wahadłowo. 691 400 400 czekamy na Państwa sygnały z dróg, a kolejny drogowy raport za niespełna pół godziny. Do usłyszenia.
3: O, widzisz.
4: Pięknie.
3: Teraz możemy rozpocząć.
4: To jak zadaniowość będzie? Uwielbiam. Jak mam mało do roboty, to jakoś tak nie potrafię nic zrobić, a jak mam dużo, to się wywiązuje w miarę możliwości oczywiście, ale dobrze, o pogodzie teraz, bo to najważniejsze. Proszę Państwa, dziś do 24 stopni, tyle pokażą maksymalnie termometry. Różnica między tym, co mamy teraz, a tym, co mieć będziemy później, jest duża, bo 14,5 stopnia w tej chwili pokazują termometry. Ciśnienie to 1014 hektopaskali na godzinę 7:17. Od rana w całym województwie słonecznie, w ciągu dnia zachmurzenie wzrośnie najwyżej do małego, nie będzie dziś padać, temperatura maksymalna, to już mówiłem, wiatr słaby ze zmiennych kierunków, ciśnienie stabilne. To znaczy będą takie wahnięcia od tych 1014 do 1012-11 hektopaskali. Proszę Państwa, noc z wtorku na środę też pogodna, najwyżej z małym zachmurzeniem, od 9 do 13 stopni, ciśnienie około 1010 hektopaskali. Natomiast jutro w środę, no niestety deszcz, zwłaszcza popołudniową porą, w większości regionu tych opadów nie zabraknie, a lokalnie może zagrzmieć, zwłaszcza dotyczy to południa naszego regionu, ale u nas w aglomeracji też może pobłyskać troszkę i z tego może być deszcz, momentami punktowo intensywny. Temperatura do 24 stopni, czyli mamy taką powtórkę z dnia dzisiejszego, jeśli chodzi o temperaturę. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych, ciśnienie dość stabilne, około 1007 hektopaskali. No i czwartek, to Państwa interesuje, bo to święto, prawda? Boże Ciało. Zachmurzenie najczęściej małe lub umiarkowane. Padać nie będzie w czwartek. Na termometrach zobaczymy tyle samo, od 22 do 24 stopni. Wiatr słaby z południowego zachodu, ciśnienie 1009 hektopaskali, czyli generalnie wszystko w porządku z tym czwartkiem. Takie są zapowiedzi. No, bo to jest bardzo istotne, prawda? Czwartek, więc będziemy chodzić, dużo chodzić, spacerować, więc tutaj brak tego tego deszczu, no to jest pozytywna wiadomość. Proszę Państwa, jeśli chodzi o piątek i sobotę, no to znów niestety deszczowo. Te opady mogą mieć charakter punktowy, ale jednak będą nam troszkę przeszkadzać. Ten front atmosferyczny, front może nie chłodnego powietrza, ale deszczowy, on cały czas się utrzymuje. Odchodzi na chwilę i wraca, odchodzi i wraca. I stąd takie różnice, że dziś na przykład słonecznie, jutro opady deszczu, w czwartek słonecznie, w piątek i w sobotę opady deszczu, w niedzielę słonecznie 21 stopni. I właśnie piątek i sobota, jeśli chodzi o temperaturę, 21 stopni i z tym niestety deszczem. Tak to wygląda, czyli taka przeplatanka w pogodzie, ale nie jest najgorzej, trzeba przyznać.
0: Bardzo dziękujemy.
4: Bardzo proszę.
0: Wróci kwadrans po 10.
4: Tak jest, miłego dnia Państwu życzę, do usłyszenia.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 2 czerwca, jest 7. Na serwis Trójki zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
6: Zmasowane ataki Rosjan na Ukrainę. Są ofiary i dziesiątki rannych w Kijowie, Charkowie i Dnieprze.
7: Donald Tusk rozwiązał małopolskie struktury Koalicji Obywatelskiej po przegranym referendum w Krakowie.
6: Pierwsza noc z prohibicją w Warszawie. Sprawdziliśmy, czy nowe przepisy działają.
7: Rosjanie w nocy i nad ranem dokonali zmasowanego ataku na Kijów. Użyli dronów i rakiet, w tym pocisków balistycznych. Są doniesienia o 4 zabitych i 50 rannych cywilach. Bilans może być większy, bo trwają akcje ratunkowe.
6: W nocy rosyjskie rakiety i drony atakowały także Dniepr i Charków. Tam również zabiły i raniły cywilów. O szczegółach Paweł Buszko.
8: Władze Kijowa przekazały, że w całym mieście wybuchły pożary, głównie w wyniku spadania odłamków strącanych rakiet. Nad ukraińską stolicą unoszą się kłęby dymu. Rosyjskie pociski bądź ich odłamki uszkodziły co najmniej dwa wielopiętrowe bloki. Tam liczba ofiar może się zwiększać. Rosjanie celowali też w obiekty infrastruktury energetycznej, bo po ostrzałach w kilku dzielnicach brak jest prądu. 4 osoby zabite i kilkanaście rannych to z kolei bilans nocnych ataków na Dniepr. W drugim co do wielkości ukraińskim mieście Charkowie w wyniku ataków rosyjskich bezzałogowców i rakiet rannych zostało co najmniej 10 osób, w tym dziecko. Kreml już od ponad tygodnia zastraszał Ukraińców zapowiedziami zmasowanych ataków powietrznych, które miały być wycelowane głównie w ukraińską stolicę. Paweł Buszko, Polskie Radio.
6: Sejf w wersji narodowej zakończony. W ostatnich dniach maja podpisano 59 umów wartych ponad 120 miliardów złotych.
7: Teraz czas na sejf w wersji 2.0. Państwa, które chcą realizować kontrakty zbrojeniowe, muszą mieć do takich projektów wspólników z zagranicy.
6: Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany przez nas, z jakimi zagranicznymi partnerami najszybciej możemy podpisać umowy, wskazał na kilka państw.
9: Bałtowie, Szwecja, Hiszpania to są te państwa, z którymi jesteśmy. Francja, jesteśmy gotowi kontrakty zawierać bardzo szybko. Na przykład z Kanadą FlyWire, Warmate, Gladiusy. Kanada jest polskimi dronami zainteresowana i chce kupować polskie drony. Piorun to jest produkt, który kupi każde państwo w ramach procedury SAFE.
6: Z zagranicznymi partnerami możemy zawrzeć umowę w ciągu kilku, a nawet kilkunastu miesięcy.
7: Premier rozwiązał małopolskie struktury Koalicji Obywatelskiej. To konsekwencja referendum w Krakowie, w którym z funkcji prezydenta miasta został odwołany Aleksander Miszalski.
6: Taki krok uporządkuje sytuację, ocenia poseł KO Witold Zębaczyński.
10: Uważam, że ruch pana premiera ucina w pewien sposób spekulacje co dalej z przyszłością polityczną Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce, co dalej z samym byłym panem prezydentem. Klaruje tą sytuację, jest stanowcza, jest naturalna dla okoliczności i jednocześnie stanowi wyzwanie budowania nowej struktury.
7: Komisarzem partii w regionie będzie teraz wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela. Ma przygotować wybory nowych władz małopolskiej KO i planowane na sierpień wybory na prezydenta Krakowa.
6: O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji.
7: Warszawa budzi się po pierwszej nocy z prohibicją. Między 22 a 6 rano nie można sprzedawać alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych.
6: Nasz reporter Michał Makowski sprawdzał, jak wyglądało przestrzeganie nowych przepisów.
11: Wybiła godzina Z. W Warszawie obowiązuje już całkowicie nocna prohibicja. Spróbujmy wejść do sklepu całodobowego na Starym Mokotowie.
12: Plan był taki, żeby lodówki były zamknięte. Miała być otwarta tylko lodówka z piwem zero, ale no niestety ktoś nie dopilnował zamknięcia. No więc przez okienko cały czas sprzedaż artykułów spożywczych bezalkoholowych będzie się odbywała do rana. Po sklepie hasać na ten moment jeszcze nikt nie będzie.
11: Pojedźmy zatem na stację benzynową, gdzie również powinna zacząć obowiązywać nocna prohibicja.
13: Dobry wieczór. Niestety alkohol nie mogę sprzedać.
14: Nie może pan?
13: Się podbył 22, nie da rady.
14: To może taksówkarze będą gdzieś wozić alkohol w bagażnikach czy w schowkach.
15: W aplikacji zaznaczyłem, że nie robię żadnych zakupów. Jak już prowadzili na Pradze i na tym, to jeździłem przez stację, woziłem ludzi, żeby kupowali w innej dzielnicy, ale tak to nikt mi nie proponował.
7: Za złamanie zakazu grozi m.in. do 5000 zł grzywny i utrata koncesji na sprzedaż alkoholu.
6: Rekordowe 800 ton odpadów zostało zebranych w tegorocznej operacji Czysta Rzeka.
7: Rzeczniczka akcji Iza Sałamacha zwraca uwagę, że na coraz częściej mniejsze społeczności skupiają się na utrzymaniu czystości okolicy, w której żyją.
16: Cieszy nas to, że ludzie myślą o tym, gdzie żyją i że te miejsca są dla nich ważne. No i że te śmieci nie powinny się znaleźć na łonie natury, nawet na jakimś najmniejszym skrawku, skwerku czy parku, który jest obok nich.
6: Akcja trwała 3 miesiące, wzięło w niej udział ponad 40 tysięcy wolontariuszy.
7: To był Serwis Trójki.
17: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Jest 5 po 7, to czas na sport. Norbert Michalak, dzień dobry.
18: Dzień dobry, wciąż nie milkną echa awansu Mai Chwalińskiej do ćwierćfinału tenisowego wielkoszlemowego French Open. Polka, która do turnieju głównego dostała się z kwalifikacji w 1/8 finału, pokonała francuskę Diane Paris 6-3, 6-2.
19: Cieszę się tym, że tutaj jestem, ale też wiem, że jakby to super bardzo chyba mi tego życia nie zmieni. Nie uważam, żebym potrzebowała jakiegoś hype'u i uważam, że to by mi nie pomogło. Szczerze mówiąc, chciałabym się skupić jednak na tenisie i żebym grała tak dobrze, jak po prostu potrafię. Dała z siebie absolutnie wszystko, więc tak, na tym się skupiam. Regeneracja, spanie, może serial, jakiś warm-up na pewno i tak naprawdę dzień jak co dzień.
18: A w meczu w walce o półfinał jej rywalką będzie Rosjanka Anna Kalińska. Polskie koszykarki na Mistrzostwach Świata 3x3, które rozgrywane są w Warszawie, mają zwycięstwo i porażkę. W swoim pierwszym meczu pewnie pokonały reprezentację Madagaskaru 20-10, a w drugim spotkaniu przegrały z Czeszkami 12-14, mówi jedna z reprezentantek Polski, Aleksandra Ziemborska.
20: Przestało wpadać i przestałyśmy grać taką grę jak zawsze, bo zawsze staramy się ruszać tą piłką, przenosić trochę na drugą stronę. Nie jestem w stanie powiedzieć, dlaczego tak się stało, dlaczego przestałyśmy to robić. Na pewno zabrało nam to troszeczkę flow. To czy wpada za dwa, czy nie wpada w 3x3 ma większe znaczenie niż w normalnej koszykówce. Ciężko nam jest grać bez tych dwójek.
18: A dziś udział w Mistrzostwach Świata rozpoczną polscy koszykarze. Przed nimi dwa pierwsze mecze. Najpierw z Mongolią, a potem z Łotwą. W polskiej lidze koszykówki wszystko już jasne, jeśli chodzi o skład finału. Do Zastalu Zielona Góra dołączyła Legia Warszawa. Obrońcy tytułu w trzecim meczu półfinałowym pokonali w hali koło zespół Dzików 91-78. W serii, podobnie jak Zastal, zwyciężyli 3-0.
5: Może dziś popadać, może dziś zagrzmieć, może także dmuchnąć porywem wiatru. To wszystko na wschodzie kraju, tak na wschód od Wisły. Na zachodzie szykuje się dziś przewaga słońca. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 19 stopni na Podkarpaciu, Podhalu i ścianie wschodniej do nawet 27 na Dolnym Śląsku. Na ogół od 20 do 23.
17: Zapraszamy.

0: pani. Pociąg ekspresowy wkracza na peron. Zastany widok nie napawa nadzieją. Pytam pasażera, stary, to Warszawa na pewno? Wzrusza ramionami, wysiadamy razem na zewnątrz. Pociąg równie pusty, na peronie wiatr niesie przeciąg. Ile byliśmy w marmurze, pytam?
1: Nie wiem, z miesiąc?
0: Krzyczę halo, ludzi szukam, ale nie wiem gdzie są. Idziemy na powierzchnię, znowu mi się ręce trzęsą. Odbicie w kiosku, grube zmarszczki na powietrze świecą. Wyglądam jakbym lat miał jakieś 70.

Cicho, spokoju, mam dobre maniery. Przed wyjściem myślę, o czym ty możesz śnić. Co cię dręczy w snach, co sprawia, że chce ci się. Krzesło i drzwi i lampa mówią rzeczy niesłychane. Uśmiecham się do siebie,

Co jeśli mnie omami? A w tobie wszystko się wypali. Co jeśli tylko bawię się, a ty zaraz w myślach już poślubisz mnie?

myślę, że przetrwam to bez złych zdarzeń. Piszę tylko białe scenariusze, nawet nie zauważyłam, gdy sprzedałam. I nagle szybki zwrot akcji, weszło się bez kolacji. Powrotny bilet na stole, a ja myślałam, że on w jedną stronę. Nie zrozumiałam przekazu, tylko sparzyłam się od razu.

Talk and while you're fast asleep.

0: na zegarach 8. Jest duże prawdopodobieństwo, że w końcu ruszy budowa polskiego hubu elektromobilności, mówił w Radiu Katowice prezydent Jaworzna Paweł Silbert. Mija rok od zamknięcia chorzowskiej estakady. Droga wciąż pozostaje nieprzejezdna, ale wkrótce może się to zmienić. Katowice planują remont ponad 40 mieszkań komunalnych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrobski, zapraszam. Jest duże prawdopodobieństwo, że projekt budowy polskiego hubu elektromobilności w końcu ruszy, mówił w Radiu Katowice prezydent Jaworzna Paweł Silbert. Na budowę przeznaczone ma zostać 4,5 miliona złotych. Inwestycja miałaby powstać w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Oprócz fabryki aut elektrycznych ma tam powstać cała strefa ekonomiczna. Miasto zabezpieczyło 90 hektarów terenu na ten cel. Prezydent Jaworzna zapewnił, że rozmowy z przedsiębiorstwami już trwają. Cała rozmowa jest na radio.katowice.pl.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Mija rok od zamknięcia estakady w Chorzowie. Droga wciąż pozostaje nieprzejezdna, ale wkrótce może się to zmienić. W ostatnich tygodniach udostępniono pieszym przejścia pod estakadą. Częściowo przywrócono ruch samochodów. Trwają prace nad rozszerzeniem ruchu aut oraz przywróceniem ruchu autobusów i tramwajów. O szczegółach Kamil Jasek.
2: Naprawa blisko 50-letniego obiektu rozpoczęła się na początku maja i według planu ma zakończyć się już 4 czerwca. Zgodnie z opublikowanym przez miasto harmonogramem, kilka dni później, 8 czerwca, planowane jest wznowienie ruchu kołowego pod obiektem, a 9 wznowienie ruchu autobusów i tramwajów. Te zmiany to efekt uzupełniającej ekspertyzy technicznej, którą po nakazie nadzoru budowlanego przygotowała na zlecenie miasta zewnętrzna firma. Dokument potwierdza wprawdzie, że estakada jest w stanie przedawaryjnym, ale warunkowo dopuszcza jej ograniczone użytkowanie przez maksymalnie 5 lat. Aby jednak samochody do 3,5 tony mogły znowu wjechać na górę, robotnicy muszą udrożnić kanalizację, poprawić dylatację i zamontować specjalne bariery oraz szykany.
0: Prezydent Chorzowa poinformował w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że decyzja o udostępnieniu estakady w centrum miasta dla samochodów jeszcze nie zapadła. Szymon Michałek zasygnalizował, że władze miasta obawiają się m.in. ogromnych korków. Władze Chorzowa zmierzają do rozbiórki estakady. Nie wybrały jeszcze wariantu przyszłego układu komunikacyjnego w centrum miasta. Zamierzają o zdanie na ten temat zapytać mieszkańców. Najpierw kask na głowę, dopiero później przejażdżka. Od jutra wejdzie w życie nowy obowiązek dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Jadąc na hulajnodze, rowerze czy każdym innym pojeździe osobistego użytku, trzeba będzie mieć na głowie kask. Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji powiedział, że mundurowi zyskują nowe narzędzie, by poprawić bezpieczeństwo.
3: Do tej pory policjanci mogli tylko apelować i uczulać dzieci i młodzież, jak i też opiekunów, żeby ci najmłodsi zawsze zakładali kaski. W tej chwili zostanie już wprowadzony instrument prawny, za pomocą którego policjanci będą mogli egzekwować już ten obowiązek. Przy czym dobry przykład zaczyna się tak naprawdę już w domu, od postawy rodziców, od postawy opiekunów.
0: Za brak kasku będzie grozić 100 zł mandatu. Zapłacą go rodzice lub opiekunowie prawni. Katowice planują remont ponad 40 mieszkań komunalnych. Trwa procedura przetargowa. Na realizację prac przewidziano ponad 2 miliony złotych. Lokale objęte remontami znajdują się w różnych dzielnicach miasta. Prace obejmą m.in. naprawę i wymianę instalacji elektrycznych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych. Wymieniona zostanie też stolarka okienna i drzwiowa. Podłogi przejdą remont, a ściany i sufity zostaną odmalowane. W części mieszkań przewidziano montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania z kotłami gazowymi i czujnikami tlenku węgla. Wykonawcy, którzy zostaną wybrani na realizację zadań, będą mieć od 2 do 3 miesięcy. Trwa analiza ofert.
4: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Dziś słonecznie, a w ciągu dnia zachmurzenie może wzrosnąć do małego lub umiarkowanego. Temperatura do 24 stopni.
5: Informacje drogowe Radio Katowice, Gabriela Kaczyńska, a zaczynamy je od Katowic i utrudnień w rejonie pętli Brynowskiej, czyli od drogi krajowej 81 przy dojeździe do 73. Pułku Piechoty. Od strony Mikołowa doszło do stłuczki. Droga w stronę centrum Katowic jest częściowo zablokowana, tworzą się spore korki i to nie tylko tam, ale także od strony Giszowca. Poza tym przeciążona jest droga 86, przez co spowolniony jest wjazd zarówno od strony Sosnowca, jak i od strony Tychów. Wolniej wjeżdżamy też do Katowic. Katowic autostradą A4 od strony Mysłowic. Korki tworzą się na zjeździe z DTS-ki w ulicę Chorzowską i na drodze 79 w Szopienicach w miejscu prac drogowych. Trasa ta mocno zakorkowana jest także w Sosnowcu przy Centrum Odzieżowym. Jedziemy teraz na autostradę A1 do Gliwic, gdzie po kolizji jeszcze częściowo przyblokowana jest jezdnia w stronę Gorzyczek. To zaraz za zjazdem z autostrady A4. Poza tym zatłoczone jest Centrum Gliwic. W korkach stoją kierowcy na drodze 88 i łączącej się z nią trasie 78. 78 zakorkowana jest także w Szałszy, gdzie pracują drogowcy, i w Zabrzańskiej Rokitnicy w rejonie węzła z autostradą A1. Na południu spowolniony jest przejazd zwężoną Krajową 1 przez Czechowice Dziedzice w kierunku Bielska Białej. W Bielsku spowolniony jest przejazd przez centrum miasta i to w każdym kierunku. Mocno zakorkowane mamy także drogi dojazdowe do Żywca, zwłaszcza ulicę Wesołą i drogę 946 od zjazdu z trasy S1. Na północy chwilowo stoimy w Częstochowie na Jana Pawła i na Okulickiego. Dłuższy postój czeka nas w Lgocie na drodze 43, gdzie trwają prace budowlane. Prace budowlane generują też postoje na jurajskim odcinku drogi 78 w Pradłach. Tam ruch odbywa się wahadłowo. 691 400 400. Czekamy na Państwa sygnały z dróg, a kolejny drogowy raport za niespełna pół godziny. Do usłyszenia.
6: O, widzisz.
7: Pięknie.
6: Teraz możemy rozpocząć.
7: To jak zadaniowość będzie? Uwielbiam. Jak mam mało do roboty, to jakoś tak nie potrafię nic zrobić, a jak mam dużo, to się wywiązuje w miarę możliwości oczywiście, ale dobrze, o pogodzie teraz, bo to najważniejsze, proszę Państwa, dziś do 24 stopni, tyle pokażą maksymalnie termometry. Różnica między tym, co mamy teraz, a tym, co mieć będziemy później, jest duża, bo 14,5 stopnia w tej chwili pokazują termometry. Ciśnienie to 1014 hektopaskali na godzinę 7:17. Od rana w całym województwie słonecznie, w ciągu dnia zachmurzenie wzrośnie najwyżej do małego. Nie będzie dziś padać, temperatura maksymalna, to już mówiłem. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków, ciśnienie stabilne. To znaczy będą takie wahnięcia od tych 1014 do 1012-11 hektopaskali. Proszę Państwa, noc z wtorku na środę też pogodna, najwyżej z małym zachmurzeniem, od 9 do 13 stopni, ciśnienie około 1010 hektopaskali. Natomiast jutro w środę, no niestety deszcz, zwłaszcza popołudniową porą, w większości regionu tych opadów nie zabraknie, a lokalnie może zagrzmieć, zwłaszcza dotyczy to południa naszego regionu, ale u nas w aglomeracji też może pobłyskać troszkę i z tego może być deszcz, momentami punktowo intensywny. Temperatura do 24 stopni, czyli mamy taką powtórkę z dnia dzisiejszego, jeśli chodzi o temperaturę. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych, ciśnienie dość stabilne, około 1007 hektopaskali. No i czwartek, to Państwa interesuje, bo to święto, prawda? Boże Ciało. Zachmurzenie najczęściej małe lub umiarkowane. Padać nie będzie w czwartek. Na termometrach zobaczymy tyle samo, od 22 do 24 stopni. Wiatr słaby z południowego zachodu, ciśnienie 1009 hektopaskali, czyli generalnie wszystko w porządku z tym czwartkiem. Takie są zapowiedzi. No, bo to jest bardzo istotne, prawda? Czwartek, więc będziemy chodzić, dużo chodzić, spacerować, więc tutaj brak tego deszczu, no to jest pozytywna wiadomość. Proszę Państwa, jeśli chodzi o piątek i sobotę, no to znów niestety deszczowo. Te opady mogą mieć charakter punktowy, ale jednak będą nam troszkę przeszkadzać. Ten front atmosferyczny, front może nie chłodnego powietrza, ale deszczowy, on cały czas się utrzymuje. Odchodzi na chwilę i wraca, odchodzi i wraca. I stąd takie różnice, że dziś na przykład słonecznie, jutro opady deszczu, w czwartek słonecznie, w piątek i w sobotę opady deszczu, w niedzielę słonecznie, 21 stopni. I właśnie piątek i sobota, jeśli chodzi o temperaturę, 21 stopni i z tym niestety deszczem. Tak to wygląda, czyli taka przeplatanka w pogodzie, ale nie jest najgorzej, trzeba przyznać.
8: Bardzo dziękujemy.
7: Bardzo proszę.
8: Wróci kwadrans po 10.
7: Tak jest, miłego dnia Państwu życzę, do usłyszenia.
9: Minęła 8:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Grzędowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
10: 10 ofiar śmiertelnych po rosyjskich nalotach na Ukrainę. W Kijowie są ogromne zniszczenia.
11: Płock po wielkim pożarze. Na miejscu cały czas jest kilkudziesięciu strażaków.
10: Dożywocie za zabójstwo polskiego studenta w Anglii. Tragedia poruszyła Wielką Brytanię.
11: Rośnie bilans zmasowanego ataku na Ukrainę. Zginęło 10 osób, a prawie 100 zostało rannych.
10: 4 osoby zginęły, a 58 zostało rannych w Kijowie. Po 6 w mieście doszło do kolejnego ataku, powiedział w TVP Info ukraiński deputowany Mykoła Kniężycki.
12: Atak jeszcze się nie skończył. Teraz był ostatni atak z okręgów rakietami Cyrkon. Atakowali Kijów. Także nowe i nowe eksplozje sychać w Kijowie. Jak będzie dalej, zobaczymy. Wszystko to było prognozowane, bo Rosjanie nie mają żadnego sukcesu na froncie. Przez to to wygląda jak ich agonia.
11: Władze Kijowa przekazały, że w całym mieście wybuchły pożary. Rosjanie celowali też w obiekty infrastruktury energetycznej i w kilku dzielnicach brakuje prądu.
10: Rosjanie atakowali także Dniepr i Charków. W Dnieprze zginęło 6 osób, 36 zostało rannych.
11: W Polsce nie milczą echa decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W związku z tą decyzją były ambasador Polski w Kijowie Bartosz Cichocki zwrócił odznaczenie nadane mu przez Wołodymyra Załęskiego w 2022 roku.
10: O tym, że decyzja prezydenta Ukrainy o honorowaniu UPA była nieprzemyślana, mówi marszałek Sejmu. Włodzimierz Czarzasty zaapelował jednocześnie o rozwagę. Odniósł się też do pomysłu odebrania Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Załęskiemu.
13: Ta decyzja pana Załęskiego uważam, że była nierozsądna, nieprzemyślana. Została zrobiona pod swój naród i swoje poparcie w Ukrainie, natomiast została źle przyjęta, co można było przewidzieć w Polsce. Nie rekomenduję działań nerwowych, szybkich, nieprzemyślanych, bo nasze bezpieczeństwo to jest bezpieczeństwo Ukrainy. Więc nie ma co się kłócić nawet za głupie słowa z jednym albo z drugim i tego eskalować. Więc rozumu życzę wszystkim stronom.
11: 8 czerwca na posiedzeniu kapituły Orderu Orła Białego prezydent Karol Nawrocki będzie chciał odebrać odznaczenie Wołodymyrowi Załęskiemu. W 2023 roku nadał mu jej prezydent Andrzej Duda.
10: O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji.
11: Kilkudziesięciu strażaków cały czas dogasza pożar hali magazynowej w Płocku. W tej chwili na miejscu działa 15 zastępów straży.
10: Musimy mieć pewność, że ogień nie pojawi się ponownie, mówi Wojciech Pietrzak ze straży w Płocku.
14: Cały czas działamy. Dogaszono pogorzelisko z polonej hali. Musimy wszystko dokładnie przetoczać, dogasić, żeby teren był całkowicie bezpieczny.
11: Wieczorem konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców. Przed północą wrócili do swoich domów. Jeden ze strażaków biorący udział w akcji trafił do szpitala.
10: Sąd dyscyplinarny Warszawskiej Rady Adwokackiej rozpozna dziś wniosek o zawieszenie w czynnościach Macieja Z. Adwokat usłyszał zarzuty w sprawie fałszywych alarmów oraz podszywania się pod inne osoby. Został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.
11: Zawieszenie ma chronić interesy klientów, którzy korzystali z usług zatrzymanego adwokata, wyjaśnia mecenas Anna Mika Kozak.
15: To zawieszenie jest też potrzebne ze względu na przede wszystkim to, żeby była możliwa kontynuacja praktyki zawodowej, ale jest to skierowane głównie po to, żeby adwokat i jego klienci mieli pewność zapewnienia kontynuacji tego, co adwokat, czym się zajmował i jakie sprawy prowadził.
11: Niejawne posiedzenie sądu dyscyplinarnego ma się zacząć o 12.15.
10: Wyrok dożywocia usłyszał 23-latek, który zabił polskiego studenta w Southampton w południowej Anglii. Wyrok wydał wieczorem brytyjski sąd.
11: Sprawa od miesięcy wywołuje poruszenie na Wyspach nie tylko ze względu na brutalność ataku, ale także dlatego, że umierający 18-letni Polak został przez policję potraktowany jak podejrzany, a nie ofiara.
16: Skazany Wikrum Digba spędzi w więzieniu co najmniej 21 lat, zanim będzie mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe. Ogłaszając wyrok, sędzia podkreślił, że nie ma żadnych dowodów na to, by Henry Nowak kierował pod adresem napastnika rasistowskie słowa. Jak zaznaczył, to właśnie fałszywe oskarżenia skazanego sprawiły, że tragedia młodego Polaka odbiła się szerokim echem w całym królestwie. Brytyjskie media zwracają uwagę, że jednym z najbardziej poruszających elementów procesu było zachowanie sprawcy już po ataku. Z ustaleń sądu wynika, że zamiast ratować ciężko rannego 18-latka, nagrywał telefonem miejsce zdarzenia i próbował przekonać policjantów, że sam padł ofiarą napaści. To właśnie przebieg interwencji do dziś budzi ogromne emocje. Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia, początkowo uwierzyli w wersję przedstawioną przez napastnika i założyli kajdanki ciężko rannemu Henrymu. Dopiero po chwili okazało się, że młody Polak walczy o życie po zadanych mu ciosach nożem. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
10: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: 8.05 to czas na sport i tenis, proszę państwa, ale nie z powodu Igi Świątek, o dziwo.
17: Nie zmieniamy.
9: Norbert Michalak.
17: Jesteśmy monotematyczni, ale no, przy takiej okazji trzeba mówić o Maji Chwalińskiej, która nie przestaje zadziwiać i wygrywa kolejne mecze podczas French Open. Polka już awansowała do ćwierćfinału po wygranej z francuską Diane Parry 6-3, 6-2. W walce o półfinał Polka zagra z Rosjanką Anną Kalińską, mówi redaktor naczelny Tenis Klub Adam Romer.
18: Trzeba mieć też świadomość, że Maja rozegra teraz już 7 mecz. Z Kalińską będzie to jej 8 mecz na tym turnieju, bo ona ma w nogach 3 mecze w kwalifikacjach. To gdzieś tam może w pewnym momencie zaważyć. Natomiast no, każdy mecz to jest inna historia, więc zobaczmy. Ja oczywiście Maja nie jest bez szans, ale będąc uczciwym trzeba powiedzieć, że to Anna Kalińska będzie faworytką tego pojedynku.
17: A mecz z faworytką Anną Kalińską jutro w ćwierćfinale też jest Aryna Sabalenka. W spotkaniu 1/8 finału Białorusinka wygrała z Japonką Naomi Osaką 7-5-6-3. Polskie koszykarki 3x3 w Mistrzostwach Świata w Warszawie rozpoczęły od wygranej i porażki. Najpierw pokonały pewnie Madagaskar 20-10, a potem po zaciętym meczu przegrały z Czeszkami 12-14. To skomplikowało Polkom sytuację w grupie, w której prowadzą Holenderki. Jutro zagrają Polki z Azerbejdżanem i Holandią. Anna Pawłowska zapowiada walkę o wyjście z grupy.
19: W koszykówce 3x3 nie możemy długo rozpamiętywać meczy, bo za chwilę mamy następne. To był tak naprawdę dopiero drugi mecz w grupie. My mamy dzień odpoczynku, przygotowujemy się na kolejnych rywali i będziemy walczyć tak samo.
17: A warto wspomnieć, że Polki przed rokiem w Mongolii osiągnęły najlepszy wynik, zajmując 4. lokatę podczas Mistrzostw Świata. Eliza Balsamo wygrała 3. etap kobiecego Giro d'Italia. Na ulicach buja włoska kolarka pokonała w sprinterskim pojedynku na małym podjeździe Amerykankę Lily Williams oraz Holenderkę Femke Gerice. Balsamo tym samym umocniła się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Polki nie startują, a wyścig potrwa do niedzieli.
9: Wtorek będzie deszczowo-burzowy na wschodzie kraju i raczej słoneczny na zachodzie i w większości Polski będzie dziś od 20 do 23 stopni Celsjusza. 7,5 minuty po 8.

Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat, jest temat.

0: Jest 9. Co dalej z polskim samochodem elektrycznym? Według prezydenta Jaworzna jest szansa, że projekt w końcu ruszy. Od jutra zmiany dla kierowców. Nie będą mogli zredukować punktów karnych, m.in. za rażące przekroczenie prędkości. Zainteresowani wymianą źródła ciepła w ramach programu Czyste Powietrze mogą już zgłaszać się do częstochowskiego magistratu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Jest duże prawdopodobieństwo, że projekt polskiego samochodu elektrycznego w końcu ruszy, mówił w Radiu Katowice prezydent Jaworzna Paweł Silbert. W maju podpisano umowę z Electromobility Poland dotyczącą finansowania polskiego hubu elektromobilności w Jaworznie. Fundusze w wysokości 4,5 miliarda złotych mają pochodzić z Krajowego Planu Odbudowy. Gość Radia Katowice podkreślił, że miasto jest gotowe pod względem proceduralnym do wbicia pierwszej łopaty pod budowę zakładu. Według zapowiedzi ministra aktywów państwowych ma to nastąpić wiosną.
2: Wydaliśmy pozwolenie na podbudowę fabryki samochodów osobowych. Ono pewnie będzie modyfikowane z uwagi na to, że zmienia się ten główny gracz w postaci firmy, która będzie partnerem Electromobility Poland. W tej chwili wokół JOG-u trwa gigantyczna inwestycja, bo uzbrojenie terenu w postaci odwodnienia, doprowadzenia wody, odprowadzenia wód deszczowych, budowa dróg.
0: Paweł Silbert wycenia te zadania na 350 milionów złotych. Poza terenem pod fabrykę samochodów elektrycznych miasto udostępnia w okolicy również 90 hektarów terenów, z których większość jest już zajęta przez inwestorów. Policjanci poszukują zaginionej mieszkanki Gliwic. Mariola Przekopowicz wyszła z domu wczoraj przed godziną 7. Od tej pory rodzina nie ma z nią kontaktu. 54-latka ma około 165 cm wzrostu. Jest szczupłej budowy ciała, ma zielone oczy i farbowane włosy w kolorze burgundowym. W chwili zaginięcia była ubrana w ciemno-niebieskie spodnie, niebieską kurtkę dżinsową i sportowe buty. Kobieta jest po zabiegu usunięcia zaćmy. Nosi okulary przeciwsłoneczne. Gliwicka policja opublikowała jej wizerunek w swoich mediach społecznych.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Od jutra kierowcy nie będą mogli zredukować punktów karnych za rażące przekroczenie prędkości, zagrożenie bezpieczeństwa pieszych czy jazdę pod wpływem alkoholu. Według ekspertów i kierowców, którzy nie zbierają punktów karnych, to krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa na drogach. Inne zdanie mają ci, którym zdarzyło się korzystać z tej możliwości.
3: Są kierowcy, którzy dobrze znają kursy redukujące punkty karne w obecnej formie i nie chcą zmian.
4: W tamtym roku miałem 23 punkty, dwa razy się wykupywałem.
3: Większość kierowców na naszych drogach nie ma punktów lub ma ich niewiele i stara się jeździć zgodnie z przepisami.
5: I się pilnuję i przestrzegam przepisów.
6: Staram się przestrzegać, a jeżeli nawet przekraczam, to przekraczam bardzo, bardzo niewielki sposób. 5% przekroczenia prędkości i tak dalej, raczej powyżej tego rzadko.
3: Zdaniem Marii Dąbrowskiej-Lorans z Instytutu Transportu Samochodowego ograniczenie liczby przewinień, za które można redukować punkty karne, to krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa na drogach.
7: System oparty na nieuchronnych konsekwencjach jest najskuteczniejszym narzędziem eliminowania z dróg najbardziej niebezpiecznych sprawców.
3: W ramach zmian
0: Częstochowskiego Urzędu Miasta.
8: Zaledwie w gospodarstwie domowym 1300 zł, w gospodarstwie wieloosobowym i 1800 w gospodarstwie jednoosobowym. Na tym drugim poziomie podwyższonym do 70%, 2250 w gospodarstwie wieloosobowym i 350 w gospodarstwie jednoosobowym.
0: Osoby mające większe dochody również mogą skorzystać z programu Czyste Powietrze, ale otrzymane wsparcie będzie niższe. Program przeznaczony jest dla osób będących co najmniej od 3 lat właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego albo wyodrębnionego lokalu mieszkalnego z księgą wieczystą. Warunek ten nie dotyczy nieruchomości nabytych w drodze spadku.
9: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Przez cały dzień w regionie będzie słonecznie, a temperatura maksymalna do 24 stopni. Jedynie w Katowicach jakość powietrza jest teraz umiarkowana. W pozostałych miejscach województwa powietrze jest dobrej jakości.
10: Dzień dobry, witam Państwa porą popołudniową. Cóż my tu mamy w pogodzie? Przeplatankę, tak by można określić sytuację, dlatego że jeśli chodzi o deszcz, to dziś go nie mamy i nie będziemy mieć, natomiast jutro może popadać. W czwartek słonecznie, w piątek i w sobotę może popadać, a w niedzielę i później w poniedziałek znów słonecznie. Tak to wygląda, ale po kolei. Dziś bez opadów, jak mówiłem. Na termometrach o tej porze zobaczymy 23, miejscami 24 stopnie. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Ciśnienie stabilne około 1014-1013 hektopaskali. Noc z wtorku na środę pogodna, z zachmurzeniem najwyżej małym, bez opadów. Od 9 do 13 stopni, ciśnienie w miarę stabilne, około 1010 hektopaskali. Środa, zachmurzenie początkowo umiarkowane, ale w ciągu dnia wszystko się będzie zmieniać, bo to zachmurzenie będzie wzrastać do całkowitego, aż do wystąpienia opadów, deszczu. Lokalnie może zagrzmieć. Wczoraj przekazywaliśmy, że największe zagrożenie, jeśli chodzi o burze, dotyczyło Beskidów. No i jeśli chodzi o środę, no to też możemy powiedzieć, że na południu naszego regionu będzie najgorzej. Natomiast u nas w aglomeracji też może zagrzmieć. Na północy regionu również, jak się okazuje. Temperatura maksymalna od 21 do 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych. Ciśnienie stabilne. Noc ze środy na czwartek. Zachmurzenie od całkowitego po umiarkowane, już bez opadów. To znaczy mogą zdarzyć się miejscami takie zanikające opady. Wiatr słaby z kierunków zachodnich. Czwartek. Zachmurzenie najczęściej małe lub umiarkowane, bez opadów. Temperatura maksymalna od 22 do 24 stopni. Wiatr słaby z południowego zachodu. Ciśnienie około 1009 hektopaskali. I to jest bardzo dobra informacja, że w czwartek nie będzie padać, bo przecież tego dnia wypada Boże Ciało. Kłaniam się Państwu, życzę miłego popołudnia i wieczoru. Do usłyszenia.

0: Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Klamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 9:00. Czas na serwis trójki. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
2: Patryk Jaki może stracić immunitet. Wniosek trafił do Parlamentu Europejskiego.
3: 10 ofiar śmiertelnych po nocnym ataku na Ukrainę. Trwa akcja ratunkowa.
2: Uczniowie bez smartfonów, nie tylko na lekcjach. Rząd szykuje szkolną rewolucję.
3: Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu Patrykowi Jakiemu. Chce też zgody na pociągnięcie europosła do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie.
2: Chodzi o nadzór Patryka Jakiego nad służbą więzienną jako wiceministra sprawiedliwości.
3: Akcje ratunkowe trwają w Kijowie, Charkowie i Dnieprze. Rosjanie zaatakowali w nocy Ukrainę ponad 70 rakietami i setkami dronów.
2: Zginęło 10 osób, prawie 100 zostało rannych. To wciąż jedynie wstępny bilans ataków. O szczegółach Paweł Buszko.
4: W Kijowie akcje poszukiwawcze są utrudnione, bo wciąż ogłaszane są alarmy bombowe. Istnieje niebezpieczeństwo powtórnych uderzeń. Wiadomo, że w kierunku ukraińskiej stolicy rano leciały rakiety Cyrkon. Nad miastem wciąż unoszą się kłęby dymu. Trwa dogaszanie pożarów i poszukiwania ofiar pod gruzami. Rakiety bądź odłamki poważnie uszkodziły co najmniej 2 bloki mieszkalne. Podobna sytuacja panuje w Dnieprze. Tam liczba ofiar śmiertelnych i rannych także może się zwiększać. Ucierpiały również inne ukraińskie miasta, m.in. Charkow. Paweł Buszko, Polskie Radio.
3: Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań w sprawie fałszywych alarmów. Do tej pory w tej sprawie zatrzymano 5 osób, także znanego warszawskiego adwokata Macieja Z.
2: Tych dwóch spraw nie należy łączyć, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce minister spraw wewnętrznych i administracji. Marcin Kierwiński przypomniał także, jakie zarzuty postawiono mecenasowi.
5: Przede wszystkim zgłaszanie fałszywych alarmów, wysyłanie także gróźb karalnych do ważnych osób w państwie i podszywanie się pod inne osoby. Bodajże 7 zarzutów, to są dość poważne zarzuty i areszt tymczasowy, zasądzony bardzo, bardzo szybko. Sprawa jest rozwojowa.
3: O 12:15 sąd dyscyplinarny Warszawskiej Rady Adwokackiej rozpozna wniosek o zawieszenie w czynnościach Macieja Z.
2: To będzie rewolucja w szkołach podstawowych. Rząd planuje zakazać używania telefonów nie tylko na lekcjach, ale także na przerwach.
3: W porządku obrad jest też ustawa o ochronie małoletnich przed dostępem do treści pornograficznych w internecie.
6: Dzieci spędzają przed ekranem smartfona nawet do 7 godzin dziennie. Premier Donald Tusk uważa, że to nie jest już tylko problem telefonów komórkowych w szkołach, ale wręcz cywilizacyjny, narastającego uzależnienia od telefonu komórkowego, komputera czy gry. Rząd planuje działać szybko, tak by nowe prawo obowiązywało od 1 września tego roku. Od zakazu używania telefonu w szkołach będą wyjątki. Dzieci będą mogły korzystać z elektroniki za zgodą nauczyciela do celów dydaktycznych. Użycie telefonu będzie dozwolone w przypadku choroby dziecka, niepełnosprawności czy w przypadkach uzasadnionych medycznie, na przykład do mierzenia poziomu glukozy. Ministrowie zajmą się także przepisami, które mają ograniczyć dzieciom dostęp do pornografii w sieci. Dostawcy takich treści będą odpowiedzialni za skuteczną weryfikację wieku użytkowników. Już nie wystarczy stosowana dotychczas deklaracja internauty. Ważne, by metoda była skuteczna i nie naruszała prawa do prywatności. Sylwia Białek, Polskie Radio.
3: Lewica chce wprowadzenia nocnej prohibicji w całym kraju. Liczy na przyjęcie ustawy jeszcze w tej kadencji Sejmu.
2: Polityk lewicy, wiceminister rodziny i pracy Sebastian Gajewski przyznaje, że wejście w życie przepisów obejmujących ograniczeniami cały kraj musi być dostosowane do warunków związanych z gospodarką.
7: Tak, zdecydowanie chcemy ten projekt uchwalić w tej kadencji. Pytanie o vacatio legis, czyli moment wejścia w życie tych rozwiązań. To są rozwiązania, które mają wpływ na gospodarkę, na rynek, na działalność różnych firm, sklepów, hurtu. To trzeba dostosować do momentu uchwalenia i tu też na taką dyskusję jesteśmy otwarci.
3: Od wczoraj zakaz sprzedaży alkoholu obowiązuje w całej Warszawie między 22 a 6.
2: Wraca sprawa wprowadzenia waluty euro w Czechach. Prezydent podkreśla, że jeśli utrzymywanie korony czeskiej miałoby ograniczać rozwój państwa, to sentyment do narodowej waluty powinien ustąpić miejsca pragmatycznym rozwiązaniom. Wojciech Stopa.
8: Prezydent Petr Pavel zwrócił uwagę, że czeska gospodarka jest tak silnie powiązana ze strefą euro, iż korzystniej byłoby, jak to ujął, siedzieć przy stole, przy którym zapadają decyzje, zamiast pozostawać za drzwiami. Zarzucił też czeskiej klasie politycznej narzucanie negatywnych dziwnej narracji w debacie o ewentualnym przyjęciu wspólnej waluty. Do słów prezydenta odniósł się premier Andrej Babisz. Stwierdził, że decyzje w strefie euro podejmują wyłącznie najwięksi gracze, a przystąpienie do niej oznaczałoby dalsze ograniczenie suwerenności państwa. Strefa euro z projektu ekonomicznego przeistoczyła się w projekt polityczny, dlatego nie wybieramy się tam. Potrzebujemy korony czeskiej. Jeszcze w maju Andrej Babisz ogłosił, że jego gabinet rezygnuje z opracowywania corocznego raportu na temat gotowości Czech do przyjęcia wspólnej waluty. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: Klimat.
3: Jakość powietrza przeważnie dobra lub bardzo dobra, tylko w Katowicach umiarkowana.
2: Około 33% prądu pochodzi obecnie z odnawialnych źródeł. Do końca dnia sieć nie będzie przeciążona.
3: To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: 5 po 9, to czas na sport. Norbert Michalak.
9: W Warszawie święto koszykówki. Na placu Defilad trwają Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Udział w turnieju rozpoczęły już nasze panie. Na koncie mają jedną wygraną i jedną porażkę. Dziś do gry wchodzą Polacy, którzy wystąpią w składzie Marcel Ponitka, Michał Sokołowski, Adam Waczyński i Przemysław Zamojski. Podopieczni trenera Piotra Renkiela na inaugurację zagrają z Mongolią oraz Łotwą. Lider polskiej drużyny Przemysław Zamojski.
10: Dobrze jest rozpocząć turniej od zwycięstwa, ale też zdarzały nam się takie turnieje, jak na przykład turniej kwalifikacyjny do igrzysk, gdzie z Mongolią na dzień dobry przegraliśmy, a później ostatni mecz o bilet musieliśmy ich pokonać, żeby pojechać do Paryża. Także my będziemy chcieli, żeby ci kibice nas ponieśli. Mamy dobry terminarz, ta Mongolia na sam początek, to jest dobry rywal i myślę, że musimy zostawić wszystko, żeby właśnie rozpocząć od tego zwycięstwa.
9: Mecz z Mongolią o 19.45, a mecz z Łotwą o 21.35. W grupie B rywalami Polaków będą także Czesi i Amerykanie. Zostajemy jeszcze przy koszykówce. Emocji nie brakuje też w walce o Mistrzostwo Polski w basketlidze. Znany jest już skład finału. Do Zastalu Zielona Góra dołączyła Legia Warszawa. Obrońcy tytułu w trzecim meczu półfinałowym pokonali na wyjeździe zespół Dzików 91-78, a w serii, podobnie jak Zastal, wygrali 3-0. Tenisowy świat nie przestaje mówić o Mai Chwalińskiej. Polka okazała się rewelacją French Open, przebijając się z kwalifikacji do turnieju głównego. Dziś jest już w ćwierćfinale. W 1/4 finału jest też Aryna Sabalenka. Białorusinka pozytywnie wypowiada się na temat Polki. Widziałam kilka jej meczów, tylko te ostatnie rundy. Parę dni temu przypadkowo trafiłam na jej trening. Uważam, że mączka bardzo pasuje do jej stylu gry. Z tego, co widziałam, dobrze że się porusza i świetnie zmienia rytm. Jest jedną z tych bardzo mądrych tenisistek. Rewelacyjnie gra też w obronie. Dlatego czuję, że korty ziemne idealnie jej odpowiadają. Poza tym to prawdziwa wojowniczka. Widziałam, jak walczyła szczególnie przeciwko reprezentantce Francji. To nigdy nie jest łatwe zadanie. Zagrała naprawdę świetny tenis. Tak, to zdecydowanie przyszła zawodniczka z czołówki. Polka w 1/8 finału po bardzo dobrym meczu pokonała francuskę Diane Paris 6-2, 6-3. Teraz w walce o półfinał zagra z Rosjanką Anną Kalińską.
1: Dziś słonecznie będzie na zachodzie kraju, pochmurno, deszczowo i burzowo na wschodzie, tak na wschód od Wisły, a w większości kraju, jeśli chodzi o temperatury, od 20 do 23 stopni.
2: Trójka.

0: Jest 9. Co dalej z polskim samochodem elektrycznym? Według prezydenta Jaworzna jest szansa, że projekt w końcu ruszy. Od jutra zmiany dla kierowców. Nie będą mogli zredukować punktów karnych, m.in. za rażące przekroczenie prędkości. Zainteresowani wymianą źródła ciepła w ramach programu Czyste Powietrze mogą już zgłaszać się do częstochowskiego magistratu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Jest duże prawdopodobieństwo, że projekt polskiego samochodu elektrycznego w końcu ruszy, mówił w Radiu Katowice prezydent Jaworzna Paweł Silbert. W maju podpisano umowę z Electromobility Poland dotyczącą finansowania polskiego hubu elektromobilności w Jaworznie. Fundusze w wysokości 4,5 miliarda złotych mają pochodzić z Krajowego Planu Odbudowy. Gość Radia Katowice podkreślił, że miasto jest gotowe pod względem proceduralnym do wbicia pierwszej łopaty pod budowę zakładu. Według zapowiedzi ministra aktywów państwowych ma to nastąpić wiosną.
2: Wydaliśmy pozwolenie na podbudowę fabryki samochodów osobowych. Ono pewnie będzie modyfikowane z uwagi na to, że zmienia się ten główny gracz w postaci firmy, która będzie partnerem Electromobility Poland. W tej chwili wokół JOG-u trwa gigantyczna inwestycja, bo uzbrojenie terenu w postaci odwodnienia, doprowadzenia wody, odprowadzenia wód deszczowych, budowa dróg.
0: Paweł Silbert wycenia te zadania na 350 milionów złotych. Poza terenem pod fabrykę samochodów elektrycznych miasto udostępnia w okolicy również 90 hektarów terenów, z których większość jest już zajęta przez inwestorów. Policjanci poszukują zaginionej mieszkanki Gliwic. Mariola Przekopowicz wyszła z domu wczoraj przed godziną 7. Od tej pory rodzina nie ma z nią kontaktu. 54-latka ma około 165 cm wzrostu. Jest szczupłej budowy ciała, ma zielone oczy i farbowane włosy w kolorze burgundowym. W chwili zaginięcia była ubrana w ciemno-niebieskie spodnie, niebieską kurtkę jeansową i sportowe buty. Kobieta jest po zabiegu usunięcia zaćmy. Nosi okulary przeciwsłoneczne. Gliwicka policja opublikowała jej wizerunek w swoich mediach społecznościowych.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Od jutra kierowcy nie będą mogli zredukować punktów karnych za rażące przekroczenie prędkości, zagrożenie bezpieczeństwa pieszych czy jazdę pod wpływem alkoholu. Według ekspertów i kierowców, którzy nie zbierają punktów karnych, to krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa na drogach. Inne zdanie mają ci, którym zdarzyło się korzystać z tej możliwości.
3: Są kierowcy, którzy dobrze znają kursy redukujące punkty karne w obecnej formie i nie chcą zmian.
4: W tamtym roku miałem 23 punkty, dwa razy się wykupywałem.
3: Większość kierowców na naszych drogach nie ma punktów lub ma ich niewiele i stara się jeździć zgodnie z przepisami.
5: I się pilnuję i przestrzegam przepisów.
6: Staram się przestrzegać, a jeżeli nawet przekraczam, to przekraczam bardzo, bardzo niewielki sposób. 5% przekroczenia prędkości i tak dalej, raczej powyżej tego rzadko.
3: Zdaniem Marii Dąbrowskiej-Lorans z Instytutu Transportu Samochodowego ograniczenie liczby przewinień, za które można redukować punkty karne, to krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa na drogach.
7: System oparty na nieuchronnych konsekwencjach jest najskuteczniejszym narzędziem eliminowania z dróg najbardziej niebezpiecznych sprawców.
3: W ramach zmian przepisów ruchu drogowego zaostrzone zostaną też kary za uliczne wyścigi oraz drifty.
0: Relacjonował Maciej Szefer. Częstochowski samorząd jest operatorem nowego programu Czyste Powietrze, zarówno dla mieszkańców Częstochowy, jak i na podstawie posiadanego porozumienia dla gminy Rędziny. Program umożliwia uzyskanie dofinansowania na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków mieszkalnych. Zainteresowani już mogą zgłaszać się do częstochowskiego magistratu. Obecnie dostępne są dwa poziomy dofinansowania, 100% i 70%, mówi Andrzej Szczerba z Częstochowskiego Urzędu Miasta.
8: Zależy od kwoty na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym 1300 zł, w gospodarstwie wieloosobowym i 1800 w gospodarstwie jednoosobowym. Na tym drugim poziomie podwyższonym do 70% 2250 w gospodarstwie wieloosobowym i 350 w gospodarstwie jednoosobowym.
0: Osoby mające większe dochody również mogą skorzystać z programu Czyste Powietrze, ale otrzymane wsparcie będzie niższe. Program przeznaczony jest dla osób będących co najmniej od 3 lat właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego albo wyodrębnionego lokalu mieszkalnego z księgą wieczystą. Warunek ten nie dotyczy nieruchomości nabytych w drodze spadku.
9: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Przez cały dzień w regionie będzie słonecznie, a temperatura maksymalna do 24 stopni. Jedynie w Katowicach jakość powietrza jest teraz umiarkowana. W pozostałych miejscach województwa powietrze jest dobrej jakości.
10: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska, a zaczynamy je od północy regionu, bo utrudnienia pojawiły się na drodze 91 w Rudnikach, niedaleko Częstochowy. Doszło tam do zderzenia, na razie wiemy tylko tyle. Wiemy też, że droga jest częściowo przyblokowana i wiemy, że tworzą się korki w obu kierunkach. Mocno zakorkowana jest też droga 43 w Lgocie, tam z kolei prowadzone są prace budowlane. Ruch w obie strony jest ograniczony i zator mamy zarówno w stronę Częstochowy, jak i w stronę Kłobucka. Na Jurze utknie na drodze 78 w Pradłach. Tam trwa budowa obwodnicy, ruch odbywa się wahadłowo. Drogowcy pracują też na gliwickim odcinku autostrady A1. Zaraz za zjazdem z autostrady A4 jezdnia w kierunku Gorzyczek jest częściowo przyblokowana. O tej porze jedziemy bez problemów przy większym natężeniu ruchu i tam mamy korki. Korkuje się też droga 44 w Borowej Wsi i w Bieruniu Nowym w rejonie skrzyżowania z drogą 934. W tych dwóch miejscach też trwają prace drogowe.
11: Dzień dobry, witam Państwa porą popołudniową. Cóż my tu mamy w pogodzie? Przeplatankę, tak by można określić sytuację, dlatego że jeśli chodzi o deszcz, to dziś go nie mamy i nie będziemy mieć, natomiast jutro może popadać. W czwartek słonecznie, w piątek i w sobotę może popadać, a w niedzielę i później w poniedziałek znów słonecznie. Tak to wygląda, ale po kolei. Dziś bez opadów, jak mówiłem. Na termometrach o tej porze zobaczymy 23, miejscami 24 stopnie. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Ciśnienie stabilne około 1014-1013 hektopaskali. Noc z wtorku na środę pogodna, z zachmurzeniem najwyżej małym, bez opadów. Od 9 do 13 stopni, ciśnienie w miarę stabilne, około 1010 hektopaskali. Środa, zachmurzenie początkowo umiarkowane, ale w ciągu dnia wszystko się będzie zmieniać, bo to zachmurzenie będzie wzrastać do całkowitego, aż do wystąpienia opadów deszczu. Lokalnie może zagrzmieć. Wczoraj przekazywaliśmy, że największe zagrożenie, jeśli chodzi o burze, dotyczyło Beskidów. No i jeśli chodzi o środę, no to też możemy powiedzieć, że na południu naszego regionu będzie najgorzej. Natomiast u nas w aglomeracji też może zagrzmieć. Na północy regionu również, jak się okazuje. Temperatura maksymalna od 21 do 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych. Ciśnienie stabilne. Noc ze środy na czwartek. Zachmurzenie od całkowitego po umiarkowane już bez opadów, to znaczy mogą zdarzyć się miejscami takie zanikające opady. Wiatr słaby z kierunków zachodnich. Czwartek, zachmurzenie najczęściej małe lub umiarkowane, bez opadów. Temperatura maksymalna od 22 do 24 stopni. Wiatr słaby z południowego zachodu, ciśnienie około 1009 hektopaskali. I to jest bardzo dobra informacja, że w czwartek nie będzie padać, bo przecież tego dnia wypada Boże Ciało. Kłaniam się Państwu, życzę miłego popołudnia i wieczoru. Do usłyszenia.
12: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 2 czerwca. Właśnie minęła 10. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drost.
13: Patryk Jaki może stracić immunitet. Jest wniosek do Europarlamentu o wyrażenie zgody na pociągnięcie europosła do odpowiedzialności karnej. Ruszyło śledztwo w sprawie wielkiego pożaru pod Wołominem. Spłonęło 300 hektarów lasu. Jakie odszkodowanie za odwołany lot i po ilu godzinach opóźnienia będzie wypłacane w Brukseli dziś? Ważne dla pasażerów rozmowy. Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła PiS Patryka Jakiego i wyrażenie zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Chodzi o jego nadzór nad służbą więzienną w czasie, gdy był wiceministrem sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Według prokuratury jest podejrzenie popełnienia przez europosła przestępstwa, przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Miał oddelegować funkcjonariusza służby na utworzone specjalnie dla niego stanowisko w czasie prowadzonego wobec niego postępowania dyscyplinarnego. Pożar hali magazynowej w Płocku opanowany. Na miejscu strażacy dogaszają pogorzelisko. Akcja gaśnicza była szczególnie trudna ze względu na skalę pożaru i bliską odległość stacji benzynowej. Na razie nie ma informacji o przesłankach wskazujących na celowe podpalenie, jednak sprawa zostanie dokładnie zbadana, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce szef MSWiA Marcin Kierwiński.
14: Będzie to przedmiotem badania, proszę mi wierzyć, że każdy teraz pożar, duży pożar, w ogóle każdy tego typu pożar jest badany ze szczególną wnikliwością pod kątem ewentualnych aktów terrorystycznych czy aktów dywersyjnych z jednego powodu, no bo to zawsze jest też wiedza dla służb, jaki jest modus operandi przeciwnika w tym zakresie. Jeżeli mamy tylko takie przesłanki, to te wątki są bardzo, bardzo głęboko badane.
13: 2 lata temu w Warszawie spłonęła hala przy ulicy Marywilskiej. Zdaniem śledczych za podpalenie odpowiadała grupa przestępcza działająca na zlecenie wywiadu Federacji Rosyjskiej. W kwietniu do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga trafił akt oskarżenia przeciwko 5 osobom obejmujące podpalenie Marywilskiej 44, sklepu OBI przy Radzymińskiej w Warszawie oraz sklepów IKEA w Wilnie i w Rydze. Ruszyło tymczasem śledztwo w sprawie gigantycznego pożaru lasu w powiecie wołomińskim. Prokuratura zbada, w jaki sposób ogień pojawił się na terenie lasu w miejscowości Międzyleś oraz czy udział w nim miały osoby trzecie. Zgromadzono pierwsze dowody w sprawie, przekazała rzeczniczka prokuratury okręgowej w Warszawie Karolina Starus.
15: Przesłuchano już kilkanaście osób w charakterze świadka. Zgromadzone są dokumentacje dotyczące przede wszystkim czynności po stronie straży pożarnej, informacje, dokumentacja dotycząca zawiadomień o tym zdarzeniu.
13: W szczytowym momencie ogień objął ponad 300 hektarów lasu. Za sprowadzenie niebezpieczeństwa w postaci pożaru grozi do 8 lat więzienia. W Brukseli dziś próba uzgodnienia zmian w przepisach gwarantujących prawa pasażerów linii lotniczych. Negocjacje przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i unijnych krajów rozpoczną się po południu. Cypryjskiej prezydencji bardzo zależy na porozumieniu. To jedna z ostatnich możliwości na osiągnięcie kompromisu w sprawie przepisów, które nie były zmieniane od prawie 2 dekad.
16: Ile będzie wynosiło odszkodowanie za odwołany lot po zmianie przepisów i po ilu godzinach w przypadku opóźnienia będzie wypłacane? Jak ma wyglądać formularz z żądaniem odszkodowania? Czy będzie na przykład wysyłany automatycznie? To tylko niektóre kwestie wymagające uzgodnień. Sprawą zmian w przepisach zajmowała się Polska w ubiegłym roku, kiedy kierowała pracami Unii. Wtedy unijne kraje uzgodniły, że odszkodowania za opóźniony lot powinny być wyższe, ale dopiero kiedy opóźnienie przekroczy 4 godziny, a nie jak obecnie 3. Na to nie chce się zgodzić Parlament Europejski. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
13: Najpierw kask na głowę, dopiero potem przejażdżka. Od jutra wchodzi w życie nowy obowiązek dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Jadąc na rowerze, hulajnodze czy każdym innym pojeździe osobistego użytku, trzeba będzie mieć na głowie kask. Jak mówi Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, mundurowi zyskają nowe narzędzie, by poprawić bezpieczeństwo.
17: Do tej pory policjanci mogli tylko apelować i uczulać dzieci i młodzież, jak i też opiekunów, żeby ci najmłodsi zawsze zakładali kaski. W tej chwili zostanie już wprowadzony instrument prawny, za pomocą którego policjanci będą mogli egzekwować już ten obowiązek. Przy czym dobry przykład zaczyna się tak naprawdę już w domu, od postawy rodziców, od postawy opiekunów.
13: Za brak kasku będzie grozić mandat w wysokości 100 zł. Zapłacą go rodzice lub prawni opiekunowie. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
13: Na zachodzie pogodnie, w centrum i na wschodzie więcej chmur i przelotne opady deszczu, a miejscami burze z gradem. Od 19 stopni na Podhalu do 21 nad morzem, 24 w centrum i 26 na południowym wschodzie. Trójka.

0: Do usłyszenia.
1: Jest 11. Prokurator generalny przekazał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła Patryka Jakiego. Nietrzeźwy kierowca próbował przekupić policjantów z Bielska-Białej w trakcie kontroli. Na rynku w Chorzowie pojawiły się palmy. To ich powrót po zimowej przerwie.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Paweł Nadrowski, zapraszam. Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu Patryka Jakiego, europosła PiS-u wybranego z listy obejmującej województwo śląskie. Wniosek dotyczy

0: też wyrażenia zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Chodzi o jego nadzór nad służbą więzienną jako wiceministra sprawiedliwości. Jako wiceszef tego resortu miał wydać dyrektorowi generalnemu służby więziennej polecenie w sprawie awansu jednego z pracowników. Był to szybki awans, mówiła rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak.
1: Ustalony funkcjonariusz służby więziennej, informatyk z wykształcenia w jednym z regionalnych ośrodków szkoleniowych służby więziennej, nagle został przeniesiony do biura kwatermistrzowsko-inwestycyjnego w centralnym zarządzie służby więziennej, nie mając kompetencji w zakresie wykształcenia ani doświadczenia.
0: Awans związał się z lepszym wynagrodzeniem i korzystniejszymi perspektywami dalszej pracy. Decyzje o awansie funkcjonariusza podejmowane były w czasie prowadzonego wobec niego postępowania dyscyplinarnego. Europoseł Patryk Jaki napisał w mediach społecznościowych, że zarzut wobec niego to ośmieszanie państwa. Władza, która nie umie rządzić, ośmiesza się takimi wnioskami o prześladowanie swojej konkurencji, dodał polityk PiSu.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Pijany kierowca próbował przekupić policjantów podczas kontroli. Sytuacja miała miejsce w sobotnią noc w Bielsku Białej. Mundurowi zatrzymali 47-latka, którego zachowanie budziło podejrzenia. Mężczyzna odmówił badania alkomatem, a następnie zaproponował funkcjonariuszom pieniądze, mówi podkomisarz Przemysław Kozyra z bielskiej policji.
3: Bielscy policjanci natychmiast odrzucili propozycję, informując mężczyznę o konsekwencjach prawnych jego zachowania. Jednak to nie był koniec nagannych zachowań 47-latka. Podczas interwencji mężczyzna, widząc, iż jego próby przekupstwa nie powiodą się, znieważył wykonujących swoje obowiązki służbowe policjantów.
0: Wczoraj prokurator zastosował wobec mężczyzny dozór policyjny i poręczenie majątkowe. Za próbę przekupienia funkcjonariusza grozi do 8 lat więzienia. Od jutra dzieci i młodzież do 16 roku życia będą mieć obowiązek noszenia kasków podczas jazdy rowerem, hulajnogą czy deskorolką elektryczną. Za brak kasku będzie groził mandat w wysokości 100 zł. Będą musieli go opłacić rodzice lub opiekunowie dziecka. Zapowiadana od wielu miesięcy nowelizacja prawa to odpowiedź na rosnącą liczbę wypadków, w których poszkodowani są najmłodsi. W zeszłym roku na polskich drogach odnotowano ponad 1150 zdarzeń, czyli o ponad połowę więcej niż w roku 2022, mówi Anna Zielińska z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego.
4: Z badań Instytutu Transportu Samochodowego wynika, że stosowanie kasków przez rowerzystów zmniejsza ryzyko śmiertelnych urazów głowy ponad 70%, a w przypadku użytkowników hulajnóg elektrycznych o ponad 40%. Niemal połowa Polaków popiera wprowadzenie obowiązku kasków dla wszystkich rowerzystów, a w przypadku dzieci poparcie to sięga 80%.
0: Wraz z obowiązkiem noszenia kasków wzrośnie też minimalny wiek, który umożliwi korzystanie z hulajnogi elektrycznej na drogach publicznych. Od jutra będzie to 13 lat. Palmy wróciły dziś na chorzowski rynek. Trzy wyjątkowe rośliny, Hilda, Truda i Bercik, bo tak się nazywają, pojawiły się po zimowej przerwie. Dodajmy, że kilka tygodni temu palmy wróciły również na rynek w Katowicach.
5: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Dziś temperatura do 24 stopni. Dzień na ogół słoneczny, choć miejscami okresowo zachmurzenie może być umiarkowane. Początek czerwca to czas pylenia traw i szczawiu. Dokuczliwe są też pyłki babki, pokrzywy oraz zarodniki grzybów z rodzajów Cladosporium i Alternaria.

0: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska, a zaczynamy je od północy regionu, bo utrudnienia pojawiły się na drodze 91 w Rudnikach, niedaleko Częstochowy. Doszło tam do zderzenia, na razie wiemy tylko tyle. Wiemy też, że droga jest częściowo przyblokowana i wiemy, że tworzą się korki w obu kierunkach. Mocno zakorkowana jest też droga 43 w Lgocie, tam z kolei prowadzone są prace budowlane. Ruch w obie strony jest ograniczony i zator mamy zarówno w stronę Częstochowy, jak i w stronę Kłobucka. Na Jurze utkniemy na drodze 78 w Pradłach. Tam trwa budowa obwodnicy, ruch odbywa się wahadłowo. Drogowcy pracują też na gliwickim odcinku autostrady A1. Zaraz za zjazdem z autostrady A4 jezdnia w kierunku Gorzyczek jest częściowo przyblokowana. O tej porze jedziemy bez problemów przy większym natężeniu ruchu i tam mamy korki. Korkuje się też droga 44 w Borowej Wsi i w Bieruniu Nowym w rejonie skrzyżowania z drogą 934. W tych dwóch miejscach też trwają prace drogowe.
1: Dzień dobry, witam Państwa porą popołudniową. Cóż my tu mamy w pogodzie? Przeplatankę, tak by można określić sytuację, dlatego że jeśli chodzi o deszcz, to dziś go nie mamy i nie będziemy mieć, natomiast jutro może popadać. W czwartek słonecznie, w piątek i w sobotę może popadać, a w niedzielę i później w poniedziałek znów słonecznie. Tak to wygląda, ale po kolei. Dziś bez opadów, jak mówiłem. Na termometrach o tej porze zobaczymy 23, miejscami 24 stopnie. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków, ciśnienie stabilne około 1014-1013 hektopaskali. Noc z wtorku na środę pogodna, z zachmurzeniem najwyżej małym, bez opadów, od 9 do 13 stopni, ciśnienie w miarę stabilne, około 1010 hektopaskali. Środa, zachmurzenie początkowo umiarkowane, ale w ciągu dnia wszystko się będzie zmieniać, bo to zachmurzenie będzie wzrastać do całkowitego, aż do wystąpienia opadów deszczu. Lokalnie może zagrzmieć. Wczoraj przekazywaliśmy, że największe zagrożenie, jeśli chodzi o burzę, dotyczyło Beskidów. No i jeśli chodzi o środę, no to też możemy powiedzieć, że na południu naszego regionu będzie najgorzej. Natomiast u nas w aglomeracji też może zagrzmieć. Na północy regionu również, jak się okazuje. Temperatura maksymalna od 21 do 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych. Ciśnienie stabilne. Noc ze środy na czwartek. Zachmurzenie od całkowitego poumiarkowane, już bez opadów. To znaczy mogą zdarzyć się miejscami takie zanikające opady. Wiatr słaby z kierunków zachodnich. Czwartek. Zachmurzenie najczęściej małe lub umiarkowane, bez opadów. Temperatura maksymalna od 22 do 24 stopni. Wiatr słaby z południowego zachodu. Ciśnienie około 1009 hektopaskali. I to jest bardzo dobra informacja, że w czwartek nie będzie padać, bo przecież tego dnia wypada Boże Ciało. Kłaniam się Państwu, życzę miłego popołudnia i wieczoru. Do usłyszenia.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 czerwca, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Przestępstwo urzędnicze zarzuca prokuratura Patrykowi Jakiemu. Do Europarlamentu trafił wniosek o pozbawienie go immunitetu. Jeszcze w tym miesiącu w Ukrainie ruszą kolejne poszukiwania ofiar rzezi wołyńskiej. Zakaz to ostateczność. Uczniowie przekonują, że w sprawie smartfonów najpierw trzeba edukować. Do Parlamentu Europejskiego trafił wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej byłego wiceministra sprawiedliwości z PiS-u Patryka Jakiego. Jak poinformowała rzeczniczka prokuratury generalnej Anna Adamiak, chodzi o tzw. przestępstwo urzędnicze.
3: Pan Patryk Jaki z naruszeniem przepisów prawa wydał polecenie ówczesnemu dyrektorowi służby więziennej, aby uruchomił procedurę związaną z podejmowaniem kolejnych decyzji kadrowych wobec ustalonego funkcjonariusza służby więziennej. I może nie byłoby to niczym nadzwyczajnym, ale w tym przypadku nastąpiło to absolutnie z naruszeniem prawa.
2: Do sprawy odniósł się sam europoseł. W swoim wpisie na platformie X Patryk Jaki stwierdził, że skierowany w jego sprawie wniosek to ośmieszanie państwa. Jak dowiedziało się Polskie Radio, 8 czerwca rozpoczynają się poszukiwania ofiar rzezi wołyńskiej w Hucie Pieniackiej na Ukrainie. To już kolejne prace poszukiwawczo-ekshumacyjne, od kiedy Ukraina odblokowała taką możliwość dla polskich naukowców. O szczegółach Paweł Buszko.
4: Jak udało mi się ustalić, prace poszukiwawcze w Hucie Pieniackiej potrwają od 8 do 19 czerwca w tej nieistniejącej już miejscowości w obwodzie lwowskim. W lutym 1944 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali ponad 800 Polaków. Obecnie istnieje tam miejsce upamiętnienia i to w jego pobliżu prowadzone będą prace poszukiwawcze, które w następnych etapach pozwolą na ekshumację i godny pochówek ofiar. 22 czerwca rozpoczną się prace poszukiwawcze w Późnikach. Tam w zeszłym roku udało się odnaleźć, ekshumować i pochować 42 ofiary. Według naukowców i rodzin ofiar w lesie w Późnikach w bezimiennych mogiłach wciąż spoczywać może kilkudziesięciu zamordowanych. Paweł Buszko, Polskie Radio.
2: Szacuje się, że z rąk ukraińskich nacjonalistów w ramach zbrodni wołyńskiej zginęło około 100 tysięcy Polaków. Jeszcze dziś w nocy z Pekinu ma wystartować samolot wojskowy, którym do kraju powróci polska studentka będąca w śpiączce farmakologicznej. Takie informacje przekazał Polskiemu Radiu składający wizytę w Chinach wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski.
5: Nasi konsulowie zrobili fenomenalną pracę w trudnych warunkach, bo to bardzo nietypowa sytuacja i doprowadzili do tego, że dziś w nocy pani Klaudia zostanie przetransportowana naszym transportem wojskowym do Polski na dalsze leczenie.
2: Na pokładzie samolotu jest wojskowy zespół ewakuacji medycznej. Rząd zamierza wprowadzić zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych i to już od września. Przedstawiciel akcji uczniowskiej Paweł Mrozek uważa, że zakaz to ostateczność. Najpierw należy postawić na edukację młodych ludzi na temat higieny cyfrowej.
6: Ten rok nowej edukacji zdrowotnej jako przedmiotu obowiązkowego dla wszystkich powinien być takim rokiem testowym, bo jak nagle klikniemy magiczny guzik, zakażmy wszystkim dzieciom młodym w szkołach telefonów, no to oni się zbuntują, nie będą wiedzieć, dlaczego taką decyzję podjęto. Ale tutaj jest jeszcze inna, ważniejsza sprawa, czyli to, że od godziny 8, na przykład do godziny 15 w szkole tych telefonów nie ma, ale po godzinie 15 już młodzi ludzie te telefony mają bez ograniczonego dostępu. Rodzice wielokrotnie nie interesują się tym, co robią w sieci.
2: A ministrowie zajmą się także przepisami, które mają ograniczyć dzieciom dostęp do pornografii w sieci. Dostawcy takich treści będą odpowiedzialni za skuteczną weryfikację wieku użytkowników. Ci, którzy nie dostosują się do zmian, muszą się liczyć z karami finansowymi bądź zablokowaniem strony. Dłuższa podróż do pracy, zatłoczone autobusy i kolejki na stacjach. Tak wygląda poranek w Londynie, gdzie rozpoczął się kolejny strajk pracowników metra. Wielu mieszkańców musiało na nowo zaplanować swoją drogę do pracy.
7: Na części tras metro nie kursuje wcale, a na innych pociągi jeżdżą znacznie rzadziej niż zwykle. Problemy od rana mają nie tylko mieszkańcy stolicy, ale także turyści i osoby podróżujące na największe brytyjskie lotnisko. Na głównych londyńskich dworcach kolejowych gromadzą się tłumy pasażerów, którzy próbują dostać się do pracy bez korzystania z metra. Większy niż zwykle ruch panuje także na ulicach prowadzących do centrum miasta. Przyczyną protestu jest spór między Związkiem Zawodowym Pracowników Metra a władzami londyńskiego transportu. Chodzi o planowane zmiany w organizacji pracy, w tym możliwość przejścia na 4-dniowy tydzień pracy z dłuższymi zmianami. Związkowcy twierdzą, że takie rozwiązanie może prowadzić do przemęczenia pracowników i budzi obawy o bezpieczeństwo. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
2: To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: W centrum i na wschodzie dziś sporo chmur i miejscami deszcz, lokalnie burze z gradem i porywistym wiatrem. Na zachodzie pogodnie. Na termometrach od 19 stopni w Zakopanem do 26 we Wrocławiu.
9: Zapraszam.

0: Jest 12. Prokurator generalny złożył wniosek o uchylenie immunitetu europosła Patryka Jakiego. Po kradzieży biżuterii wartej ponad 5 milionów złotych jest wyrok sądu w Bielsku-Białej. Oskarżeni zostali skazani na 7 i 10 lat więzienia. Kościół świętego Józefa w Zabrzu stał się planem filmowym dla nowej wersji Nieśmiertelnego. To nie jedyne miejsce, które brali pod uwagę członkowie ekipy.
1: Oglądali m.in. Dom Muzyki i Tańca czy podziemie Muzeum Górnictwa Węglowego.
0: Polskie Radio. Zapraszam. Jest wniosek o uchylenie immunitetu Patryka Jakiego, europosła PiS-u, wybranego z listy obejmującej województwo śląskie. Generalnych Parlamentu Europejskiego na pociągnięcie byłego wiceministra sprawiedliwości do odpowiedzialności karnej na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak poinformowała, że chodzi o podejrzenie przekroczenia uprawnień poprzez wydanie dyrektorowi generalnemu Służby Więziennej polecenia szybkiego awansu jednego z pracowników, mimo że kandydat nie spełniał określonych wymagań.
2: W momencie, kiedy były podejmowane decyzje kadrowe wobec tego ustalonego funkcjonariusza Służby Więziennej na przestrzeni marca i lipca 2017 roku, wobec tego funkcjonariusza toczyło się postępowanie dyscyplinarne. Trudno zatem powiedzieć, że wystąpiła ta przesłanka wzorowego wykonywania obowiązków służbowych.
0: Do działań prokuratury odniósł się już Patryk Jaki, europoseł

0: napisał na platformie X, że jest to ośmieszanie państwa. Na 11 lat więzienia Bielski Sąd Okręgowy skazał kobietę, a na 7 mężczyznę, których prokuratura oskarżyła o kradzież biżuterii i kamieni szlachetnych dużej wartości. Oboje są obcokrajowcami. Wyrok jest nieprawomocny. Wartość skradzionych przedmiotów przekroczyła 5 milionów złotych. Akt oskarżenia śledczy skierowali do sądu latem ubiegłego roku. Objęte zostały nim dwie osoby, Macedonka oraz Włoch. To dwoje z czworga sprawców. Bielska prokuratura okręgowa poinformowała, że do przestępstwa doszło w marcu 2024 roku. W jednym z hoteli Macedonka i jej wspólniczka spotkały się z polskim przedsiębiorcą z branży jubilerskiej pod pozorem weryfikacji autentyczności biżuterii i kamieni szlachetnych, które miały rzekomo od niego kupić. Macedonka, wykorzystując nieuwagę przedsiębiorcy, miała podmienić biżuterię jubilera i towarzyszące jej certyfikaty na bezwartościowe przedmioty.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przebudowa stacji kolejowej i węzła drogowego w Gliwickich Łabędach jest już na półmetku. To wspólna inwestycja miasta i kolei, która obejmuje m.in. budowę nowych peronów, torowiska, wiaduktów kolejowych i układu drogowego. Jesteśmy przekonani, że te zmiany przełożą się na poprawę jakości życia mieszkańców, mówi prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka.
2: To, co się tutaj dzieje, czyli połączenie tych dwóch inwestycji, zarówno PKP PLK, jak i miasta, bardzo zmieni tą dzielnicę. Tutaj powstanie węzeł przesiadkowy, który zintegruje różne środki transportu. Kolejowy, publiczny, autobusowy. Tu będzie można dojechać także samochodem, ale także będzie stacja rowerowa.
0: Prowadzona modernizacja linii kolejowej obejmie też stworzenie nowego przystanku kolejowego przy osiedlu Kopernika. Koszt przebudowy samej stacji Gliwice-Łabędy ma wynieść niespełna 50 milionów złotych. Prace budowlane mają potrwać do początku 2028 roku. Zabrze stało się planem zdjęciowym. Do jutra włącznie realizowane tam będą zdjęcia do filmu Nieśmiertelny. To nowa wersja produkcji z lat 80. Zagra w niej m.in. Henry Cavill, znany z serialu Wiedźmin oraz roli Supermana. Ekipa filmowa zagościła w kościele świętego Józefa. Rzecznik Urzędu Miasta Rafał Kulik powiedział, że zabrzańskie zdjęcia zostały dopisane do harmonogramu na późniejszym etapie. Dodał, że przedstawiciele produkcji odwiedzili miasto około miesiąca temu w poszukiwaniu odpowiednich lokalizacji.
3: Między innymi dom muzyki i tańca, czy podziemie Muzeum Górnictwa Węglowego oraz budynki Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Takie przedsięwzięcia są dla miasta bardzo cenne. To nie tylko promocja Zabrza w kraju i za granicą, ale również okazja do pokazania wyjątkowej architektury i dziedzictwa naszego miasta twórcom z branży filmowej. Liczymy, że obecność tak dużej produkcji otworzy drogę do kolejnych projektów realizowanych w Zabrzu.
0: Zabrze to nie jedyne miejsce, w którym nagrywane są sceny do nowej wersji Nieśmiertelnego. Wcześniej ekipa filmowa gościła w Częstochowie i Łodzi.
4: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Do końca dnia dość słonecznie, choć co jakiś czas zachmurzenie może wzrastać do umiarkowanego. Temperatura do 24 stopni.
5: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Uwaga teraz na kolizję w Bielsku Białej na Dębowskiego. Służby dopiero są w drodze na to zdarzenie. Przypominam też o kłopotach na autostradzie A1 w Gliwicach, gdzie od wczoraj pracują drogowcy. Na pasach do Ostrawy ruch odbywa się tylko jednym pasem. O tej porze nie ma większych korków, ale po południu trzeba będzie się liczyć ze sporymi kolejkami samochodów. Korkuje się natomiast przejazd drogą 44 między Gliwicami a Mikołowem. W miejscu prac w Borowej Wsi, na trasie 44, ciasno też w Tychach przy węźle z Krajową Jedynką i w Bieruniu Nowym, gdzie także można spotkać panów w pomarańczowych kamizelkach. W Katowicach zatłoczony przejazd pod dworcem i ciaśniej na Mikołowskiej przy węźle z autostradą A4. Zwolnić trzeba też na Ligockiej przy dojeździe do Mikołowskiej. W Piotrowicach z kolei sznur samochodów jest na Armii Krajowej. Na jedynce między Tychami a Bielskiem, tłoczniej w Pszczynie i w Czechowicach-Dziedzicach. Zwalnia wjazd do Żywca drogą 945 od Jeleśni. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg regionu.
6: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Vitara.
7: Dzień dobry, witam Państwa porą popołudniową. Cóż my tu mamy w pogodzie? Przeplatankę, tak by można określić sytuację, dlatego że jeśli chodzi o deszcz, to dziś go nie mamy i nie będziemy mieć, natomiast jutro może popadać. W czwartek słonecznie, w piątek i w sobotę może popadać, a w niedzielę i później w poniedziałek znów słonecznie. Tak to wygląda, ale po kolei. Dziś bez opadów, jak mówiłem. Na termometrach o tej porze zobaczymy 23, miejscami 24 stopnie. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków, ciśnienie stabilne około 1014-1013 hektopaskali. Noc z wtorku na środę pogodna, z zachmurzeniem najwyżej małym, bez opadów, od 9 do 13 stopni, ciśnienie w miarę stabilne, około 1010 hektopaskali. Środa, zachmurzenie początkowo umiarkowane, ale w ciągu dnia wszystko się będzie zmieniać, bo to zachmurzenie będzie wzrastać do całkowitego, aż do wystąpienia opadów, deszczu. Lokalnie może zagrzmieć. Wczoraj przekazywaliśmy, że największe zagrożenie, jeśli chodzi o burzę, dotyczyło Beskidów. No i jeśli chodzi o środę, no to też możemy powiedzieć, że na południu naszego regionu będzie najgorzej. Natomiast u nas w aglomeracji też może zagrzmieć. Na północy regionu również, jak się okazuje. Temperatura maksymalna od 21 do 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych. Ciśnienie stabilne. Noc ze środy na czwartek. Zachmurzenie od całkowitego poumiarkowane, już bez opadów. To znaczy mogą zdarzyć się miejscami takie zanikające opady. Wiatr słaby z kierunków zachodnich. Czwartek. Zachmurzenie najczęściej małe lub umiarkowane, bez opadów. Temperatura maksymalna od 22 do 24 stopni, wiatr słaby z południowego zachodu, ciśnienie około 1009 hektopaskali. I to jest bardzo dobra informacja, że w czwartek nie będzie padać, bo przecież tego dnia wypada Boże Ciało. Kłaniam się Państwu, życzę miłego popołudnia i wieczoru. Do usłyszenia!
8: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 2 czerwca, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Zakaz smartfonów w podstawówkach, rząd przyjmie projekt w tej sprawie. Polska ma nowego dowódcę operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, to generał Ireneusz Nowak. Warszawa dołączyła do 180 gmin i miast, w których obowiązuje nocna prohibicja. To rzecz bardzo trudna, ale wiemy, że nie tylko w Polsce zmagamy się z tym problemem. Tak premier Donald Tusk mówił o ustawie zakazującej używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Projekt w tej sprawie zostanie dziś przyjęty przez rząd. Przed kancelarią premiera jest Dagmara Kędzior. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Co premier i sami uczniowie mówią o tej propozycji?
9: Jak mówił premier, celem ustawy jest ochrona dzieci przed uzależnieniem od smartfonów. Zakaz będzie obowiązywał zarówno w szkołach publicznych, jak i prywatnych, a Donald Tusk powiedział, że będą od niego wyjątki.
10: Jeśli ze względów zdrowotnych dziecko potrzebuje mieć telefon na przykład do kontroli, w przypadku cukrzycy na przykład to jest niezbędne, czy w jakichś takich też szczególnych przypadkach, na przykład na wycieczkach też byśmy założyli, że dzieci mogłyby mieć przy sobie i korzystać z telefonów.
9: Zdaniem Pawła Mrozka z akcji uczniowskiej zakaz w tej formie nie będzie skuteczny i nie pomoże w walce z uzależnieniem.
11: Ten zakaz będzie obowiązywał od 8 do załóżmy 15, gdy młoda osoba skończy lekcję. I w momencie, gdy młoda osoba skończy lekcję, wyjdzie ze szkoły, ma ten telefon, w momencie, gdy wraca do domu, nikt nie ma kontroli nad tym, co ta młoda osoba robi w telefonie.
9: Rząd też zajmuje się dzisiaj projektem ustawy ograniczającej dostęp do treści pornograficznych w taki sposób, by sama deklaracja o pełnoletności nie wystarczała do skorzystania z niebezpiecznych dla młodych osób treści.
8: Dagmara Kędzior, dziękujemy bardzo za relację. Generał pilot Ireneusz Nowak, nowym dowódcą operacyjnych rodzajów sił zbrojnych, właśnie odebrał nominację w Pałacu Prezydenckim. Zastąpił generała Macieja Klisza, który obejmie stanowisko szefa sztabu w sojuszniczym dowództwie sił połączonych NATO w Brunsum. Uroczystości mianowania nowego dowódcy obserwowała na miejscu Agata Król. Nowy dowódca jest jednym z najbardziej doświadczonych polskich pilotów. Czy to mogło zdecydować o jego awansie?
12: Tak, zdecydowanie to, plus oczywiście ogromne doświadczenie i świetne wykształcenie. Generał Ireneusz Nowak jest pilotem F-16, na których wylatał około 2,5 tysiąca godzin, a w sumie na wszystkich maszynach 3600 godzin. Stał się twarzą F-35, to on sprowadził je do Polski, lecąc w jednym z F-16, które asystowały nowym myśliwcom. Był dowódcą zarówno bazy, jak i skrzydła, był inspektorem sił powietrznych, a ostatnie miesiące zastępcą dowódcy generalnego rodzaju sił zbrojnych. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz gratuluje podejmując objęcia nowej funkcji, docenił to lotnicze doświadczenie generała Nowaka.
13: Stalowy mundur na tym stanowisku jest odpowiedni do wyzwań dzisiejszych czasów, do potrzeb ochrony przestrzeni powietrznej i zagrożenia, jakie niosą rakiety balistyczne i drony.
12: Generał pilot Ireneusz Nowak swoje obowiązki obejmuje już dzisiaj.
8: I tyle, Agata Król. Dziękujemy bardzo za relację. Warszawa dołączyła w nocy do 180 gmin i miast, które wprowadziły nocną prohibicję. Od 22 do 6 rano we wszystkich 18 dzielnicach stolicy obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach, kioskach czy na stacjach benzynowych. Młodszy aspirant Jakub Pacyniak z Komendy Warszawa-Śródmieście wyjaśnia, że w namierzaniu punktów łamiących nowe prawo kluczową rolę odgrywają sygnały od mieszkańców.
14: Dochodzą do nas różne sygnały. Mieszkańcy niekiedy informują nas o tym, że być może w jakimś danym punkcie sprzedawany jest alkohol o danej godzinie, gdzie do tej sprzedaży dochodzić nie powinno i policjanci przyjeżdżają na miejsce i to weryfikują.
8: Z policyjnych obserwacji wynika, że warszawscy przedsiębiorcy w zdecydowanej większości respektują nowe przepisy. Jak podkreślają mundurowi, ryzyko związane ze sprzedażą napojów procentowych pod ladą całkowicie mija się z ekonomicznym sensem, bo grozi to wysoką grzywną i utratą koncesji. To będzie kolejna wielka szansa dla Mai Chwalińskiej. Jutro zagra w ćwierćfinale wielkoszlemowego French Open. Po drugiej stronie siatki stanie Rosjanka Anna Kalińska. O tym, że polska zawodniczka może sprawić niespodziankę, mówił w porannym Zapraszamy do Trójki Piotr Chłystek z Przeglądu Sportowego.
15: Kalińska, wydawało się, że na korcie za chwilę straci przytomność w meczu z Osorio, rundę wcześniej. Teraz grała ten wyniszczający mecz z Potapową, wygrała go. To trwało bardzo długo. Jeżeli Maja znowu zaprezentuje ten swój tenis na najwyższym poziomie, nie będzie popełniać błędów, wtedy znowu mogą się wydarzyć wielkie rzeczy.
8: Polska może liczyć na duży awans w klasyfikacji WTA. Teraz zajmuje 114 miejsce.
16: Klimat.
8: Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. Susza hydrologiczna utrzymuje się w centrum i na wschodzie, a także miejscami na Pomorzu Zachodnim i Kujawach. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Popołudnie pogodne na zachodzie, w centrum i na wschodzie przelotne opady deszczu i miejscami burze z gradem. Od 19 stopni na Podhalu do 21 nad morzem, 24 w centrum i 26 na południowym wschodzie. Zapraszam.

Będę te

0: Jest 12. Prokurator generalny złożył wniosek o uchylenie immunitetu europosła Patryka Jakiego. Po kradzieży biżuterii wartej ponad 5 milionów złotych jest wyrok sądu w Bielsku-Białej. Oskarżeni zostali skazani na 7 i 10 lat więzienia. Kościół świętego Józefa w Zabrzu stał się planem filmowym dla nowej wersji Nieśmiertelnego. To nie jedyne miejsce, które brali pod uwagę członkowie ekipy.
1: Oglądali m.in. Dom Muzyki i Tańca czy podziemia Muzeum Górnictwa Węglowego.
2: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Paweł Nadrobski, zapraszam. Jest wniosek o uchylenie immunitetu Patryka Jakiego, europosła PiS-u, wybranego z listy obejmującej województwo śląskie. Prokurator generalny chce też zgody Parlamentu Europejskiego na pociągnięcie byłego wiceministra sprawiedliwości do odpowiedzialności karnej na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak poinformowała, że chodzi o podejrzenie przekroczenia uprawnień poprzez wydanie dyrektorowi generalnemu Służby Więziennej polecenia szybkiego awansu z pracowników, mimo że kandydat nie spełniał określonych wymagań.
3: W momencie, kiedy były podejmowane decyzje kadrowe wobec tego ustalonego funkcjonariusza Służby Więziennej, na przestrzeni marca i lipca 2017 roku wobec tego funkcjonariusza toczyło się postępowanie dyscyplinarne. Trudno zatem powiedzieć, że wystąpiła ta przesłanka wzorowania obowiązków służbowych.
0: Do działań prokuratury odniósł się już Patryk Jaki. Europoseł napisał na platformie X ośmieszanie państwa. Na 11 lat więzienia bielski sąd okrywietę, a na 7 mężczyznę, których prokuratura o kradzież biżuterii chetnych dużej wartości, są obcokrajowcami. Wyrok jest nieprawomocny. Wartość skradzionych przedmiotów przekroczyła 5 milionów złotych. Akt oskarżenia śledczy skierowali do sądu latem ubiegłego roku. Objęte zostały nim dwie osoby. Macedonka to dwojców. Bielska okręgowa poinformowała, że do przestępstwa doszło w marcu 2000. Macedonka i jej przedsiębiorcowskiej pod pozorem weryfikacji autentyczności biżuterii i które miały rzekomo od go kupić. Macedonka, wykorzystując nieuwagę przedsiębiorcy, miała podmienić biżuterię jubilera i towarzyszące jej certyfikaty na bezwartościowe przedmioty.
2: Polskie Radio Katowice.
0: Przebudowa stacji kolejowej i węzła drogowego w Gliwickich Łabędach jest już na półmetku. To wspólna inwestycja miasta i kolei, która obejmuje m.in. budowę nowych peronów, torowiska, wiaduktów kolejowych i układu drogowego. Jesteśmy przekonani, że te zmiany przełożą się na poprawę jakości życia mieszkańców, mówi prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka.
4: To, co się tutaj dzieje, czyli połączenie tych dwóch inwestycji, zarówno PKP PLK, jak i miasta, bardzo zmieni tą dzielnicę. Tutaj powstanie węzeł przesiadkowy, który integruje różne środki transportu. Kolejowy, publiczny, autobusowy. Tu będzie można dojechać także samochodem, ale także będzie stacja rowerowa.
0: Prowadzona modernizacja linii kolejowej obejmie też stworzenie nowego przystanku kolejowego przy osiedlu Kopernika. Koszt przebudowy samej stacji Gliwice-Łabędy ma wynieść niespełna 50 milionów złotych. Prace budowlane mają potrwać do początku 2028 roku. Zabrze stało się planem zdjęciowym. Do jutra włącznie realizowane tam będą zdjęcia do filmu Nieśmiertelny. To nowa wersja produkcji z lat 80. Zagra w niej m.in. Henry Cavill, znany z serialu Wiedźmin oraz roli Supermana. Ekipa filmowa zagościła w kościele świętego Józefa. Rzecznik Urzędu Miasta Rafał Kulik powiedział, że zabrzańskie zdjęcia zostały dopisane do harmonogramu na późniejszym etapie. Dodał, że przedstawiciele produkcji odwiedzili miasto około miesiąca temu w poszukiwaniu odpowiednich lokalizacji.
1: Oglądali m.in. Dom Muzyki i Tańca czy podziemie Muzeum Górnictwa Węglowego oraz budynki Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Takie przedsięwzięcia są dla miasta bardzo cenne. To nie tylko promocja Zabrza w kraju i za granicą, ale również okazja do pokazania wyjątkowej architektury i dziedzictwa naszego miasta twórcom z branży filmowej. Liczymy, że obecność tak dużej produkcji otworzy drogę do kolejnych projektów realizowanych w Zabrzu.
0: Zabrze to nie jedyne miejsce, w którym nagrywane są sceny do nowej wersji Nieśmiertelnego. Wcześniej ekipa filmowa gościła w Częstochowie i Łodzi.
5: Sponsorem audycji jest właściciel parku w Parku Owadów i Ilus w Zatorze.
0: Choć zachować go. Temperatura do 24 stopni.
6: Dzień dobry, witam Państwa porą popołudniową. Cóż my tu mamy w pogodzie? Przeplatankę, tak by można określić sytuację, dlatego że jeśli chodzi o deszcz, to dziś go nie mamy i nie będziemy mieć, natomiast jutro może popadać. W czwartek słonecznie, w piątek i w sobotę może popadać, a w niedzielę i później w poniedziałek znów słonecznie. Tak to wygląda, ale po kolei. Dziś bez opadów, jak na termometrach o tej porze zobaczymy 24 stopnie, wiatr słaby ze zmiennych kierunków, ciśnienie stabilne około 1013 hektopaskali. Noc z wtorku na środę, pogodna z zachmurzeniem najwyżej małym, bez opadów, od 9 do 13 stopni, ciśnienie w miarę stabilne, około 1010 hektopaskali. Środa, zachmurzenie początkowo umiarkowane, ale w ciągu dnia wszystko się będzie zmieniać, bo to zachmurzenie będzie

wzrastać do całkowitego, aż do wystąpienia opadów deszczu. Lokalnie może zagrzmieć. Wczoraj przekazywaliśmy, że zagrożenie, jeśli burze, dotyczyło Beskidów. No i jeśli chodzi o środę, no to też możemy powiedzieć, że na południu naszego regionu będzie najgorzej. Natomiast u nas w aglomeracji też może zagrzmieć. Na północy regionu również, jak się okazuje. Temperatura maksymalna od 21 do 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych. Ciśnienie stabilne. Noc ze środy na czwartek. Zachmurzenie od całkowitego po umiarkowane, już bez opadów. To znaczy mogą zdarzać się zanikające opady. Słaby z kierunków zachodnich. Czwartek. Zachmurzenie najczęściej małe lub umiarkowane, bez opadów. Temperatura maksymalna od 22 do 24 stopni. Wiatr słaby z południowego zachodu. Ciśnienie około 1009 hektopaskali. I to jest bardzo dobra informacja, że w czwartek nie będzie padać, bo przecież tego dnia wypada Boże Ciało. Kłaniam się Państwu, życzę miłego popołudnia i wieczoru. Do usłyszenia.

0: informacje dla kierowców CEBIK. Uwaga teraz na Kubiała i na Dębowskiego, służą w drodze na to zdarzenie. Przypominam też o kłopotach na autostradzie A1 w Gliwicach, gdzie od wczoraj pracują drogowcy. Na pasach do Ostrawy ruch odbywa się tylko jednym pasem. O tej porze nie ma większych korków, ale po południu trzeba będzie się liczyć ze sporymi kolejkami samochodów. Korkuje się natomiast przejazd drogą 44 między Gliwicami a Mikołowem w miejscu prac w Borowej Wsi. Na trasie 44 ciasno też w Tychach przy węźle z Krajową Jedynką i w Bieruniu Nowym, gdzie także można spotkać panów w pomarańczowych kamizelkach. W Katowicach zatłoczony przejazd pod dworcem Mikołowskiej przy radą A4. Zwolnić trzeba też na Ligockiej przy dojeździe do Mikołowskiej. W Piotrowie nur samochodów jest na Na jedynce między Tychami a Bielskiem, tłoczniej w Pszczynie i w Czechowicach-Dziedzicach. Zwalnia wjazd do Żywca drogą 945 od Jeleśni. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg regionu.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Vitara.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 czerwca, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Rząd przyjął projekt zakazu smartfonów w podstawówkach, ma dotyczyć lekcji i przerw lekcyjnych. Nie milkną komentarze po tym, jak Donald Trump w rozmowie telefonicznej nazwał Benjamina Netanyahu szaleńcem. 16-latka z ciężkim zatruciem alkoholowym we krwi miała blisko 2 promile alkoholu. To działanie potrzebne w szkołach, stworzone w odpowiedzi na potrzeby nauczycieli. Tak o zakazie używania telefonów w podstawówkach mówi ministra edukacji Barbara Nowacka. Rząd przyjął dziś projekt w tej sprawie. Zajął się też dostępem osób niepełnoletnich do niebezpiecznych treści, w tym pornograficznych. Przed kancelarią premiera jest Dagmara Kędzior. Witam cię ponownie.
3: Dzień dobry.
2: Jak rząd komentuje tę sprawę?
3: Barbara Nowacka podkreśliła, że uczniowie w wyjątkowych okolicznościach lub też za zgodą nauczyciela będą mogli korzystać z telefonów w szkołach, ale co do zasady będzie obowiązywał zakaz ich używania. Ministra edukacji zaapelowała przy tym do rodziców.
4: Dzieci w telefonów używają w szkole w sposób sporadyczny, natomiast prawdziwy problem zaczyna się po godzinie 16, kiedy dzieci wracają do domów. Stąd prośba do rodziców, szczególnie w wakacje, zwróćcie Państwo uwagę na to, w jaki sposób dzieci korzystają z telefonów.
3: Rząd przyjął też ustawę ograniczającą dostęp osób niepełnoletnich do niebezpiecznych treści i ona nakłada obowiązek skutecznej weryfikacji wieku przez serwisy innej niż sama obecnie deklaracja. Wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreślił, że to potrzebne rozwiązanie.
5: Badania, o których wspomniała pani minister Nowacka, wskazują, że dzieci mają już pierwszy kontakt z internetem w tym rozumieniu treści pornograficznych w wieku 11 lat. Musimy jasno powiedzieć, że obecne przepisy nie sięgają rzeczywistości, w której żyjemy.
3: Propozycja rządu zakłada też kontrolę dostępu również do treści nawołujących do samobójstw czy też promujących przemoc.
2: Dagmara Kędzior, pięknie dziękujemy. Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał do szefowej Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła PiSu Patryka Jakiego. Chodzi o jego nadzór nad służbą więzienną jako wiceministra sprawiedliwości. Prokuratura chce też, by Europarlament wyraził od razu zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie europosła. Rzeczniczka prokuratury Anna Adamiak tłumaczy, że chodzi o przyspieszenie procedury.
6: Chcemy zapobiec sytuacji, z którą mamy doświadczenia, jeżeli chodzi o pana europosła Brauna, aby po raz kolejny kierować

0: wniosek o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie, bo procedura uchylenia immunitetu w Parlamencie Europejskim trwa średnio 10 miesięcy.
1: Jak informuje prokuratura, Patryk Jaki jako wiceminister sprawiedliwości miał wydać dyrektorowi Służby Więziennej polecenie w sprawie awansu jednego z pracowników. Decyzje o awansie funkcjonariusza podejmowane były w czasie prowadzonego wobec niego postępowania dyscyplinarnego. Izraelskie i amerykańskie media szeroko cytują przebieg ostatniej rozmowy Donalda Trumpa z Benjaminem Netanyahu. Wskazuje ona nie tylko na pogorszenie relacji między oboma, ale stawia też pytanie, na ile Stany Zjednoczone będą miały kontrolę nad działaniami Izraela w Libanie.
2: Według doniesień prezydent USA Donald Trump zaatakował wczoraj podczas rozmowy telefonicznej Benjamina Netanyahu, używając inwektyw i nazywając izraelskiego premiera szaleńcem. Trump zażądał, aby Izrael zgodził się na zawieszenie broni z libańskim Hezbollahem, twierdząc, że premier jest mu winien przysługę za to, że dzięki jego działaniom Netanyahu, przeciwko któremu toczy się proces o korupcję, nie siedzi jeszcze w więzieniu. Axios cytuje amerykańskiego urzędnika, który streścił słowa skierowane przez Trumpa do Netanyahu w następujący sposób. Cytat. Jesteś szaleńcem, siedziałbyś w więzieniu, gdyby nie ja, ratuję ci tyłek, wszyscy cię teraz nienawidzą, Izraela z tego powodu, koniec cytatu. Według amerykańskich urzędników cytowanych przez portal, Trump uważa, że wojsko izraelskie odpowiedziało w ostatnich dniach w sposób nieproporcjonalny na ataki Hezbollahu z Goradia Milena Rashid Shahab.
1: 16 lubińców z zatruciem alkoholowym. Badanie wykazało, że miała w organizmie blisko 2 promile alkoholu. Okazało się, że wcześniej sprzedała go koleżankom 15-latka, która odbywała praktyki zawodowe w sklepie, mówi Sylwia Serafin z lubińskiej policji.
3: 15-letnia mieszkanka powiatu lubińskiego wykorzystała wyjście na zaplecze osoby nadzorującej jej pracę i sprzedała alkohol swoim 3 nieletnim koleżankom. Następnie po zakończeniu zajęć spotkała się z nimi na terenie Lubina. Do dziewcząt dołączyła kolejna 16-latka, która została poczęstowana wysokoprocentowym trunkiem. W pewnym momencie stan 16-latki gwałtownie się pogorszył. Doznała ciężkiego zatrucia alkoholowego i wymagała natychmiastowej pomocy medycznej. Tylko jedna z uczestniczek spotkania została przy koleżance, pozostałe dziewczyny uciekły z miejsca zdarzenia.
1: A sprawą zajmuje się teraz sąd rodzinny. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: W centrum i na wschodzie pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami deszcz, lokalnie burze z gradem. Na zachodzie pogodnie, na termometrach w Przemyślu 15 stopni, w Warszawie 21, a w Legnicy 24. Trójka.

0: Jest 14. Rząd chce zakazu używania telefonów komórkowych w szkołach. Bielska prokuratura zajmuje się sprawą rozprowadzania narkotyku zombie. W areszcie są dwie osoby. Barbara Ptak, ceniona śląska scenografka, zostanie uhonorowana w Galerii Artystycznej w Katowicach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Bliżej zakazu telefonów komórkowych w szkołach. Dziś projekt ustawy w tej sprawie przyjął rząd. Zakaz ma dotyczyć zarówno lekcji, jak i przerw. Ministra edukacji Barbara Nowacka mówiła, że to reforma oczekiwana przez środowisko oświatowe.
2: Ta zmiana jest wprowadzona na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli. W ramach trasy Kompas Jutra wielokrotnie pytałam nauczycielki i nauczycieli, którzy też jasno mówią, w ponad 50% szkół taki zakaz już funkcjonuje. Czy potrzebują takiego narzędzia z Warszawy? Tak, odpowiadali, że to jest im potrzebne. Potrzebne jest im prawo, do którego mogą się odwołać. Prawo, na podstawie którego będą mogli regulować swoje statuty, ale działać na rzecz kompletnego wykluczenia telefonów komórkowych używanych w szkołach.
0: Rząd chce, by zakaz obowiązywał zarówno w szkołach publicznych, jak i prywatnych. Są wyjątki. Ze smartfonów będą mogli korzystać na przykład uczniowie, którzy potrzebują dostępu do aplikacji mierzącej poziom cukru we krwi. Jednocześnie rząd przyjął pakiet ustaw zabezpieczających nieletnich przed patotreściami. Ma być 1 000 000 złotych kary dla platform, które nie wprowadzą skutecznej weryfikacji wieku użytkownika i umożliwią w ten sposób dostęp dzieciom do pornografii. Śledztwo dotyczące handlu znaczną ilością niebezpiecznej substancji psychotropowej nadzoruje prokuratura rejonowa Bielsko-Biała Północ. Zatrzymane zostały 3 osoby, w tym kobieta. 2 z nich zostało aresztowanych, 3 otrzymał dozór policji. Każdemu grozi 12 lat więzienia. W trakcie zatrzymania policjanci znaleźli alfa-PVP, substancji zwanej narkotykiem zombie, w ilości, która pozwala na odurzenie ponad 1200 osób.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Barbara Ptak, ceniona śląska scenografka, zostanie uhonorowana w Galerii Artystycznej w Katowicach. To plebiscyt, który od ponad 20 lat honoruje znanych i zasłużonych twórców i artystów. W swojej karierze Barbara Ptak współtworzyła ponad 130 spektakli i 80 filmów. Otrzymała Złotą Maskę i Złoty Krzyż Zasługi. Zmarła w zeszłym roku, mając 95 lat. Co roku na Placu Grunwaldzkim pojawiają się odlane z brązu popiersia, upamiętniające osoby, które miały wpływ.

0: wpływ na kulturalne życie Katowic oraz regionu. Policyjny pościg zakończył się zatrzymaniem kierowcy poszukiwanego listem gończym. Do zdarzenia doszło w nocy przy ulicy Rybnickiej w Pszczynie. Jeden z samochodów nie zatrzymał się do kontroli drogowej, mówi podkomisarz Jadwiga Śmietana z pszczyńskiej policji.
1: Mężczyzna zignorował wydane sygnały i rozpoczął ucieczkę. Pościg prowadzony był przez Pszczynę, Porębę i Brzeźce w kierunku Pawłowic. W trakcie jazdy kierowca wielokrotnie łamał przepisy ruchu drogowego, poruszał się z nadmierną prędkością i stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu.
0: Gdy policjanci sprawdzili go w systemie, okazało się, że jest poszukiwany listem gończym. Do odbycia miał jeszcze karę 6 lat więzienia. Został wcześniej skazany m.in. za rozbój, kradzież z włamaniem oraz pozbawienie innej osoby wolności. 32-latek nie posiadał też uprawnień do kierowania pojazdami. Usłyszał kolejne zarzuty, a następnie trafił do zakładu karnego.
2: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Przed nami pogodna noc bez opadów z temperaturą od 9 do 13 stopni. Jutro zmienna aura, synoptycy zapowiadają deszcz i nieco powyżej 20 stopni.

0: Raport Autoradia przygotowała i przedstawi Dorota Stabik.
1: Tłoczno na wylocie z tunelu w Katowicach w stronę Sosnowca. Ciasno jest także na przejeździe pod dworcem. Zakorkowany przejazd drogą 79 między Katowicami a Mysłowicami w miejscu prac na wysokości Szopienic. Wyjeżdżający z Katowic zwalniają na wysokości Giszowca i w rejonie Murcek jadąc do Tychów. Natężony ruch też między Katowicami a Siemianowicami Śląskimi w Alei Korfantego. W Świętochłowicach i Rudzie Śląskiej ciasno przy dojeździe do DTS-ki. Mocno zakorkowana droga 88 w Gliwicach. Tłok jest między strefą ekonomiczną a zjazdem na drogę 901, czyli ulicę Toszecką. Korkuje się także droga 78 między Gliwicami a Szałszą, ciasno na Pszczyńskiej i Rybnickiej przy węźle z autostradą A4. Nogę z gazu zdejmują kierowcy w Tychach na trasie 44 między węzłem z Krajową 1 a Urbanowicami. Droga 44 korkuje się także w Bieruniu i Bieruniu Nowym. Dodatkowy czas na przejazd trzeba doliczyć między Gliwicami a Mikołowem w Borowej Wsi, gdzie pracują drogowcy. Na jedynce między Tychami a Bielskiem ciaśniej natomiast w Pszczynie i w Goczałkowicach. 691-400-400. Czekamy na sygnały z dróg i do usłyszenia ponownie przed godziną 15.
2: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwiller Suzuki Vitara.
0: Prognozą pogody w studiu Radia Katowice melduje się Wojciech Skowroński. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa porą popołudniową. Cóż my tu mamy w pogodzie? Przeplatankę, tak by można określić sytuację, dlatego że jeśli chodzi o deszcz, to dziś go nie mamy i nie będziemy mieć, natomiast jutro może popadać. W czwartek słonecznie, w piątek i w sobotę może popadać, a w niedzielę i później w poniedziałek znów słonecznie. Tak to wygląda, ale po kolei. Dziś bez opadów, jak mówiłem, na termometrach o tej porze zobaczymy 23, miejscami 24 stopnie. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków, ciśnienie stabilne około 1013 hektopaskali. Noc z wtorku na środę pogodna, z zachmurzeniem najwyżej małym, bez opadów, od 9 do 13 stopni, ciśnienie w miarę stabilne, około 1010 hektopaskali. Środa, zachmurzenie początkowo umiarkowane, ale w ciągu dnia wszystko się będzie zmieniać, bo to zachmurzenie będzie wzrastać do całkowitego, aż do wystąpienia opadów deszczu. Lokalnie może zagrzmieć. Wczoraj przekazywaliśmy, że największe zagrożenie, jeśli chodzi o burzę, dotyczyło Beskidów. No i jeśli chodzi o środę, no to też możemy powiedzieć, że na południu naszego regionu będzie najgorzej. Natomiast u nas w aglomeracji też może zagrzmieć. Na północy regionu również, jak się okazuje. Temperatura maksymalna od 21 do 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych. Ciśnienie stabilne. Noc ze środy na czwartek. Zachmurzenie od całkowitego poumiarkowane, już bez opadów. To znaczy mogą zdarzyć się miejscami takie zanikające opady. Wiatr słaby z kierunków zachodnich. Czwartek. Zachmurzenie najczęściej małe lub umiarkowane, bez opadów. Temperatura maksymalna od 22 do 24 stopni, wiatr słaby z południowego zachodu, ciśnienie około 1009 hektopaskali. I to jest bardzo dobra informacja, że w czwartek nie będzie padać.

0: bo przecież tego dnia wypada Boże Ciało. Kłaniam się Państwu, życzę miłego popołudnia i wieczoru. Do usłyszenia.
1: A tego dnia to wypada też sporo atrakcji, jakie Radio Katowice organizuje dla Państwa w Wiśle, ale o tym sobie jeszcze porozmawiamy nawet w tej godzinie. To był Wojciech Skowroński, pięknie dziękuję, a tak uzupełniając, jak wynika z danych IMGW, to szczęście mają ci, którzy pojechali na wczesny urlop na zachodnie wybrzeże, najcieplejszym o tej dokładnie porze miastem w Polsce, bowiem Świnoujście, 24 stopnie na drugim biegunie, a więc na północnym wschodzie najchłodniej, w Przemyślu 15.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 czerwca, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Rząd szykuje bata na platformy internetowe, które nie wprowadzą skutecznej weryfikacji wieku. Generał broni Maciej Klisz obejmie jutro ważne stanowisko w dowództwie NATO. Miejscami gleba jest sucha jak pieprz, pogłębia się susza rolnicza. Do 1 000 000 złotych kary otrzymają platformy internetowe, które nie wprowadzą skutecznej weryfikacji wieku w przypadku stron pornograficznych. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powiedział, że celem nowych rozwiązań jest ochrona niepełnoletnich przed szkodliwymi treściami, a obecne przepisy nijak mają się do rzeczywistości, w której żyjemy.
3: Obecnie strony pornograficzne można wchodzić, kiedy mamy samoidentyfikację. To znaczy w ciągu kilku sekund, bez względu ile mamy lat, możemy kliknąć, że mamy 18 i nikt tego nie weryfikuje. My mówimy czas na weryfikację wieku, którą ma przeprowadzić platforma skutecznie i jeżeli tego nie zrobi, otrzyma niemałą karę.
2: Według resortu edukacji średni wiek pierwszego kontaktu dziecka z pornografią w Polsce to niespełna 11 lat. A rząd przyjął też dziś przepisy o zakazie telefonów komórkowych w podstawówkach, nie tylko w czasie lekcji, ale również na przerwach. Polski oficer na ważnym stanowisku w strukturach NATO, dotychczasowy dowództwa operacyjny, generał broni Maciej Klisz, w lipcu obejmie stanowisko szefa sztabu w dowództwie sił połączonych NATO w Brunsum. Generał pytany przez Polskie Radio o zadania, jakie będzie wykonywał w Holandii, mówi, że jego stanowisko ma charakter doradczy i koordynujący, a skupi się głównie na działaniach podnoszących gotowość sojuszu do obrony wschodniej flanki NATO. Generał Klisz dodał, że w Brunsum wykorzysta swoje dotychczasowe doświadczenia.
4: Będę szefem sztabu i szefem sztabu byłem w znacznej części mojej kariery. Byłem szefem sztabu jednostki wojskowej komandosów, byłem szefem sztabu Wojsk Obrony Terytorialnej, byłem szefem sztabu sojuszniczego dowództwa sił specjalnych w Afganistanie. W związku z czym praca szefa sztabu jest mi dobrze znana, koordynacja procesów i wspieranie dowódcy.
2: Generał Klisz jutro oficjalnie ma odebrać nominację na nowe stanowisko. Komisja Europejska przekazała Polsce kolejną transzę z Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi o 7 miliardów euro, 200 milionów. To czwarta transza w ramach 6 i 7 wniosku.
5: Te pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na poprawę usług opieki zdrowotnej, wzmocnienie cyberbezpieczeństwa czy na rozbudowę internetu. Pieniądze zostaną także przeznaczone na inwestycje wodno-kanalizacyjne czy dotyczące sieci energetycznych, także na reformę prawa pracy oraz wspieranie inicjatyw ekologicznych, m.in. na modernizację kolei. Jeszcze w tym miesiącu Polska chce wysłać 8 wniosek o płatność. Jest to możliwe, bo wcześniej rząd porozumiał się z Komisją w sprawie zmian w KPO. Polska wynegocjowała wykreślenie kontrowersyjnej opłaty od aut spalinowych wpisanej przez poprzedni rząd. Zamiast tego podatku jest obietnica zainwestowania w ciepłownictwo. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
2: Tegoroczny maj był jednym z najbardziej suchych od wielu lat. W większości kraju spadła mniej niż połowa normy opadów. W rzekach ubywa wody, a susza rolnicza obejmuje już pas od zachodniej Polski przez centrum po wschód kraju. Katarzyna Żyłowska z Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach mówi, że zagrożone są 4 grupy upraw.
6: Podobnie jak w pierwszym okresie raportowania mamy zagrożone zboża ozime i zboża jare oraz truskawki i dodatkowo w tym okresie jeszcze weszło zagrożenie suszą dla krzewów owocowych. Problem jest i jeżeli nie będziemy mieli jakichś dużych opadów w ciągu najbliższych kilku dni, to ten obszar na pewno się będzie powiększał.
2: Niedobór opadów utrzymuje się od początku roku, a sytuacja stale się pogarsza. Łączą siły w walce o bezpieczeństwo. Policjanci, lekarze i zarządcy dróg przygotowali spot, który opowiada o konsekwencjach nierozważnych zachowań na drodze. To w przededniu zmiany prawa. Od jutra dzieci do 16 roku życia będą musiały obowiązkowo jeździć w kaskach na hulajnogach czy rowerach.
7: 5 sekund, bo czasem tyle wystarczy, by zmienić całe życie.
8: Dawid Aleksandrow, jestem anestezjologiem. Chcemy, żeby poszła informacja w świat. Lepiej te 5 sekund właśnie przeznaczyć na jakieś odpowiednie przygotowanie poprzez właśnie noszenie kasków ochronnych.
9: Widzimy to za często. To tylko chwila, a zmienia całe życie.
10: Podkomisarz Wołczyńska, Wydział Ruchu Drogowego. Obserwujemy znaczny wzrost zdarzeń z udziałem hulajnóg elektrycznych. W 2026 roku niestety jest o ponad 55% więcej niż w roku ubiegłym.
11: To miała być chwila. Już nigdy nie będzie jak wcześniej.
2: Adresatami spotu są zarówno dzieci, jak i dorośli. To był Serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Polska podzielona na dwie strefy. Na zachodzie pogodnie, a na wschodzie pochmurno, deszczowo i burzowo. Od 19 stopni na Podhalu do 24 na Mazowszu i 26 na południowym wschodzie. Trójka.

0: Jest 15. Zatrzymana została właścicielka hodowli koni w Rokitnie Szlacheckim, która miała znęcać się nad zwierzętami. Bielszczanie popierają pomysł wprowadzenia tzw. nocnej prohibicji na terenie całego miasta. Przebudowa stacji kolejowej i węzła drogowego w gliwickich Łabędach jest już na półmetku.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier popołudniowy.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Właścicielka hodowli koni w Rokitnie Szlacheckim, która miała znęcać się nad zwierzętami, trafi do więzienia. Wczoraj policjanci z Łas w powiecie zawierciańskim otrzymali zgłoszenie o koniu, który utknął na jednym z ogrodzeń. Na miejsce udali się wraz ze strażakami. Po udzieleniu pomocy zwierzęciu ustalono, że działka należy do kobiety poszukiwanej do odbycia kary więzienia. Mądrowie ją zatrzymali, mówi podkomisarz Marta Wnuk z zawierciańskiej policji.
2: Policjanci z Łaz wystąpili wczoraj do Urzędu Gminy Łazy o odebranie zwierząt w trybie interwencyjnym w związku z zaistniałą sytuacją. Obecnie przeciwko mieszkance Dąbrowy Górniczej prowadzone są czynności. Za znęcanie się nad zwierzętami grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
0: Konie w ramach adopcji trafią teraz do jednego z gospodarstw w województwie mazowieckim. Bielszczanie popierają pomysł wprowadzenia tzw. nocnej prohibicji na terenie całego miasta. Za takim rozwiązaniem opowiedziało się 70% z 1400 głosujących w internetowej ankiecie na stronie ratusza. Ankieta nie jest wiążąca, ale stanowi głos w dyskusji o ograniczeniach. Obywatelski projekt zakładający zakaz sprzedaży alkoholu pomiędzy 22 a 6 na terenie całego miasta wpłynął do bielskiego magistratu w marcu. Teraz zajmie się nim Rada Miejska.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Przebudowa stacji kolejowej i węzła drogowego w gliwickich Łabędach jest już na półmetku. To wspólna inwestycja miasta i kolei, która obejmuje m.in. budowę nowych peronów, torowiska, wiaduktów kolejowych i układu drogowego. Jesteśmy przekonani, że zmiany te przełożą się na poprawę jakości życia mieszkańców, mówiła dziś na konferencji prasowej prezydentka Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka.
3: To, co się tutaj dzieje, czyli połączenie tych dwóch inwestycji, zarówno PKP PLK, jak i miasta, bardzo zmieni tą dzielnicę. Tutaj powstanie węzeł przesiadkowy, który zintegruje różne środki transportu. Kolejowy, publiczny, autobusowy. Tu będzie można dojechać także samochodem, ale także będzie stacja rowerowa.
0: Prowadzona równolegle modernizacja linii kolejowej obejmie również stworzenie nowego przystanku przy osiedlu Kopernika w Gliwicach. Koszt przebudowy samej stacji Gliwice-Łabędy ma wynieść prawie 50 milionów złotych, a prace budowlane mają tam potrwać do początku 2028 roku. W Kurierze czas na sport. W półfinałowym meczu barażowym o awans do piłkarskiej pierwszej ligi Podbeskidzie Bielsko-Biała spotkało się z drugą drużyną Śląska Wrocław. Jak przebiegało to spotkanie? O tym Krzysztof Klepczyński.
4: Zaczęło się źle, bo już w 100. sekundzie Bielszczanie stracili gola. Było potem jeszcze gorzej, bo w 6. minucie podstawowego stopera, który zderzył się z rywalem i musiał boisko opuścić. Ale Bielszczanie się nie załamali i choć do przerwy przegrywali 0-1, to wyszli z pewnym pomysłem na grę w drugiej części spotkania. Właściwie nie mieli jakiegoś genialnego pomysłu. Chcieli po prostu odrobić straty i to im się udało w 49. minucie, kiedy Klisiewicz tańczył z piłką w narożniku pola karnego 16 metrów od bramki po prawej stronie, to Urynowicz był po lewej. Klisiewicz ściągnął na siebie 3 zawodników Śląska Wrocław i przerzucił piłkę do Urynowicza, ten z 12 metrów pokonał bramkarza rywali. No i było 1-1, a kiedy jest 1-1 w meczu, który jeden rozstrzyga losy całej rywalizacji, nie ma rewanżu, no to przynajmniej wiadomo, że będzie dogrywka, ale to Bielszczanie wcale na nią nie czekali, to oni częściej byli pod bramką rywali. W 76. minucie Słomka ładnie piłkę przyjął, choć rywal nogę wystawiał, piłka była wysoko nad ziemią, on ją zgasił i pomimo właśnie tej nogi wystającej, której się nie wystraszył, poszedł do przodu i wszedł w pole karne i znów podał do Urynowicza, który tym razem był 7 metrów od bramki. Huknął mocno. Bramkarz wrocławski miał piłkę na nodze, na udzie, na kolanie. Szczerze powiem, nie wiem, ale ta piłka odbiła się właśnie od jego nogi i wpadła pod poprzeczkę. No więc tak, Bielszczanie zdobyli drugą bramkę, a potem już utrzymali wynik do końca gry. No i teraz ich rywalem w finale rywalizacji o pierwszą ligę piłkarską będzie zwycięzca meczu Olimpia Grudziądz Sandecja Nowy Sącz, a ten mecz w Grudziądzu rozpocznie się za 55 minut.
5: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Nadchodząca noc w regionie będzie pogodna, bez opadów, z temperaturą do 13 stopni. Jutro zmienna aura, pojawią się opady deszczu, a na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 kreski.
6: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Mocno zakorkowana DTS-ka z Katowic do Gliwic na wysokości Świętochłowic. Doszło do dwóch kolizji. Jezdnia w kierunku Gliwic jest teraz nieprzejezdna. Wyznaczono objazdy ulicą Bytomską. Korek zaczyna się już na wysokości osiedla Tysiąclecia w Katowicach. Policja prosi, by wybierać inne drogi. Tłok też na DTS-ce w Katowicach na pasach do Sosnowca. Zaczyna się on przy Centrum Handlowym na Dębie. Zakorkowana trasa 86 na pasach do Tychów, od salonów meblowych do Doliny Trzech Stawów, a dalej zwolnić trzeba też w rejonie Giszowca. Korkuje się autostrada A4 w stronę Krakowa, ciasno na wysokości centrum miasta, a korek zaczyna się za węzłem Murckowska. Korek też na drodze 79 między Katowicami a Mysłowicami. Tłok na Wiślance, na pętli Brynowskiej i na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 czerwca, minęła 15. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Będą laboratoria sztucznej inteligencji dla 8000 szkół podstawowych. Adwokat podejrzany o wysyłanie fałszywych alarmów zawieszony w czynnościach zawodowych. Kierowcy od jutra nie będą mogli już redukować punktów karnych za rażące wykroczenia drogowe. Prawie 2 miliardy złotych rząd przeznaczy na projekt Laboratoria Sztucznej Inteligencji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Inwestycja będzie sfinansowana głównie ze środków europejskich, mówił premier Donald Tusk.
8: 8 tysięcy szkół podstawowych otrzyma wyposażenie dla Laboratorium Sztucznej Inteligencji i 4 tysiące szkół ponadpodstawowych. W skład tego laboratorium będzie wchodził sprzęt, laptop, jednostka centralna usług AI katalogowych i plikowych, urządzenie sieciowe, AP razem z Wi-Fi, inne niezbędne elementy, tak aby nasze dzieci mogły rzeczywiście mieć poczucie, że te narzędzia są w zasięgu ich ręki.
7: Dostawy sprzętu do wybranych szkół już ruszyły i potrwają do drugiej połowy lipca. Maciej Z., zawieszony w czynnościach zawodowych, tak zdecydował Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. Adwokat usłyszał zarzuty w sprawie fałszywych alarmów o rzekomych zamachach na najważniejsze osoby w państwie. Został tymczasowo aresztowany. Sąd dyscyplinarny będzie zbierać materiał dowodowy, dopiero na jego podstawie można orzec zakaz wykonywania zawodu, mówi Anna Mika-Kozak, rzeczniczka Okręgowej Izby Adwokackiej.
9: Jesteśmy daleko do przodu, jeżeli chodzi o karę wydalenia z adwokatury albo zawieszenia w pełnieniu czynności. Na razie jesteśmy na bardzo, bardzo wczesnym etapie, dlatego że, proszę Państwa, my dowiedzieliśmy się o tym postępowaniu 26 maja i pani prezes Agnieszka Helsztyńska wyznaczyła ekspresowo posiedzenie w przedmiocie zawieszenia, bo to jest bardzo krótki czas.
7: Adwokat, podszywając się pod inne osoby, fałszywie informował o przygotowaniach do zamachu na prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Strażacy spoza Mazowsza wracają do swoich jednostek po ogaszeniu najtrudniejszego etapu pożaru lasów w powiecie wołomińskim. Łukasz Darmofalski z Mazowieckiej Straży Pożarnej mówi, że dogaszaniem zajmują się teraz jednostki Komendy Powiatowej.
10: Będzie to około 12 zastępów, które będą prowadziły działania związane z przelewaniem pozostałej części pogorzeliska. Jak długo to będzie trwało? Szacujemy, że same działania związane z dogaszaniem mogą potrwać jeszcze do dnia jutrzejszego.
7: Wszystkie kompanie spoza Mazowsza pakują już swój sprzęt.
10: Te zastępy obecnie zwijają swój sprzęt, kompletują. Jeżeli chodzi o statki powietrzne, również ostatnie zrzuty wykonane wczoraj, 63 zrzuty ze śmigłowców i dromaderów.
7: W kulminacyjnym momencie pożar objął ponad 300 hektarów lasu. Wciąż nieznana jest przyczyna pojawienia się ognia, choć służby nie wykluczają celowego podpalenia. Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą obowiązek chipowania oraz rejestracji psów i kotów. Celem jest ograniczenie bezdomności zwierząt i zmniejszenie kosztów utrzymania schronisk. Ustawa w całości zacznie obowiązywać za kilka lat. Do tego czasu, jak powiedział prezydent, należy ją poprawić.
11: W czasie vacatio legis powinno się urealnić poziom kar za brak oznakowania zwierzęcia, który dziś jest zdecydowanie zbyt wysoki. Lepiej rozwiązane powinny być też kwestie przenoszenia danych z obecnych rejestrów do tego nowego.
7: W ciągu 5 lat rejestr obejmie całą populację psów i znaczną część populacji kotów. Kierowcy od jutra nie będą mogli już redukować punktów karnych za rażące wykroczenia drogowe, przekroczenie prędkości i zagrożenie bezpieczeństwa pieszych czy jazdę pod wpływem alkoholu. To krok w kierunku realnej poprawy bezpieczeństwa na drogach, mówi Maria Dąbrowska-Lorenc z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
12: Niezależne analizy pokazują, że system oparty na nieuchronnych konsekwencjach jest najskuteczniejszym narzędziem eliminowania z dróg najbardziej niebezpiecznych sprawców.
7: Także od jutra wchodzi w życie nowy obowiązek dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Jadąc na rowerze czy hulajnodze, trzeba będzie mieć na głowie kask. Polski Związek Tenisowy oficjalnie zwrócił się do organizatorów tegorocznego Wimbledonu z prośbą o przyznanie Mai Chwalińskiej dzikiej karty do turnieju głównego. Dzięki temu Polka uniknęłaby gry w trzystopniowych kwalifikacjach, jakie grała w Paryżu. 24-letnia Chwalińska w rankingu zajmuje 114 miejsce, ale dzięki świetnej grze w trwającym French Open w kolejnym notowaniu będzie co najmniej w okolicach 50 pozycji. Z eliminacji zwykle zwolniona jest najlepsza setka. Jutro w ćwierćfinale turnieju Rolanda Garrosa Maja Chwalińska zagra z Rosjanką Anną Kalińską.
13: Klimat.
7: Bardzo zła jakość powietrza jest w Starachowicach, umiarkowana w Oławie i Trzebnicy. W pozostałej części kraju stan powietrza jest dobry, a na południowym wschodzie miejscami bardzo dobry. Prawie 57% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, głównie ze słońca. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Do końca dnia i wieczorem pochmurno, deszczowo i burzowo na wschodzie, na zachodzie pogodnie, w Zakopanem 19 stopni, w Łebie 21, w Warszawie 23, a w Zielonej Górze 26.
14: Zapraszamy.

0: Jesteście niesamowici, ponad rok. Niesamowici, naprawdę. To jest Hubert Woźniakowski, nasz basista, klawiszowiec. Wielkie oklaski prosimy dla niego. Michał Jurek, perkusista, producent. Wielkie oklaski prosimy. Ja idę tam.
1: Zróbcie też wielki hałas dla Maćka Poreni, wokalista pięknego.
0: Okej. Dzięki wielkie. Chciałbym do was wejść, ale to jest chyba za ciasno.

0: Jest 16. Od września ma obowiązywać zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach. Za chwilę opinie uczniów z Katowic. Mieli oszukać 90 tysięcy klientów. Sosnowiecka prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie sprzedaży bielizny i prania brudnych pieniędzy. W Częstochowie trwają obrady konferencji rektorów uniwersytetów polskich.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Od przyszłego roku szkolnego w szkołach podstawowych nie będzie można korzystać z telefonów komórkowych podczas lekcji i przerw. Rząd przyjął dzisiaj pakiet ustaw, który ma zwiększyć bezpieczeństwo najmłodszych w sieci. Nowe przepisy wymuszą m.in. na platformach internetowych skuteczną weryfikację wieku użytkowników. Za brak ochrony dzieci przed pornografią grożą ogromne kary finansowe. Reporterka Radia Katowice Agnieszka Loch zapytała dziś uczniów, co sądzą o zakazie używania telefonów w szkole.
2: Czasami ciężko wytrzymać. Się uda, no to się uda się czasami użyć, ale minus 15 od razu nam wpisują.
3: Czyli punkty minusowe.
2: Tak.
3: Myślisz, że jesteś już uzależniona?
2: No trochę.
3: Czy tobie brakuje telefonu w szkole?
4: Nie, nie brakuje.
3: Co można robić w życiu zamiast siedzieć na telefonie?
4: Ja osobiście chodzę na boks, na siatkówkę, kółko plastyczne.
5: Piszę z mamą albo czasami wstawiam coś na YouTube'a, jakieś krótkie filmiki.
3: Czy myślisz, że telefon komórkowy to jest zagrożenie dla dzieci?
5: Nie, niekoniecznie.
3: Czy są tam czasem takie treści, które ciebie przerażają?
5: No.
3: Co wtedy robisz?
5: Zgłaszam to.
6: Po prostu próbuję to ignorować.
0: Zmiany w przepisach mają wejść w życie od 1 września. Sosnowiecka prokuratura okręgowa wszczęła śledztwo w sprawie oszustwa. Chodzi o sprzedaż bielizny, a poszkodowanych ma być 90 tysięcy osób. Straty szacowane są na 6 milionów złotych. Postępowanie obejmuje 4 osoby i lata 2013-2016. I oprócz oszustwa chodzi o pranie brudnych pieniędzy. Jak przekazała prokuratura w Sosnowcu, śledztwo jest możliwe dzięki przekazaniu polskiemu wymiarowi sprawiedliwości przez władze Wielkiej Brytanii. Dwojga z czwórki poszukiwanych. Śledczy mogą teraz ich przesłuchać.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: W Częstochowie trwają obrady konferencji rektorów uniwersytetów polskich. Konferencja skupia 21 polskich uniwersytetów klasycznych, a obrady dotyczą ich bieżącego funkcjonowania i wyzwań. Za nami protest środowiska naukowego, mówi profesor Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego i wiceprzewodniczący konferencji rektorów. I dodaje, że głównym postulatem jest 3% PKB na naukę.
7: Jeśli chcemy, żeby Polska była krajem, który się równie dynamicznie rozwija jak dotąd, to potrzebuje bardzo silnego wsparcia ze strony umysłów i przemysłów kreatywnych, w tym naukowców. A bez dofinansowania tej sfery to się nie powiedzie.
0: Konferencja rektorów Uniwersytetów Polskich działa od 1989 roku. Opracowuje i przedstawia opinie i stanowiska w sprawach istotnych dla rozwoju polskiej nauki, szkolnictwa wyższego, kultury i oświaty. Katowice planują remont ponad 40 mieszkań komunalnych. Trwa procedura przetargowa. Na realizację prac przewidziano ponad 2 miliony złotych. Lokale objęte remontami znajdują się w różnych dzielnicach miasta. Prace obejmą m.in. naprawę i wymianę instalacji elektrycznych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych. Wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa. Podłogi przejdą remont, a ściany i sufity zostaną odmalowane. W części mieszkań przewidziano montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania z kotłami gazowymi i czujnikami tlenku węgla. Wykonawcy, którzy zostaną wybrani na realizację zadań, będą mieć od 2 do 3 miesięcy. Trwa analiza ofert.
8: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Nadchodząca noc w regionie będzie pogodna, bez opadów, z temperaturą do 13 stopni. Jutro zmienna pogoda, pojawią się opady deszczu.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16, 2 czerwca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Karolina Kozińska.
10: Była odcięta od świata przez 3 dekady. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie 50-latki z Krakowa. Stopy procentowe bez zmian zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Zmiany za to w podstawówkach. Od nowego roku szkolnego z telefonem komórkowym trzeba się pożegnać. Zaczynam od szokującej historii z Krakowa. Na jednym z osiedli, odcięta od świata przez prawie 30 lat, żyła 50-letnia dziś kobieta. Przełom nastąpił kilka tygodni temu, gdy mieszkańcy zaczęli znajdować na balkonach kartki z prośbami o pomoc. Po interwencji służb kobieta trafiła do szpitala. Sprawę bada prokuratura, mówił w TVP Info Tomasz Waszczuk z krakowskiej prokuratury.
11: Chodzi o znęcanie się nad osobą nieporadną z uwagi na wiek, stan psychiczny lub fizyczny. I w tej sprawie prowadzimy czynności procesowe. Przesłuchaliśmy w charakterze świadka pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, która to instytucja zawiadomiła o całej sprawie.
10: Rodzice kobiety, emerytowani pracownicy szkoły, wychowywali czworo dzieci. Najstarsza córka przestała wychodzić, aż w końcu zniknęła. Ostatni raz sąsiedzi widzieli ją 20 lat temu. Byli przekonani, że wyjechała. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie, czyli zgodnie z przewidywaniami analityków. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi obecnie 3,75%. W szkołach to będzie prawdziwa rewolucja. Rząd zdecydował, uczniowie szkół podstawowych nie będą mogli korzystać z telefonów komórkowych podczas lekcji, a także przerw. W szkole podstawowej nr 33 w Katowicach zakaz korzystania z komórek obowiązuje już od 5 lat. Dyrektorka Teresa Liburska-Łuj mówi, że rozwiązanie się sprawdza.
12: W sytuacji po COVID-zie dzieci, które powracały do szkoły, stały obok siebie i komunikowały się SMS-ami. Dlatego rozmawialiśmy długo z rodzicami. Ustaliliśmy, że od wejścia do szkoły telefon musi być wyłączony i schowany. W momencie, kiedy dzieci chcą się komunikować z rodzicami, mogą za zgodą nauczyciela skorzystać ze swojego telefonu albo przyjść do sekretariatu i zadzwonić do rodzica.
10: Reporterka Radia Katowice Agnieszka Lok zapytała, co sami uczniowie sądzą o zakazie.
2: Czasami ciężko wytrzymać. Się uda, no to się uda się czasami użyć, ale minus 15 od razu wpisują.
13: Czyli punkty minusowe.
2: Tak.
13: Myślisz, że jesteś już uzależniona?
2: No trochę.
13: Czy tobie brakuje telefonu w szkole?
14: Nie, nie brakuje.
13: Co można robić w życiu zamiast siedzieć na telefonie?
14: Ja osobiście chodzę na boks, na siatkówkę, kółko plastyczne.
13: Czy są tam czasem takie treści, które ciebie przerażają?
15: No.
13: Co wtedy robisz?
15: Zgłaszam to.
6: Po prostu próbuję to ignorować.
10: W uzasadnionych przypadkach, na przykład ze względów zdrowotnych, dyrektor będzie mógł wydać uczniowi zgodę na korzystanie z telefonu. Sąd apelacyjny w Warszawie wyłączył sędzię Annę Nowakowską ze sprawy Zbigniewa Ziobry. Chodzi o zażalenie na odmowę zawieszenia postępowania o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec byłego ministra. Z wnioskiem o wyłączenie sędzi wystąpiła prokuratura krajowa. Jak mówi jej rzecznik Przemysław Nowak, sędzia Nowakowska może nie być bezstronna w tej sprawie.
16: Sędzia ta została delegowana do Sądu Apelacyjnego w Warszawie przez Zbigniewa Ziobro, ówczesnego ministra sprawiedliwości. Najogólniej rzecz biorąc, prokurator wskazał na powiązania środowiskowe sędzi Anny Nowakowskiej z sędziami znanymi publicznie z aktywnego popierania zmian w sądownictwie, które były wprowadzane przez ówczesnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro.
10: Wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania trafił do sądu w Warszawie w lutym. Do tej pory nie został wyznaczony termin posiedzenia w tej sprawie. Amerykańscy żołnierze kończą obecną rotację na Litwie. Wyjedzie ponad 1000 wojskowych wraz ze sprzętem. Termin przybycia nowych żołnierzy na razie nie jest znany.
17: Minister obrony Litwy Robertas Kaunas poinformował, że otrzymał od Waszyngtonu zapewnienie, iż żołnierze kończące obecnie służbę zostaną zastąpieni przez kolejne pododdziały. Nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie to nastąpi. Szef resortu obrony podkreślił, że region bałtycki pozostaje kluczowy zarówno dla NATO, jak też dla Stanów Zjednoczonych. Dodał, że kwestia rozmieszczenia wojsk omawiał kilka dni temu w Singapurze z amerykańskim sekretarzem obrony Pitem Hegsetem. Również doradca prezydenta Litwy Davidas Matulonis podkreślał w rozmowie z agencją BNS, że Wilno patrzy na sytuację spokojnie. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
10: Amerykańscy żołnierze są regularnie rozmieszczani na Litwie od 7 lat. Krakowskie kąpielisko na Zakrzówku zamknięte do odwołania. Decyzję podjęto po tym, jak w wodzie wykryto niebezpieczne związki chemiczne.
18: Zaobserwowano w jednej z niecek basenowych, że znajduje się zawiesina, pewna substancja nieznanego pochodzenia i składu. Według wstępnych analiz wskazano, że jest to środek, który odpowiadałby środkowi na kamień, rdze.
10: Mówił Sławomir Farbaniec, rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej. Policja wszczęła dochodzenie w tej sprawie.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: 5 po 16, czas na sport w Trójce. Adam Malecki.
15: Dzień dobry Państwu. W tenisowym French Open poznaliśmy pierwsze półfinalistki. To Ukrainka Marta Kostiuk, która pokonała swoją rodaczkę Linę Svitolinę 6-3, 2-6-6-2 i Rosjanka Mirra Andrijewa, która wygrała z Soraną Kirsteą 6-0-6-3. O wielki finał zagrają właśnie Kostiuk, która wcześniej z turnieju wyrzuciła za burtę Igę Świątek i 19-letnia Moskowianka. 19-latek robi furorę także w turnieju mężczyzn. Hiszpan Rafael Hodar gra właśnie w ćwierćfinale z jednym z głównych faworytów do zwycięstwa, Niemcem Aleksandrem Zwieriewem. Pierwszy set wygrany 7-6 przez Zwieriewa. Wieczorem w innym ćwierćfinale zmierzą się inni przedstawiciele młodego pokolenia, Czech Męsik z Brazylijczykiem Fonseką. Polscy kibice czekają na jutrzejszy mecz w 1/4 finału, w którym zagra Maja Chwalińska. W Paryżu naszej tenisistce towarzyszą jej rodzice. Tata podchodzi do sprawy ze spokojem.
19: Jesteśmy szczęśliwi, no. Żyjemy dalej, czekamy na następne mecze i w dalszym ciągu cieszymy się tym, co się stało i co się może jeszcze stać. Żona troszeczkę bardziej emocjonalnie podchodziła do meczów, a zresztą zawsze tak było, nawet śledząc mecze ma i w domu więcej się stresuje, potrafi nieraz nie oglądać nawet, jak nie musi. Szuka sobie jakiegoś tego zajęcia, tylko sprawdza wyniki, wtedy się trochę mniej stresuje.
15: Chwalińska o ćwierćfinał zagra z Rosjanką Anną Kalińską, przepraszam, Chwalińska w ćwierćfinale zagra z Rosjanką Anną Kalińską. Początek meczu na korcie centralnym o 11. Maja gra w Paryżu, a niewykluczone, że wystąpi także w Londynie. Polski Związek Tenisa wystąpił o dziką kartę dla Polki, by mogła zagrać w Wimbledonie. Emocje w tenisie, nie zabraknie ich także w dzisiejszych meczach reprezentacji Polski w koszykówce trzyosobowej w Mistrzostwach Świata na Placu Defilad w Warszawie. Biało-czerwoni zagrają z Mongolią i Łotwą, mówi Adam Baczyński.
20: Pierwszy mecz jest zawsze na wszystkich turniejach jest bardzo, bardzo ważny, więc będziemy dawali się sobie wszystko. Pierwszy mecz mamy przeciwko Mongolii i trzeba sobie po prostu tą grupę ustawić w taki sposób, jaki my chcemy.
15: Mecz z Mongolią odbędzie się o 19.45, a spotkanie z Łotwą o 21.35.
9: Tak się zastanawiam, jak to jutro będzie brzmiało o tej 11 w zagranicznym komentarzu. Kalińska kontra Chwalińska. To może być ciekawe ćwiczenie dykcyjne dla naszych zachodnich kolegów.
15: Ale chwalić będziemy po meczu tylko jedną.
9: Na pewno. Wiadomo, którą już od razu. W nocy, bo to pogoda jest, prognoza, prawda? To chyba o tym muszę coś powiedzieć. Temperatura minimalna od 10 na północnym wschodzie do 15 na zachodzie. Na wschodzie przelotny deszcz, pokropi też w Sudetach. Jutro ciepło od 14 na Przedgórzu Sudeckim do 25 na przeważającym obszarze kraju i 27 na południu. Zapraszam.
21: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Mocno zakorkowana DTS-ka z Katowic do Gliwic na wysokości Świętochłowic. Doszło do dwóch kolizji. Jezdnia w kierunku Gliwic jest teraz nieprzejezdna. Wyznaczono objazdy ulicą Bytomską. Korek zaczyna się już na wysokości osiedla Tysiąclecia w Katowicach. Policja prosi, by wybierać inne drogi. Tłok też na DTS-ce w Katowicach na pasach do Sosnowca. Zaczyna się on przy Centrum Handlowym na Dębie. Zakorkowana trasa 86 na pasach do Tychów, od salonów meblowych do Doliny Trzech Stawów, a dalej zwolnić trzeba też w rejonie Giszowca. Kurkuje się autostrada A4 w stronę Krakowa, ciasno na wysokości centrum miasta, a korek zaczyna się za węzłem Murckowska. Korek też na drodze 79 między Katowicami a Mysłowicami. Tłok na Wiślance, na pętli Brynowskiej i na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być

0: Jest 16. Od września ma obowiązywać zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach. Za chwilę opinie uczniów z Katowic. Mieli oszukać 90 tysięcy klientów. Sosnowiecka prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie sprzedaży bielizny i prania brudnych pieniędzy. W Częstochowie trwają obrady konferencji rektorów Uniwersytetów Polskich.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Od przyszłego roku szkolnego w szkołach podstawowych nie będzie można korzystać z telefonów komórkowych podczas lekcji i przerw. Rząd przyjął dzisiaj pakiet ustaw, który ma zwiększyć bezpieczeństwo najmłodszych w sieci. Nowe przepisy wymuszą m.in. na platformach internetowych skuteczną weryfikację wieku użytkowników. Za brak ochrony dzieci przed pornografią grożą ogromne kary finansowe. Reporterka Radia Katowice Agnieszka Loch zapytała dziś uczniów, co sądzą o zakazie używania telefonów w szkole.
2: Czasami ciężko wytrzymać. Się uda, no to się uda się czasami użyć, ale minus 15 od razu nam wpisują.
3: Czyli punkty minusowe.
2: Tak.
3: Myślisz, że jesteś już uzależniona?
2: No trochę.
3: Czy tobie brakuje telefonu w szkole?
4: Nie, nie brakuje.
3: Co można robić w życiu zamiast siedzieć na telefonie?
4: Ja osobiście chodzę na boks, na siatkówkę, kółko plastyczne.
5: Piszę z mamą albo czasami wstawiam coś na YouTube'a, jakieś krótkie filmiki.
3: Czy myślisz, że telefon komórkowy to jest zagrożenie dla dzieci?
5: Nie, niekoniecznie.
3: Czy są tam czasem takie treści, które ciebie przerażają?
5: No.
3: Co wtedy robisz?
5: Zgłaszam to.
6: Po prostu próbuję to ignorować.
0: Zmiany w przepisach mają wejść w życie od 1 września. Sosnowiecka prokuratura okręgowa wszczęła śledztwo w sprawie oszustwa. Chodzi o sprzedaż bielizny, a poszkodowanych ma być 90 tysięcy osób. Straty szacowane są na 6 milionów złotych. Postępowanie obejmuje 4 osoby i lata 2013-2016 i oprócz oszustwa chodzi o pranie brudnych pieniędzy. Jak przekazała prokuratura w Sosnowcu, śledztwo jest możliwe dzięki przekazaniu polskiemu wymiarowi sprawiedliwości przez władze Wielkiej Brytanii dwojga z czwórki poszukiwanych. Śledczy mogą teraz ich przesłuchać.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: W Częstochowie trwają obrady konferencji rektorów Uniwersytetów Polskich. Konferencja skupia 21 polskich uniwersytetów klasycznych, a obrady dotyczą ich bieżącego funkcjonowania i wyzwań. Za nami protest środowiska naukowego, mówi profesor Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego i wiceprzewodniczący konferencji rektorów. I dodaje, że głównym postulatem jest 3% PKB na naukę.
7: Jeśli chcemy, żeby Polska była krajem, który się równie dynamicznie rozwija jak dotąd, to potrzebuje bardzo silnego wsparcia ze strony umysłów i przemysłów kreatywnych, w tym naukowców. A bez dofinansowania tej sfery to się nie powiedzie.
0: Konferencja rektorów Uniwersytetów Polskich działa od 1989 roku. Opracowuje i przedstawia opinie i stanowiska w sprawach istotnych dla rozwoju polskiej nauki, szkolnictwa wyższego, kultury i oświaty. Katowice planują remont ponad 40 mieszkań komunalnych. Trwa procedura przetargowa. Na realizację prac przewidziano ponad 2 miliony złotych. Lokale objęte remontami znajdują się w różnych dzielnicach miasta. Prace obejmą m.in. naprawę i wymianę instalacji elektrycznych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych. Wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa. Podłogi przejdą remont, a ściany i sufity zostaną odmalowane. W części mieszkań przewidziano montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania z kotłami gazowymi i czujnikami tlenku węgla. Wykonawcy, którzy zostaną wybrani na realizację zadań, będą mieć od 2 do 3 miesięcy. Trwa analiza ofert.
8: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Nadchodząca noc w regionie będzie pogodna, bez opadów, z temperaturą do 13 stopni. Jutro zmienna pogoda, pojawią się opady deszczu.

0: Wiadomości dla kierowców w Radiu Katowice i Dorota Stabik.
1: Jeszcze zwolnić trzeba na DTS-ce na wysokości Świętochłowic, gdzie wcześniej doszło do dwóch kolizji, ale na szczęście korek nie jest tak ogromny jak jeszcze pół godziny temu. Teraz kolejka aut sięga salonów samochodowych w Chorzowie. Nadal zatłoczona także DTS-ka w Katowicach na pasach do Sosnowca. Ciasno jest od skrzyżowania z ulicą Grundmana. Zatłoczony także przejazd pod katowickim dworcem. Na Wiślance w Katowicach korek jeszcze na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym na pasach do Śródmieścia, tłok na zjeździe z tak zwanych Trzech Górek, czyli 73. Pułku Piechoty na Wiślankę. Natężony ruch na autostradzie A4 na wysokości Rudy Śląskiej na pasach do Gliwic. Z kolei na trasie 44 między Gliwicami a Mikołowem ciasno w miejscu prac w Borowej Wsi, gdzie ruch odbywa się wahadłowo. Na drodze 44 nogę z gazu trzeba zdjąć także w Bieruniu Nowym, gdzie także spotkać można panów w pomarańczowych kamizelkach. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg i do usłyszenia ponownie przed godziną 18.
0: A teraz o 17.30 czas na skrót informacji w studiu Agnieszka Tatarczyk.
2: Bliżej zakazu smartfonów w szkołach. Dzisiaj projekt ustawy w tej sprawie przyjął rząd. Jednocześnie ministrowie przyjęli pakiet ustaw zabezpieczających nieletnich przed patotreściami. Ma być 1 000 000 złotych kary dla platform, które nie wprowadzą skutecznej weryfikacji wieku użytkownika i umożliwią w ten sposób dostęp dzieciom do pornografii. W Częstochowie trwają obrady konferencji rektorów uniwersytetów polskich. Konferencja skupia 21 polskich uniwersytetów klasycznych, a obrady dotyczą ich bieżącego funkcjonowania i wyzwań. Wśród nich są kwestie demograficzne i finansowanie nauki. Adaptacje nadszybia i maszynowni dawnego szybu Franciszek w Rudzie Śląskiej na mieszkania wspomagane zamówił lokalny samorząd. Wykonawca otrzyma za pracę blisko 15 milionów złotych, a finał inwestycji zaplanowano na koniec przyszłego roku. Barbara Ptak, ceniona śląska scenografka, zostanie uhonorowana w Galerii Artystycznej w Katowicach. W plebiscycie, który od ponad 20 lat honoruje znanych i zasłużonych twórców oraz artystów, głosują mieszkańcy. Po piersie zmarłej w zeszłym roku wybitnej twórczyni zostanie odsłonięte we wrześniu z okazji Dni Miasta.

0: Po południowym programie Radia Katowice zaproszę teraz Państwa do Częstochowy. Trwają tam obrady konferencji rektorów uniwersytetów polskich. KRUP skupia 21 polskich uniwersytetów klasycznych, a obrady dotyczą ich bieżącego funkcjonowania i wyzwań, jakie stoją przed szkołami wyższymi. Chodzi głównie o kwestie demograficzne i finansowanie. Szczegóły w nagraniu naszej reporterki.
1: Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich została powołana w 1989 roku.
2: Magdalena Nieczuja-Goniszewska, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego i rzecznik prasowy Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.
1: Rektorzy 21 uczelni spotykają się, żeby rozmawiać o ważnych sprawach dla szkolnictwa wyższego, przygotowywać stanowiska, postulaty. Część rektorów też jest w składzie prezydium KRASP-u. Wszystkie te uczelnie też są w KRASP-ie, czyli Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Podejmują też decyzje ważne dla szkolnictwa wyższego, dla środowiska akademickiego.
3: Dzisiejsze posiedzenie KRUP-u dotyczy wielu obszarów, przede wszystkim finansowania szkolnictwa wyższego.
2: Profesor Bogusław Przywora, pełniący obowiązki rektora Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie.
3: W kwestii możliwości pozyskiwania grantów, budowania strategii jednostek uczelnianych, to są podstawowe zagadnienia, oprócz tych tradycyjnych w ramach prac poszczególnych komisji. Z jednej strony są to obszary kierunkowe, co kwartalne w związku z posiedzeniami KRUP-u, z drugiej strony te strategiczne, które mają na celu wypracowanie określonego stanowiska, wielokrotnie przyjmowane także w formie uchwały.
2: 3% PKB na polską naukę dla polskich naukowców to wasz postulat i jedyne słuszne rozwiązanie na dziś.
4: To jest ważne rozwiązanie dla przyszłości państwa.
2: Profesor Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego, wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.
4: Jeśli chcemy, żeby Polska była krajem, który się równie dynamicznie rozwija jak dotąd, to potrzebuje bardzo silnego wsparcia ze strony umysłów i przemysłów kreatywnych, w tym naukowców. A bez dofinansowania tej sfery to się nie powiedzie.
2: Jak zatem jest dziś? No bo jakoś funkcjonujecie i jakoś sobie radzić musicie, no ale właśnie to jakoś.
4: Z perspektywy rektora mógłbym powiedzieć, że kierowanie polską uczelnią publiczną opiera się w dużej mierze na zarządzaniu kryzysowym, na radzeniu sobie z rosnącymi kosztami stałymi i niewystarczającymi przychodami, subwencją i innymi środkami, które uczelnie pozyskują. Natomiast chodzi o to, żeby się rozwijać, to znaczy, żeby rektor mógł zachęcić do pracy zdolnych naukowców, zatrzymać utalentowanych młodych, przyciągnąć wybitnych badaczy ze świata, otworzyć nowe kierunki, stworzyć nowe laboratoria. Do tego potrzeba inwestycji, a nie tylko łatania dziur.
2: Przed jakimi wyzwaniami stają polskie uniwersytety na najbliższy czas?
3: Finansowania. Finansowania i możliwości budowania strategii w oparciu o różne źródła finansowania. Z jednej strony budżetowego, z drugiej strony możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych.
2: Kwestie demograficzne w dłuższej perspektywie. Samorządy dziś borykają się z zamykaniem przedszkoli, nie wiedzą, co robić ze szkołami. Niedługo ta fala przyjdzie także do was.
3: Mamy tego świadomość, proszę państwa. Stąd też nasze posiedzenia uwzględniają te charakterystyczne elementy. Chcemy wychodzić naprzeciw. Nie można strategii uczelni odrywać od otoczenia społeczno-gospodarczego i uczelnia musi umiejętnie wpisywać się w oczekiwania społeczeństwa, ale i państwa. Stąd też państwo ważne, żeby nadawało pewne kierunki, chociażby w zakresie kierunków studiowania, które chce, żeby w sposób szczególny były traktowane na uczelniach.
4: To jest demografia, to jest konieczność bycia bardziej otwartymi, jeśli chodzi o kandydatów z innych stron świata. Musimy sobie jasno powiedzieć, że uczelnie polskie muszą być przygotowane do kształcenia po prostu studentów bez względu na to, skąd oni przyjdą. Nie tylko naszych polskich studentów, bo tych najnormalniej w pewnym momencie nie wystarczy dla wszystkich.
2: Wspominał pan także o współpracy między uczelniami. W Częstochowie być może jeszcze aż tego tak nie widać. W Katowicach czy w ogóle na Śląsku tych uczelni jest dużo więcej przecież.
4: I my też intensywnie współpracujemy. Konsorcjum Miasto Nauki, które powiązało ze sobą w stowarzyszenie czy związek 7 uczelni publicznych Katowic po to, żeby uzyskać tytuł Europejskiego Miasta Nauki, a potem zorganizować obchody, było dobrym zaczynem do tej współpracy. Na razie nic nie wskazuje na to, aby to zbliżenie miało być coraz mocniejsze. Natomiast natomiast te trendy, o których w tej chwili rozmawiamy, będą nas popychać ku sobie w imię oszczędności, w imię optymalizacji budżetu, ale w imię też zrobienia ciekawszej oferty dla studentów i dla badaczy.
1: My mamy Związek Uczelni Daniela Fahrenheita, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Gdański. Mieliśmy debatę niedawno, w której paradoksalnie grupa najmłodsza, czyli studentów, doktorantów, wskazywała, że to dla nich jest ważne, żeby nastąpiła federalizacja uczelni, dlatego że oni mogą wspólnie zabiegać o projekty, o granty, są silniejsi, jest łatwiej, mamy wtedy wspólną infrastrukturę i tak dalej, i tak dalej. Budujemy to, ale nie należy się tego bać. Należy po prostu rozsądnie do tego podejść i przygotować.
0: Obrady KRUB, czyli konferencji...
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 17, 2 czerwca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Karolina Kozińska.
6: Lekarze z wojskowego szpitala we Wrocławiu będą walczyć o życie Klaudii. Jutro kobieta przyleci do Polski. Jest wniosek do Parlamentu Europejskiego o pozbawienie immunitetu europosła PiS Patryka Jakiego. Przerzucił do Polski tonę narkotyków wartą miliony. Wpadł przez aplikację FBI. Na pokładzie wojskowego samolotu jutro do kraju przyleci 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha, która od kilku tygodni przebywa w śpiączce w szpitalu w Pekinie. Po przylocie natychmiast trafi do wojskowego szpitala klinicznego we Wrocławiu. Transport zapewni specjalistyczny samolot medyczny wysłany przez MON. Klaudia Uciechowska trafiła na oddział intensywnej terapii w Pekinie w połowie kwietnia, po tym jak nagle źle się poczuła. Lekarze zdiagnozowali u niej ostre zapalenie otrzewne, zapalenie płuc, zapalenie mózgu. Potem okazało się, że to komplikacje spowodowane przez guz jajnika. Rząd przyjął pakiet ustaw w sprawie bezpieczeństwa dzieci w internecie. Wśród nich są przepisy ograniczające dostęp do pornografii oraz ustawa o przyspieszeniu usuwania szkodliwych treści. Wsparcie obywateli w obszarze cyfrowym jest rzeczą naturalną, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
7: Ilość hejtu rośnie, a coraz więcej młodych ludzi w coraz młodszym wieku z internetu zaczyna korzystać. Dlatego ustawy, które przedstawiamy, umożliwiają usuwanie szkodliwych treści z internetu w sposób szybki i skuteczny. Takich treści, które dotyczą m.in. pedofilii, oszustw, kradzieży tożsamości, które wpływają na to, w jaki sposób w internecie codziennie dzieci funkcjonują.
6: Rząd przyjął także projekt ustawy o zakazie używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek skierował do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła Patryka Jakiego. Dokument obejmuje również zgodę na pociągnięcie polityka do odpowiedzialności karnej oraz jego zatrzymanie. Według śledczych miał wydać polecenie szybkiego awansu dla jednego z funkcjonariuszy służby więziennej, a miało to miejsce w czasie, gdy był wiceministrem sprawiedliwości. Zdaniem śledczych mogło dojść do wyłudzenia publicznych pieniędzy, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
8: Dowody, które prokuratura zebrała, wskazują na to, że to była manipulacja, która miała osiągnąć określony cel, czyli de facto wyłudzenie publicznych pieniędzy poprzez nieuzasadnione łamanie zasad awansów i łamanie przepisów, które wtedy obowiązywały, więc... Nie chcę mówić o szczegółach. Myślę, że proces sądowy pokaże, czy ma rację prokuratura, czy Patryk Jaki.
6: Eurodeputowany Patryk Jaki uważa wniosek prokuratury za absurdalny.
9: Minister, każdy, nie tylko ja, codziennie podejmuje decyzje dotyczące, jakieś decyzje kadrowe, każdego dnia. I idąc tym tokiem rozumowania, to taki zarzut będzie można postawić każdemu, bo to kryterium jest bardzo subiektywne.
6: Patryk Jaki zapowiedział, że jest gotów jak najszybciej złożyć zeznania w prokuraturze. Prezydent Karol Nawrocki nie wystąpił z wnioskiem o objęcie ochroną mieszkania należącego do jego matki, powiedział rzecznik rządu Adam Szłapka. Tydzień temu Straż Pożarna i Policja siłowo weszły do gdańskiego mieszkania matki prezydenta, które w tym czasie było puste. Mieszkania członków rodzin osób chronionych nie podlegają ochronie z automatu i trzeba złożyć w tej sprawie wniosek, podkreśla rzecznik rządu.
10: To osoba ochraniana, premier czy prezydent, wnioskuje o to, żeby daną nieruchomość taką ochroną objąć. W przypadku pana prezydenta ta konkretna nieruchomość nie była objęta takim wnioskiem, więc przekazywanie dalej informacji o tym, że jakoby to jest jakaś decyzja służb, jest po prostu nieprawdą.
6: Po majowej serii fałszywych alarmów w mieszkaniach należących do polityków opozycji służby zatrzymały dotychczas 5 osób. Smok na ławie oskarżonych. Prokuratura oskarżyła Michała J. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która sprowadziła z Hiszpanii do Polski narkotyki o wartości 13 milionów złotych. Narkotykowego barona pogrążyła tajna aplikacja.
11: Grupa Smoka przewoziła z Hiszpanii do Polski przede wszystkim marihuanę, ale też kokainę, mówi prokurator Anna Pałka z prokuratury okręgowej w Tarnowie.
12: To były tony narkotyków. Wykorzystywane były ciężarówki, które przewoziły towar z Hiszpanii do Polski, ale były też samochody specjalnie przerobione i służące tylko do przemytu narkotyków.
11: Kluczowym elementem procesu są dowody pozyskane z komunikatora Anom, który był uznawany przez przestępców za bezpieczny. W rzeczywistości był kontrolowany przez amerykańskie FBI.
12: To miała być super bezpieczna aplikacja, nie do wykrycia przez organy ścigania. A tak naprawdę wszystkie treści z tych aplikacji były utrwalane na serwerze i zostały wykorzystane.
11: Smokowi oraz jego pomocnikom grozi kara do 20 lat więzienia. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
13: To był Serwis Trójki.
14: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: 17.05 i sport w Trójce, Adam Malecki.
4: W tenisowym French Open trwa ćwierćfinał. Niemca Aleksandra Zwieriewa z Hiszpanem Rafaelem Hodarem. Pierwsze dwa sety wygrane 7-6-6-1 przez Niemca, który w trzecim prowadzi 4-2. Wieczorem o najlepszą czwórkę zagrają Brazylijczyk Fonseca z Czechem Męcikiem. W turnieju pań do półfinału awansowały Rosjanka Mirra Andrijewa i Ukrainka Marta Kostiuk. Jutro o godzinie 11 na korcie centralnym wystąpi Maja Chwalińska, która zmierzy się z Rosjanką Anną Kalińską. Nasza reprezentantka zbiera zasłużone pochwały po swoich świetnych występach, także od liderki światowego tenisa Aryny Sabalenki. Uważam, że Mączka bardzo pasuje do jej stylu gry. Dobrze się porusza i świetnie zmienia rytm. Jest jedną z tych bardzo mądrych tenisistek. Rewelacyjnie gra też w obronie. Poza tym to prawdziwa wojowniczka. Widziałam, jak walczyła szczególnie w ostatnim meczu przeciwko reprezentantce Francji, Diane Parry. Zagrała naprawdę świetny tenis. Tak, to zdecydowanie przyszła zawodniczka czołówki. Sabalenka wczoraj wygrała z Naomi Osaką, w ćwierćfinale zagra z Dianą Schneider, a w półfinale jest szansa właśnie na mecz Chwalińskiej z Sabalenką. W koszykówce trzyosobowej wczoraj granie na Mistrzostwach Świata zainaugurowały Polki, które mają na koncie zwycięstwo i porażkę. Dziś czas na reprezentację mężczyzn, która zagra z Łotwą i Mongolią, mówi lider polskiej drużyny Przemysław Zamojski.
15: My będziemy chcieli, żeby ci kibice nas ponieśli. Mamy dobry terminarz, ta Mongolia na sam początek, to jest dobry rywal i myślę, że musimy zostawić wszystko, żeby właśnie rozpocząć od tego zwycięstwa i później już na tym budować pewność siebie i kolejne mecze przystępować właśnie z większą pewnością.
4: Mecz z Mongolią o 19.45, z Łotwą o 21.35. W grupie B rywalami Polaków będą także Czesi i Amerykanie. A nasi piłkarze po porażce z Ukrainą we Wrocławiu jutro zagrają towarzysko z Nigerią w Warszawie. Jakiego meczu spodziewa się Nikola Zalewski?
16: Nigeria to bardzo dobry zespół, mocny fizycznie, bardzo szybki, musimy uważać na nich. Myślę, że to będzie dobry mecz. I musimy pokazać, że możemy takie mecze wygrać.
4: Początek jutrzejszego spotkania na Stadionie Narodowym o 20.45.
5: Jutro na północnym wschodzie małe zachmurzenie, bez opadów. Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu i burze, także z gradem. Temperatura maksymalna od 14 na Przedgórzu Sudeckim, 17 na południowym zachodzie, do 25 na przeważającym obszarze kraju i 27 na południu.
13: Trójka.

słyszę ciche halo. Chcesz przepraszać mnie, a już patrzysz na nią. Przepychamy się jak na przerwie.

pocie, było dosyć chłodno. Ja od razu się spociłem i chociaż gdzieś słyszałem, to nieprawda, jak sądzę, że oddajesz się angielski.

0: Jest 18. 17-latka została potrącona przez samochód w Świerklańcu, co bulwersujące. Inni kierowcy nie zainteresowali się losem leżącej na ulicy dziewczyny. Bielska prokuratura zajmuje się sprawą rozprowadzania narkotyku zombie. W areszcie są dwie osoby. Kolejne budynki w kompleksie Szybu Franciszek w Rudzie Śląskiej zostaną zrewitalizowane.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Tarnogórscy policjanci wyjaśniają okoliczności potrącenia pieszej w Świerklańcu. Do wypadku doszło w sobotę 23 maja przy ulicy Parkowej. Policjanci ustalili, że 17-letnia mieszkanka Nowego Chechła wbiegła na oznakowane przejście dla pieszych, gdzie została potrącona przez 53-letnią mieszkankę Rudy Śląskiej. Jadący tamtędy kierowcy nie zainteresowali się stanem poszkodowanej, mówi rzecznik tarnogórskiej komendy Kamil Kubica.
2: Obecnie prowadzimy czynności, aby ustalić dokładne przyczyny tego zdarzenia i apelujemy o właściwe zachowania na drodze. Przypominamy również, że każdy ma prawny obowiązek udzielić osobie poszkodowanej pomocy. Inaczej naraża się na odpowiedzialność karną. Niestety, część kierowców w tym zdarzeniu pojechało w dalszą podróż i nie zabezpieczyło miejsca zdarzenia i samej poszkodowanej.
0: Policjanci przypominają też, że szybka reakcja świadków zdarzenia może uratować ludzkie życie. Śledztwo dotyczące handlu znaczną ilością niebezpiecznej substancji psychotropowej nadzoruje prokuratura rejonowa Bielsko-Biała Północ. Zatrzymane w tej sprawie zostały 3 osoby, w tym kobieta. Dwoje z nich zostało aresztowanych. Trzeci otrzymał dozór policji. Każdemu grozi 12 lat więzienia. W trakcie zatrzymania policjanci znaleźli alfa PVP, substancji zwanej narkotykiem zombie, w ilości, która pozwala na odurzenie ponad 1200 osób.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Kolejne budynki w kompleksie Szybu Franciszek zostaną zrewitalizowane. To w ramach prowadzonego tam od lutego przetargu. Objął on m.in. modernizację budynków maszynowni i nadszybia z wieżą wyciągową Franciszka pod kątem urządzenia w nich 8 mieszkań wspomaganych. Będą to lokale dla osób starszych, przewlekle chorych czy z niepełnosprawnościami. Zostaną odpowiednio wyposażone i umeblowane. W ramach inwestycji zostanie zagospodarowana również część wspólna. Mówi rzeczniczka Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej Agnieszka Piekosz-Hałczyńska.
3: Poza utworzeniem nowych lokali mieszkalnych zagospodarowana zostanie przestrzeń wspólna pomiędzy budynkami, która stanie się miejscem integracji i aktywności mieszkańców. W ramach inwestycji powstanie wielofunkcyjna świetlica oraz strefa rekreacji sprzyjająca budowaniu więzi społecznych i aktywnemu spędzaniu czasu.
0: Inwestycja pochłonie blisko 15 milionów złotych, a prace mają potrwać do końca przyszłego roku. Wiosną zeszłego roku otwarto tam lokalne centrum tradycji, a w listopadzie pierwszą część mieszkań komunalnych. Ponad 1 000 000 złotych przeznaczono na budowę auli w najlepszej szkole górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. W 4. liceum ogólnokształcącym w Sosnowcu podpisano dzisiaj umowę na remont sali gimnastycznej. To będzie sala wielofunkcyjna, by młodzież mogła realizować swoje pomysły, mówi prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.
4: Staszic jest znany z fantastycznych przedstawień teatralnych. Choćby właśnie takie przedstawienie będzie mogło być się tutaj w samym Staszicu, a nie korzystając gdzieś z sal zewnętrznych. Także wiele pomysłów pana dyrektora, które wykorzystają tą salę pewnie w 100%. Pan dyrektor powiedział, że sala będzie imieniem Jana Kiepury, a Jan Kiepura obchodzi swoje urodziny w maju. Także fajnie, że na to 125-lecie urodzin Jana Kiepury. Taki może to również nie tylko dla młodzieży, ale i dla Janka Kiepury prezent.
0: 4. liceum ogólnokształcące imienia Stanisława Staszica zdobyło pierwsze miejsce wśród szkół średnich w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w rankingu czasopisma Perspektywy. Nowa aula ma zostać oddana do użytku za 10 miesięcy. Od 9 do 13 stopni pokażą w nocy termometry w regionie. Jutro do 24. Synoptycy prognozują opady deszczu.

0: Wiadomości dla kierowców w Radiu Katowice i Dorota Stabik.
1: Jeszcze zwolnić trzeba na DTS-ce na wysokości Świętochłowic, gdzie wcześniej doszło do dwóch kolizji, ale na szczęście korek nie jest tak ogromny jak jeszcze pół godziny temu. Teraz kolejka aut sięga salonów samochodowych w Chorzowie. Nadal zatłoczona także DTS-ka w Katowicach na pasach do Sosnowca. Ciasno jest od skrzyżowania z ulicą Grundmana. Zatłoczony także przejazd pod katowickim dworcem. Na Wiślance w Katowicach korek jeszcze na skrzyżowaniu przy centrum handlowym na pasach do Śródmieścia, tłok na zjeździe z tak zwanych Trzech Górek, czyli 73. Pułku Piechoty na Wiślankę. Natężony ruch na autostradzie A4 na wysokości Rudy Śląskiej na pasach do Gliwic. Z kolei na trasie 44 między Gliwicami a Mikołowem ciasno w miejscu prac w Borowej Wsi, gdzie ruch odbywa się wahadłowo. Na drodze 44 nogę z gazu trzeba zdjąć także w Bieruniu Nowym, gdzie także spotkać można panów w pomarańczowych kamizelkach. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg i do usłyszenia ponownie przed godziną 18.
0: A teraz o 17.30 czas na skrót informacji w studiu Agnieszka Tatarczyk.
2: Bliżej zakazu smartfonów w szkołach. Dzisiaj projekt ustawy w tej sprawie przyjął rząd. Jednocześnie ministrowie przyjęli pakiet ustaw zabezpieczających nieletnich przed patotreściami. Ma być 1 000 000 złotych kary dla platform, które nie wprowadzą skutecznej weryfikacji wieku użytkownika i umożliwią w ten sposób dostęp dzieciom do pornografii. W Częstochowie trwają obrady konferencji rektorów uniwersytetów polskich. Konferencja skupia 21 polskich uniwersytetów klasycznych, a obrady dotyczą ich bieżącego funkcjonowania i wyzwań. Wśród nich są kwestie demograficzne i finansowanie nauki. Adaptacje nadszybia i maszynowni dawnego szybu Franciszek w Rudzie Śląskiej na mieszkania wspomagane zamówił lokalny samorząd. Wykonawca otrzyma za pracę blisko 15 milionów złotych, a finał inwestycji zaplanowano na koniec przyszłego roku. Barbara Ptak, ceniona śląska scenografka, zostanie uhonorowana w Galerii Artystycznej w Katowicach. W plebiscycie, który od ponad 20 lat honoruje znanych i zasłużonych twórców oraz artystów, głosują mieszkańcy. Po piersie zmarłej w zeszłym roku wybitnej twórczyni zostanie odsłonięte we wrześniu z okazji Dni Miasta.

0: Po południowym programie Radia Katowice zaproszę teraz Państwa do Częstochowy. Trwają tam obrady konferencji rektorów uniwersytetów polskich. KRUP skupia 21 polskich uniwersytetów klasycznych, a obrady dotyczą ich bieżącego funkcjonowania i wyzwań, jakie stoją przed szkołami wyższymi. Chodzi głównie o kwestie demograficzne i finansowanie. Szczegóły w nagraniu naszej reporterki.
1: Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich została powołana w 1989 roku.
2: Magdalena Nieczuja-Goniszewska, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego i rzecznik prasowy Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.
1: Rektorzy 21 uczelni spotykają się, żeby rozmawiać o ważnych sprawach dla szkolnictwa wyższego, przygotowywać stanowiska, postulaty. Część rektorów też jest w składzie prezydium KRASP-u. Wszystkie te uczelnie też są w KRASP-ie, czyli Konferencji Rektorów Akademickich Kół Polskich. Podejmują też decyzje ważne dla szkolnictwa wyższego, dla środowiska akademickiego.
3: Dzisiejsze posiedzenie KRUP-u dotyczy wielu obszarów, przede wszystkim finansowania szkolnictwa wyższego.
2: Profesor Bogusław Przywora, pełniący obowiązki rektora Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie.
3: W kwestii możliwości pozyskiwania grantów, budowania strategii jednostek uczelnianych, to są podstawowe zagadnienia, oprócz tych tradycyjnych w ramach prac poszczególnych komisji. Z jednej strony są to obszary kierunkowe, cokwartalne w związku z posiedzeniami KRUP-u, z drugiej strony te strategiczne, które mają na celu wypracowanie określonego stanowiska, wielokrotnie przyjmowane także w formie uchwały.
2: 3% PKB na polską naukę dla polskich naukowców to wasz postulat i jedyne słuszne rozwiązanie na dziś.
4: To jest ważne rozwiązanie dla przyszłości państwa.
2: Profesor Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego, wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.
4: Jeśli chcemy, żeby Polska była krajem, który się równie dynamicznie rozwija jak dotąd, to potrzebuje bardzo silnego wsparcia ze strony umysłów i przemysłów kreatywnych, w tym naukowców. A bez dofinansowania tej sfery to się nie powiedzie.
2: Jak zatem jest dziś? No bo jakoś funkcjonujecie i jakoś sobie radzić musicie, no ale właśnie to jakoś.
4: Z perspektywy rektora mógłbym powiedzieć, że kierowanie polską uczelnią publiczną opiera się w dużej mierze na zarządzaniu kryzysowym, na radzeniem sobie z rosnącymi kosztami stałymi i niewystarczającymi przychodami, subwencją i innymi środkami, które uczelnie pozyskują. Natomiast chodzi o to, żeby się rozwijać, to znaczy, żeby rektor mógł zachęcić do pracy zdolnych naukowców, zatrzymać utalentowanych młodych, przyciągnąć wybitnych badaczy ze świata, otworzyć nowe kierunki, stworzyć nowe laboratoria. Do tego potrzeba inwestycji, a nie tylko łatania dziur.
2: Przed jakimi wyzwaniami stają polskie uniwersytety na najbliższy czas?
3: Finansowania. Finansowania i możliwości budowania strategii w oparciu o różne źródła finansowania. Z jednej strony budżetowego, z drugiej strony możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych.
2: Kwestie demograficzne w dłuższej perspektywie. Samorządy dziś borykają się z zamykaniem przedszkoli, nie wiedzą, co robić ze szkołami. Niedługo ta fala przyjdzie także do was.
3: Mamy tego świadomość, proszę państwa. Stąd też nasze posiedzenia uwzględniają te charakterystyczne elementy. Chcemy wychodzić naprzeciw. Nie można strategii uczelni odrywać od otoczenia społeczno-gospodarczego i uczelnia musi umiejętnie wpisywać się w oczekiwania społeczeństwa, ale i państwa. Stąd też państwo ważne, żeby nadawało pewne kierunki, chociażby w zakresie kierunków studiowania, które chce, żeby w sposób szczególny były traktowane na uczelniach.
4: To jest demografia, to jest konieczność bycia bardziej otwartymi, jeśli chodzi o kandydatów z innych stron świata. Musimy sobie jasno powiedzieć, że uczelnie polskie muszą być przygotowane do kształcenia po prostu studentów bez względu na to, skąd oni przyjdą. Nie tylko naszych polskich studentów, bo tych najnormalniej w pewnym momencie nie wystarczy dla wszystkich.
2: Wspominał pan także o współpracy między uczelniami. W Częstochowie być może jeszcze aż tego tak nie widać. W Katowicach czy w ogóle na Śląsku tych uczelni jest dużo więcej przecież.
4: I my też intensywnie współpracujemy. Konsorcjum Miasto Nauki, które powiązało ze sobą w stowarzyszenie czy związek 7 uczelni publicznych Katowic po to, żeby uzyskać tytuł Europejskiego Miasta Nauki, a potem zorganizować obchody, było dobrym zaczynem do tej współpracy. Na razie nic nie wskazuje na to, aby to zbliżenie miało być coraz mocniejsze. Natomiast natomiast te trendy, o których w tej chwili rozmawiamy, będą nas popychać ku sobie w imię oszczędności, w imię optymalizacji budżetu, ale w imię też zrobienia ciekawszej oferty dla studentów i dla badaczy.
1: My mamy Związek Uczelni Daniela Fahrenheita, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Gdański. Mieliśmy debatę niedawno, w której paradoksalnie grupa najmłodsza, czyli studentów, doktorantów, wskazywała, że to dla nich jest ważne, żeby nastąpiła federalizacja uczelni, dlatego że oni mogą wspólnie zabiegać o projekty, o granty, są silniejsi, jest łatwiej, mamy wtedy wspólną infrastrukturę i tak dalej, i tak dalej. Budujemy to, ale nie należy się tego bać. Należy po prostu rozsądnie do tego podejść i przygotować.
0: Obrady KRUB, czyli konferencji.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 18, 2 czerwca. Michał Matus, skłaniam się. Serwis Trójki, Karolina Kozińska.
6: Ograniczenie dzieciom dostępu do pornografii w sieci ma w tym pomóc pakiet ustaw właśnie przyjętych przez rząd. 11 rodzin z Opolszczyzny wystąpiło o pomoc po trąbie powietrznej. Przełom w Watykanie, papież Leon XIV nie przestaje zaskakiwać, o szczegółach już za chwilę. Ograniczenie dzieciom dostępu do pornografii w sieci ma zapewnić pakiet ustaw właśnie przyjęty przez rząd. Nowe prawo ma skłonić administratorów platform internetowych do skuteczniejszej weryfikacji wieku użytkowników.
7: Narzędziem do weryfikacji wieku w internecie stanie się na przykład Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej, który zacznie działać w Polsce pod koniec roku. Za pomocą aplikacji mObywatel użytkownik z zachowaniem prywatności będzie mógł przekazać stronie internetowej tylko jedną informację na swój temat, czyli to, że ma ukończone 18 lat.
8: Nie można przymykać oczu na to, że dzieci w wieku 11-12 lat mają dostęp do pornografii, bo platformy zapewniają taką możliwość samoidentyfikacji przez jedno kliknięcie i nie wiedzą, kto siedzi po drugiej stronie.
7: Powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Metodą weryfikacji wieku może być również potwierdzenie z serwisu bankowości elektronicznej albo od operatora telefonii komórkowej. Platformy cyfrowe, które nie wprowadzą skutecznej weryfikacji wieku użytkowników, zapłacą nawet 1 000 000 złotych kary administracyjnej. Egzekwowaniem nowych regulacji ma się zająć Urząd Komunikacji Elektronicznej. Michał Makowski, Polskie Radio.
6: 11 rodzin z Balcarzowic na Opolszczyźnie wystąpiło o pomoc po sobotniej trąbie powietrznej. W najbliższych tygodniach zostaną przygotowane wnioski o środki na odbudowę i remont, zapowiada burmistrz Hubert Ibrom.
9: To jest w zależności od skali do 100 lub 200 tysięcy złotych. Trzecie wsparcie to jest z budżetu gminy Ujazd. Jestem po rozmowie z radnymi, z panią skarbnik. Takie pieniądze dedykowane będziemy z naszych własnych środków udzielać.
6: Wśród poszkodowanych jest pani Martyna Piszniok z mężem i 6 dzieci. Rodzina na razie zamieszkała u teściów.
10: Jesteśmy w takim jakby zawieszeniu. Też nas to troszkę psychicznie męczy, bo nie wiemy co dalej, jak długo. Te pieniądze, które otrzymujemy, to będziemy zbierać później albo na remont domu, albo no jakoś to wykorzystamy na pewno.
6: Wsparcie dla poszkodowanych mieszkańców gminy Ujazd deklarują także inne samorządy z regionu. Jest skarga 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Chodzi o niedopuszczenie ich do pracy przez prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego. Skarga dotyczy kilku elementów, mówi sędzia Krystian Markiewicz.
11: To ingeruje w nasze dobra osobiste z uwagi na to, że musieliśmy zrezygnować z dotychczasowej naszej pracy czy w sądzie, czy jako adwokaci, radcowie prawni. Wreszcie ostatni element łączy się z sytuacją taką, że nie ma kontroli sądowej nad taką w naszym przekonaniu bezprawną działalnością ze strony prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
6: Europejski Trybunał wydał wcześniej zabezpieczenie, które powinno chronić interesy sędziów do czasu wydania wyroku. Prezes Trybunału Konstytucyjnego stoi na stanowisku, że nie może dopuścić do pracy osób, które nie są sędziami Trybunału, bo nie złożyły ślubowania w obecności prezydenta. Nowy premier Węgier deklaruje chęć spotkania z prezydentem Ukrainy pod warunkiem porozumienia w sprawie praw mniejszości węgierskiej. Peter Modziar przyznał, że między Budapesztem a Kijowem trwają rozmowy na poziomie technicznym dotyczące praw językowych i kulturalnych węgierskiej mniejszości zamieszkującej Ukrainę. Dla mniejszości możliwość posługiwania się językiem ojczystym w przedszkolu, szkole czy administracji oraz korzystanie z praw kulturalnych nie jest żadnym dodatkowym przywilejem. To podstawowe prawo człowieka. Uważamy, że każde państwo, które chce rozpocząć negocjacje akcesyjne z Unią, musi przestrzegać tych praw. Kwestia praw mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu od lat pozostaje jednym z głównych punktów spornych w relacjach między oboma państwami. przełom w Watykanie. Papież Leon XIV nie przestaje zaskakiwać. Mianował właśnie Marię Montserrat Alvarado z Meksyku prefektem watykańskiej dykasterii do spraw komunikacji. To pierwsza w historii świecka kobieta, która stanie na czele jednej z najważniejszych instytucji medialnych Stolicy Apostolskiej. Dykasteria do spraw komunikacji została powołana przez papieża Franciszka w ramach szeroko zakrojonych reform Kurii Rzymskiej. Pod jej nadzorem znajdują się wszystkie watykańskie media, w tym portal Vatican News, dziennik L'Osservatore Romano oraz biuro prasowe Stolicy Apostolskiej. To był Serwis Trójki.
5: Klimat.
6: Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, jedynie na Górnym Śląsku umiarkowana. Większość prądu pochodzi ze źródeł konwencjonalnych, węgla i gazu. W centralnej i zachodniej części kraju panuje susza hydrologiczna i tam zagrożenie pożarowe jest duże. To był Serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: 5 po 18 i sport w Trójce. Adam Malecki.
13: Aleksander Zwieriew to pierwszy półfinalista turnieju męskiego French Open. Niemiec pokonał w trzech setach 19-letniego Hiszpana Rafaela Hodara, a swojego rywala pozna wieczorem. O 20.15 o najlepszą czwórkę zagrają Brazylijczyk Fonseca i Czech Mensik. W turnieju pani do półfinału awansowały Marta Kostiuk i Mirra Andrijewa. Rosjanka z Ukrainką zmierzą się w bezpośrednim starciu o finał. Jutro w ćwierćfinale zagra Maja Chwalińska, która z powodu intensywnych opadów deszczu w Paryżu odpuściła dzisiejszy trening na korcie. Trwa wielkie oczekiwanie na mecz z Rosjanką Anną Kalińską. W obozie Polki panuje spokój, mówi menedżerka klubu Beketa Advantage Bielsko-Biała Aleksandra Musiał.
14: Myślę, że Maja dojrzała też do pewnych kwestii, poukładała sobie pewne rzeczy w głowie i przede wszystkim cieszy się grą w tenisa i to jej daje też poczucie wolności na tym korcie, tą finezję, tą lekkość gry. To jest na dzień dzisiejszy jej największy atut. Ja zawsze podziwiam jej niezwykle ciężką pracę, tak? To jak ona podchodzi do każdego szczegółu, do każdej minuty swojego treningu. Ona nigdy nie odpuszcza, ona zawsze wszystko wykonuje na 100% i jest na 100% sfokusowana, więc to naprawdę jest godne podziwu.
13: Początek meczu ćwierćfinałowego jutro o 11 na korcie centralnym. Na Stadionie Narodowym za to także jutro zagra reprezentacja Polski piłkarzy. Rywalem w meczu towarzyskim będzie Nigeria. Biało-czerwoni w ostatnim meczu z Ukrainą we Wrocławiu przegrali 0-2 i spotkali się ze sporą krytyką, szczególnie ze strony mediów. Zupełnie niesłusznie, przekonuje Jan Urban, selekcjoner kadry.
15: No nie można drużynie zarzucać braku zaangażowania. Wielu z nich wyrwaliśmy z wakacji. W różnym momencie są, w różnej dyspozycji, ale my nigdy nie będziemy lekceważyć naszych kibiców. Nie. My dziękujemy za wsparcie kibicom we Wrocławiu, za w ogóle za całe przyjęcie nas, bo czuliśmy w każdym momencie wsparcie.
13: Jutro wsparcie też zapewne będzie. W bramce wystąpi Kamil Grabara, wystąpi także Robert Lewandowski, a początek meczu o 20.45. To jeszcze to, co czeka nas dzisiaj na Mistrzostwach Świata w koszykówce trzyosobowej. Te odbywają się w Warszawie. Do akcji wkroczą Polacy, którzy w pierwszych meczach fazy grupowej zagrają z Mongolią o 19.45 i z Łotwą o 21.35. W grupie B rywalami Polaków są także Czesi i Amerykanie. Zwycięzcy grup awansują bezpośrednio do ćwierćfinału, a drużyny z drugich i trzecich miejsc wystąpią w barażu o najlepszą ósemkę. Mistrzostwa Świata w Warszawie potrwają do 7 czerwca.
5: Jutro od 14 do 27 stopni Celsjusza. Na północnym wschodzie raczej zachmurzenie małe i bez opadów, ale pozostały obszar Polski z przelotnym deszczem, ale także burzami.
16: Trójka.

0: Jest 19. Komisarze odrzucili wnioski o przeprowadzenie referendów w Będzinie i Chorzowie. Bielskie pogotowie ratunkowe dostało nową karetkę, respiratory i defibrylatory oraz kamizelki kuloodporne. W informacjach także o szczegółach letniej edycji bielskiej Zadymki Jazzowej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Mieszkańcy Będzina i Chorzowa nie pójdą w najbliższym czasie do urn w sprawach referendalnych. Komisarze wyborczy odrzucili wnioski o odwołanie prezydentów obu miast. W przypadku Będzina komisarz wyborczy wskazał na poważne uchybienie formalne. Grupa inicjująca referendum nie poinformowała mieszkańców o swoich zamiarach w sposób wymagany statutem miasta przed rozpoczęciem zbierania

0: podpisów, a w dokumentach wykryto rozbieżności w danych osób z członków komitetu. Choć udało się zebrać wymaganą liczbę podpisów, komisarz skierował sprawę do prokuratury z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, mając wątpliwości co do rzetelności całego procesu. Z kolei w Chorzowie powodem odrzucenia wniosku była zbyt mała liczba ważnych podpisów. Choć grupa referendalna dostarczyła ponad 8 tysięcy podpisów, po weryfikacji okazało się, że tylko nieco ponad 6 tysięcy z nich jest poprawnych, a do skutecznego zainicjowania referendum wymagane było zebranie niemal 1000 więcej. To kolejne w ostatnim czasie nieudane próby odwołania samorządowców w województwie śląskim. Na początku maja podobny los spotkał wniosek o referendum w Bytomiu, gdzie zakwestionowano blisko 40% podpisów, a na listach poparcia znaleziono nawet numery PESEL osób zmarłych. Przypomnijmy, że w historii województwa śląskiego skutecznie udało się odwołać władzę w Częstochowie. Stało się to w 2009 roku, w Bytomiu w 2012 oraz w ubiegłym roku w Zabrzu. Nową karetkę o wartości 870 tysięcy złotych, respiratory i defibrylatory oraz kamizelki kuloodporne otrzymało dziś od powiatu Bielskie Pogotowie Ratunkowe. Starosta bielski Andrzej Płonka ocenił, że było to najgłośniejsze przekazanie sprzętu w historii. Na terenie pogotowia trwają bowiem dni otwarte, w których biorą udział dzieci z licznych szkół regionu.
1: Przez tą jednostkę przewinie się, przepraszam za kolokwializm, około 4 tysiące dzieci. To jest niesamowite, bo to, że chcą tu przyjechać, że aprobują to wychowawcy, nauczyciele, to już jest naprawdę duży ukłon, aby tym dzieciom pokazywać, jaka to jest codzienność, jak to wygląda i żeby się przede wszystkim z tym wizerunkiem pogotowia trochę obyć, bo przecież to nie jest codzienność, prawda?
0: Bielska jednostka jest pierwszą w kraju, która spełniła ustawowy obowiązek wyposażenia ratowników w kamizelki kulo i noże odporne, chroniące przed agresją potencjalnych pacjentów. Poinformował o tym dyrektor pogotowia Wojciech Waligura. Do bielskich ratowników trafiło ich ponad 100.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Letnia edycja tegorocznej bielskiej zadymki jazzowej odbędzie się w dniach od 18 do 21 czerwca. Będzie m.in. pociąg do jazzu, granie w górach oraz parada nowoorleańska z konkursem zespołów. Zapowiedział to dziś oficjalny dyrektor artystyczny imprezy Jerzy Batycki. Będzie też jubileusz Bielskiej Szkoły Muzycznej z występem jej znanych absolwentów oraz koncert na dawnym cmentarzu żydowskim w Bielsku Białej. Zadymka odbywa się już po raz 20. W tym roku jej podwójny, zimowy i wiosenny program znalazł się w oficjalnym kalendarzu Polskiej Stolicy Kultury. Imprezie patronuje Polskie Radio Katowice, a program Melomani znajdą na stronie zadymka.pl. W Częstochowie odbył się maraton czytelniczy Nasza Częstochowa. Wydarzenie wpisuje się m.in. w obchody 25. jubileuszowego ogólnopolskiego tygodnia czytania dzieciom, czytanie, mądrość, siła. A o szczegółach Renata Sowada z sekcji bibliotekarskiej ZNP w Częstochowie.
3: Mamy w tym roku rok miasta Częstochowy. Świętujemy 200-lecie połączenia starej i nowej Częstochowy, w związku z tym też wiele elementów z edukacji regionalnej, wiele informacji, które poznają nasi uczniowie dzięki prezentacji i wiadomościom zawartym głównie w legendach, które są czytane podczas maratonu.
0: A w maratonie wzięli udział zarówno uczniowie, jak i ich nauczyciele. W nocy niewiele chmur, ale nad ranem to zachmurzenie będzie wzrastać do umiarkowanego i miejscami dużego. Temperatura minimalna od 11 do 13 stopni. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 czerwca, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. To on przyznał order Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Teraz były prezydent Andrzej Duda odniósł się do bieżących kontrowersji. Było odcięte od świata przez 3 dekady. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie 50-latki z Krakowa. Rząd chce, by od nowego roku szkolnego obowiązywał zakaz używania telefonów komórkowych w podstawówkach. Były prezydent Andrzej Duda odniósł się do sprawy ewentualnego pozbawienia Wołodymyra Zełenskiego orderu Orła Białego. W rozmowie z Onetem były prezydent podkreślił, że odznaczenie zostało przyznane w innym czasie i w innych warunkach, które, jak ocenił, dziś się zmieniły, podobnie jak zachowanie ukraińskiego przywódcy. Wołodymyr Zełenski otrzymał order Orła Białego 3 lata temu. Była odcięta od świata przez 3 dekady. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie 50-latki z Krakowa. Sąsiedzi zaalarmowali służby po tym, jak zaczęli dostawać kartki z wołaniem o pomoc na swoje balkony. Po kilku zgłoszeniach do mieszkania weszli pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Mówiła w TVP Info Agnieszka Pers z krakowskiego MOPS-u.
5: Została sprawdzona cała sytuacja życiowa rodzinna i w trakcie tego wyszło, że jest faktycznie tam kobieta, która nie była w najlepszym stanie fizycznym i psychicznym. To była córka państwa, którzy tam też to mieszkanie zajmują.
4: Po interwencji kobieta została przewieziona do szpitala, gdzie przeszła pilną operację. Jej stan zdrowia wymaga dalszej opieki. To będzie prawdziwa rewolucja. Rząd chce, by od nowego roku szkolnego obowiązywał zakaz używania telefonów komórkowych w podstawówkach, na lekcjach i przerwach. Takie rozwiązanie funkcjonuje już w wielu szkołach w całym kraju, ale do tej pory była to inicjatywa wyłącznie dyrekcji placówki.
6: Telefony, media społecznościowe są ogromnym zagrożeniem dla nas jako młodego pokolenia.
7: Przyjęte przez rząd rozwiązania krytykuje Akcja Uczniowska, mówi jej założyciel Paweł Mrozek.
6: Jednak uważamy, że na początku powinniśmy edukować.
7: Chodzi o edukację poprzez higienę cyfrową, która będzie częścią obowiązkowej od września edukacji zdrowotnej.
6: Jeśli chodzi o zakaz na przykład za rok, po zobaczeniu jak już młodzi ludzie będą edukowani, wtedy już jesteśmy gotowi do rozmów.
8: Osobiście uważam, iż te telefony są uczniom do niczego niepotrzebne.
7: Wiele szkół nie czeka na odgórne zakazy wprowadziło swoje, między innymi warszawska podstawówka, którą zarządza Tomasz Ziebiec.
8: Rozbijają proces edukacyjny.
9: Tak smutno bez telefonu komórkowego.
10: Wesoło, można z kolegami pogadać.
11: Karty pograć.
12: W piłkę gramy, w siatkówkę na przerwę.
8: Uczniowie się nawzajem nagrywali, próbowali nagrywać lekcje, próbowali to później udostępniać w sieci. To było połączone z pewnego rodzaju też niegodziwością wobec nauczycieli, ale też wobec swoich rówieśników.
7: Monika Gosławska, Trójka, Polskie Radio.
4: Na pokładzie wojskowego samolotu jutro do kraju przyleci 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha, która od kilku tygodni przebywa w śpiączce w szpitalu w Pekinie. Trwa skomplikowana operacja ewakuacji medycznej kobiety do Polski, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
13: Przy organizacji tego przelotu tutaj było kilka wyzwań. Z jednej strony były wyzwania, jeśli chodzi o sam przelot, bo mówimy o locie tak naprawdę wojskowym, który wymagał, jeśli dobrze pamiętam, 13 zgód nad niektórymi krajami. Jeden z tych krajów akurat miał święto, nie był w stanie bardzo szybko dać takiej zgody, więc też potrzebne było wsparcie dyplomatyczne.
4: Po przylocie do Polski kobietą zajmą się lekarze ze szpitala wojskowego we Wrocławiu. Michał Drewnicki będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa. Taką decyzję podjął Komitet Polityczny Partii. Michał Drewnicki jest obecnie wiceprzewodniczącym Rady Miasta Krakowa. Wcześniej Konfederacja ogłosiła, że wystawi w wyborach sekretarza Nowej Nadziei Bartosza Bocheńczaka. Dotychczasowy włodarz miasta Aleksander Miszalski został odwołany w wyniku referendum. Ultraortodoksyjni Żydzi w Izraelu masowo protestują przeciwko poborowi do wojska. Próbują też tylnymi drzwiami wprowadzić prawo, które zwolniłoby ich z tego obowiązku.
14: Wczoraj setki ultraortodoksyjnych Żydów protestowały w całym kraju, blokując m.in. drogę wjazdową do zachodniej Jerozolimy, a izraelski kanał 12 pokazał starcia policji z setkami protestujących. Teraz walkę z przymusowym poborem podejmują w Knesecie ultraortodoksyjni parlamentarzyści. W przyspieszonym trybie chcą przepchnąć ustawę, która uznaje długoterminowe studiowanie Tory w trybie stacjonarnym za fundamentalną wartość narodową oraz znaczącą służbę na rzecz państwa Izrael i narodu żydowskiego. W ten sposób mają być zwolnieni z innej służby, na rzecz armii. Autorzy tych przepisów chcą, żeby pierwsze czytanie odbyło się jutro. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
4: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Wieczorem na zachodzie i w centrum kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na wschodzie z kolei zachmurzenie duże i tam możliwe przelotne opady deszczu, a także burze. Temperatura od 17 stopni na Podkarpaciu i Podhalu, około 20 w centrum, do 25-6 na zachodzie.
2: Ogłoszenie społeczne.

thought was gonna be your last.

Miałem na ten temat milczeć, ale w sumie po co? Nie chcę być bezczynny jak pierwszy prezydent obóz. Używacie gazu, to my podkładamy bombę. Jednym prostym ruchem

0: Jest 19. Komisarze odrzucili wnioski o przeprowadzenie referendów w Będzinie i Chorzowie. Bielskie pogotowie ratunkowe dostało nową karetkę, respiratory i defibrylatory oraz kamizelki kuloodporne. W informacjach także o szczegółach letniej edycji Bielskiej Zadymki Jazzowej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Mieszkańcy Będzina i Chorzowa nie pójdą w najbliższym czasie do urn w sprawach referendalnych. Komisarze wyborczy odrzucili wnioski o odwołanie prezydentów obu miast. W przypadku Będzina komisarz wyborczy wskazał na poważne uchybienia formalne. Grupa inicjująca referendum nie poinformowała mieszkańców o swoich zamiarach w sposób wymagany statutem miasta przed rozpoczęciem zbierania podpisów, a w dokumentach wykryto rozbieżności w danych osób z członków komitetu. Choć udało się zebrać wymaganą liczbę podpisów, komisarz skierował sprawę do prokuratury z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, mając wątpliwości co do rzetelności całego procesu. Z kolei w Chorzowie powodem odrzucenia wniosku była zbyt mała liczba ważnych podpisów. Choć grupa referendalna dostarczyła ponad 8 tysięcy podpisów, po weryfikacji okazało się, że tylko nieco ponad 6 tysięcy z nich jest poprawnych, a do skutecznego zainicjowania referendum wymagane było zebranie niemal 1000 więcej. To kolejne w ostatnim czasie nieudane próby odwołania samorządowców w województwie śląskim. Na początku maja podobny los spotkał wniosek o referendum w Bytomiu, gdzie zakwestionowano blisko 40% podpisów, a na listach poparcia znaleziono nawet numery PESEL osób zmarłych. Przypomnijmy, że w historii województwa śląskiego skutecznie udało się odwołać władzę w Częstochowie. Stało się to w 2009 roku, w Bytomiu w 2012 oraz w ubiegłym roku w Zabrzu. Nową karetkę o wartości 870 tysięcy złotych, respiratory i defibrylatory oraz kamizelki kuloodporne otrzymało dziś od powiatu Bielskie Pogotowie Ratunkowe. Starosta bielski Andrzej Płonka ocenił, że było to najgłośniejsze przekazanie sprzętu w historii. Na terenie pogotowia trwają bowiem dni otwarte, w których biorą udział dzieci z licznych szkół regionu.
2: Przez tą jednostkę przewinie się, przepraszam za kolokwializm, około 4 tysiące dzieci. To jest niesamowite, bo to, że chcą tu przyjechać, że aprobują to wychowawcy, nauczyciele, to już jest naprawdę duży ukłon, aby tym dzieciom pokazywać, jaka to jest codzienność, jak to wygląda i żeby się przede wszystkim z tym wizerunkiem pogotowia trochę obyć, bo przecież to nie jest codzienność, prawda?
0: Bielska jednostka jest pierwszą w kraju, która spełniła ustawowy obowiązek wyposażenia ratowników w kamizelki kulo i noże odporne, chroniące przed agresją potencjalnych pacjentów. Poinformował o tym dyrektor pogotowia Wojciech Waligura. Do bielskich ratowników trafiło ich ponad 100.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Letnia edycja tegorocznej Bielskiej Zadymki Jazzowej odbędzie się w dniach od 18 do 21 czerwca. Będzie m.in. pociąg do jazzu, granie w górach oraz parada nowoorleańska z konkursem zespołów. Zapowiedział to dziś oficjalnie dyrektor artystyczny imprezy Jerzy Batycki. Będzie też jubileusz Bielskiej Szkoły Muzycznej z występem jej znanych absolwentów oraz koncert na dawnym cmentarzu żydowskim w Bielsku Białej. Zadymka odbywa się już po raz 20. W tym roku jej podwójny, zimowy i wiosenny program znalazł się w oficjalnym kalendarzu Polskiej Stolicy Kultury. Imprezie patronuje Polskie Radio Katowice, a program Melomani znajdą na stronie zadymka.pl. W Częstochowie odbył się maraton czytelniczy Nasza Częstochowa. Wydarzenie wpisuje się m.in. w obchody 25. jubileuszowego ogólnopolskiego tygodnia czytania dzieciom, czytanie, mądrość, siła. A o szczegółach Renata Sowada z sekcji bibliotekarskiej ZNP w Częstochowie.
3: Mamy w tym roku rok miasta Częstochowy. Świętujemy 200-lecie połączenia starej i nowej Częstochowy, w związku z tym też wiele elementów z edukacji regionalnej. Wiele informacji, które poznają nasi uczniowie dzięki prezentacji i wiadomościom zawartym głównie w legendach, które są czytane podczas maratonu.
0: A w maratonie wzięli udział zarówno uczniowie, jak i ich nauczyciele. W nocy niewiele chmur, ale nad ranem to zachmurzenie będzie wzrastać do umiarkowanego i miejscami dużego. Temperatura minimalna od 11 do 13 stopni. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni.
4: Program Trzeciego Polskiego Radia, wtorek, 2 czerwca, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Niektórych punktów karnych kierowcy już nie skasują, nowe zasady już od jutra. Utrudnienia na kolei po zerwaniu trakcji w warszawskim Wawrze mogą potrwać do rana. Finansista na czele amerykańskiego wywiadu pełniącym obowiązki dyrektora został William Pulte. Od jutra rewolucja w punktach karnych dla kierowców. Nie skasują ich już za poważne wykroczenia na płatnych kursach. To przekroczenie prędkości powyżej 30 km na godzinę, stwarzanie zagrożenia dla pieszych czy jazdę pod wpływem alkoholu. Nie można będzie zredukować też punktów nałożonych za wyprzedzanie na zakazie lub przejściu dla pieszych.
5: Naczelnik poznańskiej drogówki Karol Sekuła wskazuje, że kierowców, którzy do tej pory decydowali się na udział w programie redukcji punktów karnych, można podzielić na dwie grupy.
6: Wielokrotnie są to osoby, które na przykład dostaną 10 punktów i już obawiają się konsekwencji, szybko idą na kurs redukcyjny. Natomiast jest też wiele przypadków takich, gdzie osoby zbliżają się do tego limitu 24 punktów i to ich zmusza do tego, żeby ten kurs redukcyjny przejść.
5: Zdaniem policji ograniczenie liczby przewinień, za które można redukować punkty karne, może przełożyć się na zmianę nawyków części kierowców. Sami użytkownicy aut są w tej kwestii podzieleni.
7: Na szczęście nie muszę doświadczać, od chyba dobrych 10 lat nie miałem żadnych punktów.
8: Czasami niewielki przypadek powoduje to, że te punkty nam są naliczane.
5: Resort Spraw Wewnętrznych opublikował w Dzienniku Ustaw nowelizację rozporządzenia, na podstawie którego nie można redukować punktów karnych za niektóre wykroczenia. Maciej Szefer, Polskie Radio.
4: Dodajmy, że także od jutra dzieci do 16 roku życia jadąc rowerem lub hulajnogą elektryczną obowiązkowo muszą mieć kask. Do jutrzejszego poranka utrudnienia po awarii na kolei w Warszawie. W Wawrze uszkodzona została sieć trakcyjna.
9: Wybrane pociągi Kolei Mazowieckich i Szybkiej Kolei Miejskiej, które kończą i rozpoczynają bieg na stacji Warszawa-Wawer, kursują w skróconej relacji. Informowała o tym Anna Pawluk-Znajewska z PKP PLK.
10: Na miejscu pracuje pogotowie sieciowe i pociąg sieciowy. Jest też spalinowa lokomotywa, która uszkodzony pociąg ściągnie z sieci, tak żeby udrożnić linię kolejową, ale dotąd wybrane pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich, które kończą i zaczynają bieg na stacji Warszawa-Wawer, kursują w skróconej relacji do Warszawy Wschodniej.
9: Więcej informacji o utrudnieniach można znaleźć na portalu pasażera. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
4: 2 miliardy złotych na projekt Laboratoria Sztucznej Inteligencji. Celem jest wyposażenie 8 tysięcy szkół podstawowych i 4 tysięcy szkół ponadpodstawowych w nowoczesne pracownie z AI. Premier Donald Tusk mówi, że dzięki projektowi uczniowie mogą wiele zyskać.
11: Wprowadzenie tematyki sztucznej inteligencji do procesu nauczania pomoże uczniom rozwijać swoje umiejętności, dobrze odnaleźć się, a później kreować, nie tylko odnaleźć się w tym nowym świecie, ale kreować ten nowy świat.
4: Dostawy sprzętu do szkół już się rozpoczęły i potrwają do połowy lipca. Michał Dwernicki będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w nadchodzących wyborach na prezydenta Krakowa. Zdecydował o tym Komitet Polityczny PiSu. Rzecznik partii Rafał Buchanek powiedział, że decyzja zapadła jednogłośnie.
12: Wieloletni samorządowiec, wieloletni radny, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa. Prześledzono jego życiorys bardzo dogłębnie. Jest człowiekiem z całą pewnością znanym w naszym środowisku. Od lat również jest znany krakowianom, ponieważ pracuje bardzo intensywnie, aktywnie na rzecz miasta Krakowa. Także naszym zdaniem to jest postać, która daje największe szanse na osiągnięcie sukcesu w tych wyborach.
4: Podczas posiedzenia Komitetu Politycznego PiSu przyjęto też uchwałę popierającą inicjatywę prezydenta Karola Nawrockiego dotyczącą odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Prezydent Donald Trump wyznaczył Williama Pulte na pełniącego obowiązki dyrektora wywiadu narodowego. Wybór wzbudził za oceanem zdziwienie, bo nowy szef nie ma żadnego doświadczenia w służbach wywiadowczych. Z Waszyngtonu Marek Wełkuski.
13: William Pulte to 38-letni finansista i szef Federalnej Agencji do Spraw Mieszkalnictwa. Nie ma żadnego doświadczenia w dziedzinie wywiadu, bezpieczeństwa narodowego ani służby wojskowej. Trump wynosi więc na kluczowe stanowisko w państwie człowieka bez doświadczenia, którego główną kwalifikacją jest lojalność wobec niego samego. Pulte jest jedną z najbardziej prominentnych i kontrowersyjnych postaci ruchu MAGA. Zasłynął z tego, że kierował do Ministerstwa Sprawiedliwości zawiadomienia o podejrzeniu oszustw wobec domniemanych wrogów Donalda Trumpa, m.in. prokurator generalnej Nowego Jorku Lalitti James, senatora Adama Schiffa i gubernator rezerwy federalnej Lizzy Cook. Pulte zastąpi Tulsi Gabbard, która odejdzie ze stanowiska 30 czerwca. Wyznaczenie go w trybie pełniącego obowiązki pozwala ominąć procedurę zatwierdzania przez Senat. Nawet senatorowie republikańscy krytykują bowiem tę nominację. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
4: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Jutro najwięcej słońca na północnym wschodzie. Od południowego zachodu w głąb kraju będą przemieszczać się przelotne opady deszczu i burze, także z gradem. Termometry pokażą 17 stopni na Dolnym Śląsku, od 22 do 25 na przeważającym obszarze kraju. 27 stopni będzie na południu.
14: Autopromocja. Co poszło?

Kiedy już zmęczyło cię łączenie ze studiami pracy, zaczynasz oglądać się za starszymi panami czasy. Ty wierzyłaś w miłość, która będzie jak ta z baśni. Odeszły już tak nie śmieszą te z goldigerami pranki. Ty widziałeś wszystkie memy i żaden z nich cię nie bawi. Ale całą noc oglądasz, a rano masz do pracy. Kiedy dochodzisz do wniosku, moja była jest tą jedną. Kiedy przelotna miłość rano staje się na serio. Kiedy wymagania bledną jak z wiekiem Michael Jackson.

Życie to nie zupa, żeby później było drugie. Życie to nie Facebook, że jak chcesz odpocząć, to usuniesz. Jesteś duży, rozumiesz już wszystko, ale siebie nie pojmujesz.

0: Jest 20. Pożar w Zembrzu. Nad miastem unoszą się kłęby czarnego dymu. Płoną między innymi opony na nielegalnym składowisku. Od jutra kierowcy nie zredukują punktów karnych za niektóre wykroczenia. Jakie? O tym za chwilę. Powiemy też o możliwych problemach z dostawami ciepłej wody w Bytomiu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Pożar nielegalnego wysypiska w Zabrzu. Płonął śmieci, w tym opony na terenie przy ulicy Kopalnianej. Sytuację udało się szybko opanować, informuje młodszy brygadier Wojciech Strugacz z Zebrzeńskiej Straży Pożarnej.
2: Pożarem objęty jest około 100-150 metrów kwadratowych terenu. Akcja będzie dosyć czasochłonna ze względu na to, że te opony trzeba rozgrzebać i później przelać wszelkie zarzewia ognia. Nie ma zagrożeń dla sąsiednich jakichś obiektów.
0: Na miejscu działają jednostki Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, w sumie 20 strażaków. Od jutra kierowcy nie zredukują punktów karnych za niektóre wykroczenia. Niemożliwe będzie skasowanie punktów na płatnych kursach za przekroczenie prędkości powyżej 30 km na godzinę od dopuszczalnej, a także za stwarzanie zagrożenia dla pieszych czy jazdy pod wpływem alkoholu. Kierowcy nie będą mogli też zbić kar nałożonych za wyprzedzanie na zakazie lub przejeździe dla rowerów. Naczelnik poznańskiej drogówki Karol Sekula wskazuje, że kierowców, którzy do tej pory decydowali się na udział w programie redukcji punktów karnych, można podzielić na dwie grupy.
3: Wielokrotnie są to osoby, które na przykład dostaną 10 punktów i już obawiają się konsekwencji, szybko idą na kurs redukcyjny. Natomiast jest też wiele przypadków takich, gdzie osoby zbliżają się do tego limitu 24 punktów i to ich zmusza do tego, żeby ten kurs redukcyjny przejść.
0: Zdaniem policji ograniczenie liczby przewinień, za które można redukować punkty karne, może przełożyć się na zmianę nawyków u części kierowców. Użytkownicy aut są w tej kwestii podzieleni.
4: Na szczęście nie muszę doświadczać, od chyba dobrych 10 lat nie miałem żadnych punktów.
5: Troszeczkę za ostre są w tej chwili te przepisy, tym bardziej, że dużo zależy od interpretacji policjanta.
6: W tamtym roku miałem 23 punkty, dwa razy się wykupywałem. Czasami niewielki przypadek powoduje to, że te punkty nam są naliczane. Strzałka, niezdecydowanie pieszego, widziałem też takie sytuacje.
0: Resort Spraw Wewnętrznych opublikował już w Dzienniku Ustaw nowelizację rozporządzenia, na podstawie którego nie można redukować punktów za niektóre wykroczenia.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Bytomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej rozpoczęło największą od lat modernizację głównej sieci ciepłowniczej w mieście. Prace potrwają do 19 czerwca i mają na celu poprawę bezpieczeństwa oraz niezawodności dostaw ciepła. Mieszkańcy muszą się jednak liczyć z możliwością wystąpienia przejściowych zakłóceń lub chwilowych przerw w dostawie ciepłej wody. Akademia Śląska otwiera swoją filię w Sosnowcu. Od października studenci Wydziału Nauk Medycznych rozpoczną naukę przy ulicy Kasztanowej. Mamy nadzieję, że to początek długofalowej współpracy, mówi Krzysztof Polaczkiewicz z sosnowieckiego magistratu.
7: W pierwszym etapie działalności uruchomiony zostanie kierunek pielęgniarstwo, a oferta edukacyjna będzie sukcesywnie rozszerzana o kolejne kierunki związane z naukami medycznymi i naukami o zdrowiu. Nowa filia będzie wyposażona w nowoczesną bazę dydaktyczną, specjalistyczne pracownie oraz infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie zajęć praktycznych zgodnie z najważniejszymi standardami obowiązującymi w kształceniu medycznym.
0: To piąta uczelnia, która będzie kształcić studentów w Sosnowcu. Przekazanie budynku nastąpi do końca czerwca. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie początkowo umiarkowane, ale później wzrośnie do dużego. Możliwe będą przelotne opady deszczu i burze, przynoszące do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy do 24 stopni.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 czerwca, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Tej nocy możliwy kolejny rosyjski zmasowany atak na Ukrainę, ostrzega prezydent Zełenski. Weryfikacja wieku w internecie musi być skuteczna, podkreśla rząd. Niebawem projekt odpowiedniej ustawy trafi do Sejmu. Popularne krakowskie kąpielisko na Zakrzówku zamknięte do odwołania.
9: W jednej z niecek basenowych znajduje się zawiesina, pewna substancja nieznanego pochodzenia i składu.
8: Rosja może dokonać kolejnego zmasowanego ataku na Ukrainę, ostrzega prezydent Wołodymyr Zełenski. Uderzenie może nastąpić w najbliższych godzinach. Według naszych informacji wywiadowczych kolejny atak na dużą skalę może być tej nocy, ujawnił ukraiński prezydent i zaapelował do mieszkańców, by zwracali szczególną uwagę na alarmy przeciwlotnicze i stosowali się do zaleceń służb. Poprzedniej nocy Rosjanie przeprowadzili jeden z największych ataków w ostatnich miesiącach. Użyli ponad 70 rakiet i 650 dronów. Według ukraińskich władz zginęły 22 osoby, a ponad 100 zostało rannych. W związku z rosyjskim atakiem polskie dowództwo poderwało myśliwce, mówi nowy dowódca operacyjny generał Ireneusz Nowak.
10: Te samoloty, ich załogi, ich obsługi są w 15-minutowej gotowości do startu i to nastąpiło dzisiejszej nocy. Starty samolotów nastąpiły pomiędzy północą a pierwszą w nocy. Były poderwane nie tylko polskie samoloty, były również w powietrzu samoloty francuskie na samolotach Rafale, ponieważ Francja akurat jest w tym slocie, który wspiera ochronę polskiej przestrzeni powietrznej w ramach operacji Easter Sentry.
8: Do działań skierowano także samolot do tankowania w powietrzu, aby piloci myśliwców mogli spokojnie patrolować polską przestrzeń powietrzną. Nocna operacja zakończyła się po 3:30 nad ranem. Jest projekt ustawy, która ma skłonić administratorów platform internetowych do skuteczniejszej weryfikacji wieku użytkowników. Teraz wystarczy oświadczyć, że ma się ukończone 18 lat. Rządowy projekt wkrótce trafi do Sejmu. Wejście w życie nowych przepisów ma utrudnić dzieciom i nastolatkom dostęp do treści zawierających przemoc czy do pornografii.
11: Narzędziem do weryfikacji wieku w internecie stanie się na przykład Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej, który zacznie działać w Polsce pod koniec roku. Za pomocą aplikacji mObywatel użytkownik z zachowaniem prywatności będzie mógł przekazać stronie internetowej tylko jedną informację na swój temat, czyli to, że ma ukończone 18 lat.
12: Nie można przymykać oczu na to, że dzieci w wieku 11-12 lat mają dostęp do pornografii, bo platformy zapewniają taką możliwość samoidentyfikacji przez jedno kliknięcie i nie wiedzą, kto siedzi po drugiej stronie.
11: Powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Metodą weryfikacji wieku może być również potwierdzenie z serwisu bankowości elektronicznej albo od operatora telefonii komórkowej. Platformy cyfrowe, które nie wprowadzą skutecznej weryfikacji wieku użytkowników, zapłacą nawet 1 000 000 złotych kary administracyjnej. Egzekwowaniem nowych regulacji ma się zająć Urząd Komunikacji Elektronicznej. Michał Makowski, Polskie Radio.
8: A jest to skarga czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Chodzi o niedopuszczenie ich do pracy przez prezesa Bogdana Święczkowskiego. Sędzia Krystian Markiewicz mówi, że skarga dotyczy kilku elementów.
13: Przede wszystkim tego, że mam do czynienia z nadmiernym wpływem, w tym wypadku władzy publicznej na niezależność sądownictwa, że w sposób bezprawny nasza czwórka sędziów nie została dopuszczona do orzekania. Że zostaliśmy nierówno potraktowani, ponieważ jak wiemy, dwójka sędziów wybrana w ten sam sposób została dopuszczona do orzekania, czwórka nie, na podstawie arbitralnej decyzji i pana prezydenta, i prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
8: Sędziowie wystąpili o rozpoznanie skargi w trybie pilnym. Krakowskie kąpielisko na Zakrzówku zamknięte do odwołania. W wodzie wykryto niebezpieczne związki chemiczne. Ze wstępnych ustaleń wynika, że substancja może zawierać m.in. kwas solny. Dlatego Zarząd Infrastruktury Sportowej apeluje do mieszkańców o niekorzystanie z kąpieliska.
9: Chcemy mieć 100% pewności, że kąpielisko jest bezpieczne dla wszystkich, którzy będą z niego korzystać. Dlatego też zależy nam na kompleksowym przebadaniu wody pod tym kątem.
8: Rzecznik zarządu Sławomir Farbaniec dodaje, że trwają badania, które mają wyjaśnić, co dokładnie zanieczyściło Zakrzówek. Policja sprawdza, czy mogło dojść do celowego zanieczyszczenia jednego z najpopularniejszych miejsc rekreacyjnych w Krakowie.
14: Klimat.
8: Umiarkowana jakość powietrza jest w Katowicach, Zabrzu, Bielsku-Białej, Pabianicach, Wodzisławiu Śląskim i Goczałkowicach Zdroju w województwie śląskim. Najlepiej oddycha się na południowym wschodzie i w Oleśnie. 22% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Susza hydrologiczna utrzymuje się głównie w centrum i na wschodzie, a także miejscami na Pomorzu Zachodnim i Kujawach. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Czas na sport. W studiu Mateusz Foremniak.
15: Dobry wieczór. W Paryżu, choć na termometrach ledwo 20 stopni, gorąco robi się na kortach Rolanda Garrosa. Znamy już pierwszych półfinalistów tegorocznego French Open. U panów to Aleksander Zwieriew, który w trzech setach uporał się z Rafaelem Hodarem. Nas bardziej interesuje jednak to, co dzieje się w turnieju pań. Tam pierwszą parę półfinałową utworzyły pogromczyni Igi Świątek, a więc Marta Kostiuk oraz Mirra Andrzejewa. Mocno wierzymy w to, że w ich ślady pójdzie jutro Maja Chwalińska, Polka będąca w tym roku największą sensacją turnieju, o najlepszą czwórkę zagra z Anną Kalińską. Optymizmu nie traci menadżer Chwalińskiej Piotr Szczypka.
16: Myślę, że tutaj zrozumiała, że każdy jest do pokonania. Na pewno bardzo dużo jej pomogły też sparingi, treningi wcześniej przed pierwszą rundą znajomi Osaką, których grała i wygrywała z nią Gemy, czy później z Igą Świątek, więc praktycznie trenowała z dwoma zwyciężczyniami Wielkiego Szlema, pokonała mistrzynię olimpijską, no więc co tutaj więcej dodawać, same wyniki mówią za siebie.
15: Nam pozostaje mocno ściskać kciuki jutro od godziny 11. Kto potrzebuje emocji jeszcze dzisiaj, może zerknąć na to, co dzieje się na Mistrzostwach Świata w koszykówce 3x3. Nawet osobiście, bo turniej rozgrywany jest na Placu Defilad. Inaugurację mają już za sobą Polacy. Niestety niezbyt udaną, bo 19-21 przegrali z reprezentacją Mongolii. O przyczynach porażki na gorąco mówi Marcel Ponitka.
17: Myślę, że było kilka takich momentów, gdzie powinniśmy tą piłkę wziąć, ale niestety nie na naszą korzyść to poszło. Mecz otwarcia nie poszedł po naszej myśli, ale gramy dalej.
15: Okazja do poprawy za pół godziny, kiedy zagramy z Łotwą. Aż ćwierć wieku musieli czekać kibice Wybrzeża Gdańsk na podium swojej ekipy w Ekstraklasie piłkarzy ręcznych. Udało się dzisiaj po wygranej 33-24 z Ostrowią Ostrów Wielkopolski. Nad ranem naszego czasu w Chinach do walki o kolejny medal Ligi Narodów ruszą nasze siatkarki. Na pierwszy ogień czeka je spotkanie z Belgijkami, które tak charakteryzuje nasza przyjmująca Julita Piasecka.
18: Na pewno zespół z Belgii gra szybko, też bardzo dużo bronią, gdzieś głównie gra opiera się na skrzydłowych, więc zobaczymy. Oczywiście jesteśmy gotowe na to spotkanie już też po odprawach, więc zobaczymy, jak to będzie jutro.
15: Kto chce trzymać kciuki za Polki, będzie musiał trochę się postarać. Początek spotkania o 5:30.
8: Jutro najwięcej słońca na północnym wschodzie, od południowego zachodu w głąb kraju będą przemieszczać przelotne opady deszczu i burze, także z gradem. Termometry pokażą 17 stopni na Dolnym Śląsku, od 22 do 25 na przeważającym obszarze kraju, 27 stopni będzie na południu.
19: Ogłoszenie społeczne.
20: Psy asystenckie.

0: Jest 22. Nawet 90 tysięcy osób mogło zostać oszukanych w sprawie dotyczącej sprzedaży bielizny. Za chwilę szczegóły. Nękanie rówieśnicze zaczyna wychodzić poza media społecznościowe, tak alarmuje NASK, czyli Państwowy Instytut Badawczy. W informacjach także o tym, dlaczego w Jaworznie na razie nie powstanie centrum kryzysowe.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Nawet 90 tysięcy osób mogło zostać oszukanych w sprawie dotyczącej sprzedaży bielizny. Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu poinformowała o wznowieniu śledztwa w tym postępowaniu. Straty spowodowane 3-letnią działalnością sprawców między 2013 a 2016 rokiem oszacowano na niemal 6 milionów złotych. Teraz śledztwo prowadzone przeciwko Tomaszowi O., Dariuszowi O., Renacie O. oraz Aleksandrze O. zostało podjęte na nowo. Podstawą tej decyzji jest przekazanie polskim organom ścigania przez stronę brytyjską dwojga z czwórki podejrzanych, co pozwoli na wykonanie z ich udziałem czynności procesowych. Podejrzani usłyszeli zarzuty oszustwa oraz usiłowania oszustwa w imieniu wielkiej wartości, a także tak zwanego prania brudnych pieniędzy. Nowa forma cyberprzemocy wśród dzieci i nastolatków. Nękanie rówieśnicze zaczyna wychodzić poza media społecznościowe. NASK, Państwowy Instytut Badawczy, informuje, że na jednej z platform sprzedażowych pojawiły się zdjęcia dzieci, a pod nimi wulgarne opisy i cena. Jak wynika z raportu NASK, ponad połowa ankietowanych nastolatków doświadczyła cyberprzemocy, m.in. poniżania, szantażowania czy wyzywania.
2: O pojawieniu się nietypowych ogłoszeń powiadomili internauci i sprawa została zgłoszona do administratora, a ogłoszenia usunięte, powiedziała Natalia Fabisiak z zespołu dyżurnet.pl.
3: Najprawdopodobniej dzieci, młodzież publikują tam zdjęcia swoich koleżanków, koleżanek oraz krzywdzące, bardzo często poniżające i wulgarne opisy, a także konkretną cenę. Nasz zespół dostał zgłoszenia na ten temat oraz wykonał monitoring tego serwisu.
2: Coraz młodsze osoby są autorami cyberprzestępstw, mówi mecenas Tymoteusz Paprocki, który przestrzega, że za tego typu nielegalną i szkodliwą działalność grożą wysokie kary.
4: Pamiętać należy o tym, że takie elementy jak publikacja wizerunku, jak prezentowanie obraźliwych, obrażających treści podlega karze pozbawienia wolności do 8 lat więzienia.
2: Kara jest surowsza, kiedy w wyniku nękania ofiara targnie się na swoje życie. Wówczas autorowi wpisu internetowego grozi nawet 15 lat pozbawienia wolności.
0: O tych szczegółach mówiła Agata Król.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Gmina Lipie w powiecie kłobuckim włączyła się w ogólnopolską charytatywną zbiórkę książek, której celem jest wsparcie dzieci i młodzieży wychowujących się pod opieką Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Do 26 czerwca mieszkańcy mogą przekazywać zarówno nowe, jak i używane, ale zadbane egzemplarze dla czytelników w każdym wieku. Dary można dostarczać bezpośrednio do Urzędu Gminy w Lipiu lub do Gminnego Ośrodka Kultury. Inicjatywa ta jest częścią większego przedsięwzięcia, w ramach którego w całej Polsce zebrano już niemal 225 tysięcy książek w ponad 730 miejscowościach. Nasze województwo aktywnie wspiera tę ideę, czego przykładem jest niedawny festyn rodzinny w szkole podstawowej nr 3 w Dąbrowie Górniczej. W jego trakcie udało się zebrać aż 520 książek. W Jaworznie na razie nie powstanie centrum kryzysowe składające się m.in. ze schronu dla mieszkańców. Władze miasta zrezygnowały z pomysłu. Prezydent Jaworzna Paweł Silbert, pytany w Radiu Katowice o powody tej decyzji, wskazał na urzędniczą bierność.
5: Inercja po stronie ministerstwa, gdzie czas na podjęcie decyzji uniemożliwił realizację inwestycji. Nie da się takiej dużej inwestycji, ponad 23 miliony złotych, zrealizować w jednym roku, wtedy kiedy trzeba zrobić projekt, przygotować się do tego, zrobić przetarg, rozstrzygnąć.
0: Prezydent ocenił, że problem rozwiązałby między innymi zamówienia sektorowe lub zwolnienie z prawa zamówień publicznych z konieczności dokonywania przetargów. A cała rozmowa jest do zobaczenia na radio.katowice.pl. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie początkowo umiarkowane, ale później wzrośnie do dużego. Możliwe będą przelotne opady deszczu i burze, które przyniosą do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy do 24 krasek.
6: Program Trzecie Polskiego Radia, wtorek, 2 czerwca, minęła 22. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. 3-miesięczny areszt dla byłego żołnierza WOT-u jest podejrzany o podpalenie kolegi swojego syna. Szef MON-u będzie rozmawiał z ministrem obrony Ukrainy o sprawie nadania jednostce imienia bohaterów UPA. Światowa Organizacja Meteorologiczna ostrzega przed wyjątkowo silnym zjawiskiem El Niño w tym roku. Były żołnierz WOT-u podejrzano o podpalenie 25-latka tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu nawet dożywocie. Według śledczych 47-latek oblał benzyną i podpalił kolegę swojego syna. O decyzji lubelskiego sądu mówi jego rzeczniczka Marta Śmiech.
7: Podejrzany stanął pod zarzutem usiłowania pozbawienia życia ze spowodowaniem ciężkiego uszczerbku zdrowiu. Jako przesłankę sąd wskazał uzasadnioną obawę, że oskarżonemu grozi surowa kara pozbawienia wolności.
6: Jak informuje lubelska prokuratura, mężczyzna przyznał się do zarzutów, ale kwestionuje to, że chciał kogoś pozbawić życia. Stan 25-latka jest poważny, przebywa we wschodnim centrum oparzeń w Łęcznej. Lekarze wprowadzili go w stan śpiączki farmakologicznej. Ma poparzone około 70% ciała. Trzeba zrobić wszystko, żeby prezydent Ukrainy zmienił decyzję o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z brygad ukraińskiej armii, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier ujawnił, że prowadzi w tej sprawie rozmowy z przedstawicielami ukraińskich władz. Szef MON-u podkreśla, że zapowiedź prezydenta dotycząca odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu nie jest odpowiednim rozwiązaniem.
8: Ona nie przyniesie skutku. Ja pracuję nad tym, żeby ten skutek był. Wezwany został atasze wojskowy. Jesteśmy w kontakcie też z Ministerstwem Obrony. Najprawdopodobniej jutro albo pojutrze będę rozmawiał z ministrem Ukrainy, o obrony Ukrainy. To nie będzie jedyny temat rozmów, ale ten temat jest dla mnie bardzo ważny. Dzisiaj rozmawiałem z ambasadorem Bodnarem, również w tej sprawie. Trzeba zrobić wszystko, żeby ta decyzja została zmieniona.
6: Prezydent Wołodymyr Zełenski popełnił błąd. Liczy, że Ukraina go skoryguje, mówi szef dyplomacji Radosław Sikorski.
9: To jest bardzo skomplikowane, bo nie wszyscy nasi bohaterowie muszą być przez inne kraje czczeni, ale są granice. I no spodziewałbym się, że strona ukraińska weźmie pod uwagę naszą wrażliwość. Im się kojarzy UPA z oporem przeciwko Sowietom, a nam się kojarzy z Wołyniem.
6: Inicjatywą Karola Nawrockiego kapituła Orderu Orła Białego ma się zająć w poniedziałek. Rząd przyjął pakiet ustaw w sprawie bezpieczeństwa dzieci w internecie. Wśród nich są przepisy ograniczające dostęp do pornografii czy ustawa o przyspieszeniu usuwania szkodliwych treści z sieci. Rzeczniczka praw dziecka Monika Hornacie-Ślak mówi, że to bardzo ważne przepisy.
10: Bardzo się z tego powodu cieszę jako rzeczniczka praw dziecka, żeby chronić dzieci przed treściami, które są na nich po prostu niewłaściwe, które są złe, które są po prostu nieodpowiednie. My od samego początku jako Biuro Rzecznika Praw Dziecka kibicujemy tym zmianom prawnym. Braliśmy również aktywny udział w konsultacjach, które temu projektowi ustawy towarzyszyły.
6: Rząd przyjął przepisy wprowadzające zakaz używania telefonów podczas lekcji przez uczniów szkół podstawowych. Ma wejść w życie od nowego roku szkolnego. Na 80% oceniła szansę wystąpienia w tym roku zjawiska El Niño Światowa Organizacja Meteorologiczna. Od czerwca do sierpnia może to oznaczać ekstremalną pogodę, cyklonów i powodzi po susze i rekordowe upały.
11: Wody oceaniczne mocno się nagrzewają, stąd wysokie prawdopodobieństwo ekstremów pogodowych, ogłosili w Genewie eksperci ONZ-owskiej agencji. Światowa Organizacja Meteorologii obserwuje warunki sprzyjające powstawaniu huraganów w środkowej i wschodniej części Oceanu Spokojnego oraz suszy w Australii, Ameryce Środkowej i Azji Południowej. Ekstremalne upały już stanowią jedno z najgroźniejszych zagrożeń klimatycznych, z jakimi się mierzymy. Zjawisko El Niño może nasilić to zagrożenie. Zwiększy się liczba zachorowań związanych z upałami oraz zasięg chorób. Wzrośnie presja na systemy zaopatrzenia w żywność i wodę, a społeczności, które już teraz borykają się z trudnościami, zostaną doprowadzone do granic swojej wytrzymałości. Ostrzega sekretarz generalny organizacji. Celeste Saulo wskazuje, że nadchodzące El Niño może być rekordowo gorące, ale część modeli przewiduje średnią intensywność zjawisk pogodowych. Adam Górczewski, Polskie Radio.
6: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Jutro najwięcej słońca na północnym wschodzie, od południowego zachodu w głąb kraju będą przemieszczać się przelotne opady deszczu i burze, także z gradem. Termometry pokażą 17 stopni na Dolnym Śląsku, od 22 do 25 na przeważającym obszarze kraju, 27 stopni będzie na południu.
1: Ogłoszenie społeczne.

Spróbuj ułożyć się w wygodnej pozycji. Podróż potrwa tyle, ile trzeba. Pod nami niezbadany obszar wody. Spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosujemy tabletki nasenne.

Siedzę sobie w narogawej i piję herbatę. Potem domawiam kisz z kurczakiem, a barista mówi, jak kisz do tych małolatek, bo polarnie są nielegalne dla nich. O, a jakiś facet pijąc latę z dylematem omawia ważną sprawę. Wypiłem co miałem i idę po kolejną saszetkę. Tropical fruit, gorąco polecam. Baristka się uśmiecha, no bo jest uprzejma. Że jestem stulejarzem, to se myślę, że chce mnie poderwać. Proszę ją o numer, mając na myśli numerek chwytasz. Ona mówi, że 12 i że poda do stolika przypał. No to wracam tam pisać tę piosenkę, wyglądać pięknie z betkiem w gębie. Kurwa, jakie to jest śmieszne.

0: Jest 22. Nawet 90 tysięcy osób mogło zostać oszukanych w sprawie dotyczącej sprzedaży bielizny. Za chwilę szczegóły. Nękanie rówieśnicze zaczyna wychodzić poza media społecznościowe, tak alarmuje NASK, czyli Państwowy Instytut Badawczy. W informacjach także o tym, dlaczego w Jaworznie na razie nie powstanie centrum kryzysowe.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Nawet 90 tysięcy osób mogło zostać oszukanych w sprawie dotyczącej sprzedaży bielizny. Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu poinformowała o wznowieniu śledztwa w tym postępowaniu. Straty spowodowane 3-letnią działalnością sprawców między 2013 a 2016 rokiem oszacowano na niemal 6 milionów złotych. Teraz śledztwo prowadzone przeciwko Tomaszowi O., Dariuszowi O., Renacie O. oraz Aleksandrze O. zostało podjęte na nowo. Podstawą tej decyzji jest przekazanie polskim organom ścigania przez stronę brytyjską dwojga z czwórki podejrzanych, co pozwoli na wykonanie z ich udziałem czynności procesowych. Podejrzani usłyszeli zarzuty oszustwa oraz usiłowania oszustwa w imieniu wielkiej wartości, a także tak zwanego prania brudnych pieniędzy. Nowa forma cyberprzemocy wśród dzieci i nastolatków. Nękanie rówieśnicze zaczyna wychodzić poza media społecznościowe. NASK, Państwowy Instytut Badawczy, informuje, że na jednej z platform sprzedażowych pojawiły się zdjęcia dzieci, a pod nimi wulgarne opisy i cena. Jak wynika z raportu NASK, ponad połowa ankietowanych nastolatków doświadczyła cyberprzemocy, m.in. poniżania, szantażowania czy wyzywania.
2: O pojawieniu się nietypowych ogłoszeń powiadomili internauci i sprawa została zgłoszona do administratora, a ogłoszenia usunięte, powiedziała Natalia Fabisiak z zespołu dyżurnet.pl.
3: Najprawdopodobniej dzieci, młodzież publikują tam zdjęcia swoich koleżanków, koleżanek oraz krzywdzące, bardzo często poniżające i wulgarne opisy, a także konkretną cenę. Nasz zespół dostał zgłoszenia na ten temat oraz wykonał monitoring tego serwisu.
2: Coraz młodsze osoby są autorami cyberprzestępstw, mówi mecenas Tymoteusz Paprocki, który przestrzega, że za tego typu nielegalną i szkodliwą działalność grożą wysokie kary.
4: Pamiętać należy o tym, że takie elementy jak publikacja wizerunku, jak prezentowanie obraźliwych, obrażających treści podlega karze pozbawienia wolności do 8 lat więzienia.
2: Kara jest surowsza, kiedy w wyniku nękania ofiara targnie się na swoje życie. Wówczas autorowi wpisu internetowego grozi nawet 15 lat pozbawienia wolności.
0: O tych szczegółach mówiła Agata Król.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Gmina Lipie w powiecie kłobuckim włączyła się w ogólnopolską charytatywną zbiórkę książek, której celem jest wsparcie dzieci i młodzieży wychowujących się pod opieką Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Do 26 czerwca mieszkańcy mogą przekazywać zarówno nowe, jak i używane, ale zadbane egzemplarze dla czytelników w każdym wieku. Dary można dostarczać bezpośrednio do Urzędu Gminy w Lipiu lub do Gminnego Ośrodka Kultury. Inicjatywa ta jest częścią większego przedsięwzięcia, w ramach którego w całej Polsce zebrano już niemal 225 tysięcy książek w ponad 730 miejscowościach. Nasze województwo aktywnie wspiera tę ideę, czego przykładem jest niedawny festyn rodzinny w szkole podstawowej nr 3 w Dąbrowie Górniczej. W jego trakcie udało się zebrać aż 520 książek. W Jaworznie na razie nie powstanie centrum kryzysowe, składające się m.in. ze schronu dla mieszkańców. Władze miasta zrezygnowały z pomysłu. Prezydent Jaworzna Paweł Silbert, pytany w Radiu Katowice o powody tej decyzji, wskazał na urzędniczą bierność.
5: Inercja po stronie ministerstwa, gdzie czas na podjęcie decyzji uniemożliwił realizację inwestycji. Nie da się takiej dużej inwestycji, ponad 23 miliony złotych, zrealizować w jednym roku, wtedy kiedy trzeba zrobić projekt, przygotować się do tego, zrobić przetarg, rozstrzygnąć.
0: Prezydent ocenił, że problem rozwiązałby między innymi zamówienia sektorowe lub zwolnienie z prawa zamówień publicznych z konieczności dokonywania przetargów. A cała rozmowa jest do zobaczenia na radio.katowice.pl. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie początkowo umiarkowane, ale później wzrośnie do dużego. Możliwe będą przelotne opady deszczu i burze, które przyniosą do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy do 24 krasek.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 czerwca, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Zakaz smartfonów w szkołach coraz bliżej, rząd zatwierdził przepisy.
7: Dla dobra społecznego taki zakaz jest potrzebny. Trzeba dać nauczycielkom i nauczycielom narzędzie.
6: Polska zabiega o stałą bazę wojskową USA.
7: Mogą być naprawdę bardzo masywne, dobre decyzje dotyczące nie tylko liczby żołnierzy, ale ich trwałej obecności.
6: Będzie pomoc dla 11 rodzin poszkodowanych przez trąbę powietrzną w Balcerzowicach.
8: To jest w zależności od skali do 100 lub 200 tysięcy złotych.
6: Rząd mówi stop uzależnieniu dzieci od urządzeń elektronicznych i przyjmuje przepisy zakazujące smartfonów w szkołach podstawowych. Mają wejść w życie od nowego roku szkolnego. Resort edukacji chce, by szkoły przy okazji wskazywały na zagrożenia wynikające z siedzenia godzinami z telefonem w ręku.
9: Zakaz będzie obowiązywał nie tylko w trakcie lekcji, ale także podczas przerw. Ma dotyczyć zarówno szkół publicznych, jak i niepublicznych. Obejmie też inne urządzenia, które służą do nagrywania dźwięku i obrazu. Ministra edukacji Barbara Nowacka zdaje sobie sprawę, że te zmiany nie rozwiążą wszystkich problemów i że znajdą się tacy, którzy będą ten zakaz omijać.
10: I tak, jestem przygotowana na krytykę od pewnych uczniów i mam świadomość, że będą takie osoby, które będą starały się ten zakaz obejść, ale dla dobra społecznego taki zakaz jest potrzebny, trzeba go wprowadzić i trzeba dać nauczycielkom i nauczycielom narzędzie, które będzie mogło ich wesprzeć.
9: Będą wyjątki dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa oraz w przypadku, kiedy nauczyciel zdecyduje, że do procesu dydaktycznego użycie telefonu jest niezbędne. Aktualnie w Polsce już ponad połowie szkół nie można używać telefonów. Z badań resortu edukacji wynika, że takie rozwiązanie popiera 85% społeczeństwa. Sylwia Białek, Polskie Radio.
6: Warszawski adwokat podejrzany w sprawie fałszywych alarmów zawieszony. Decyzję podjął Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Rady Adwokackiej. Rzeczniczka dyscyplinarna mecenas Anna Mika-Kozak powiedziała nam, że kolejnym krokiem może być usunięcie Macieja Z. z zawodu.
11: To jest tylko zawieszenie związane z tymczasowym aresztowaniem. My będziemy prowadzić całe postępowanie dyscyplinarne, które będzie analogicznie prowadzone do tego, co prowadzi prokuratura. Natomiast te zarzuty, jest ich tak dużo i są tak skomplikowane, że materiał dowodowy, który my jesteśmy w stanie zebrać, jest bardzo ograniczony, więc będziemy posiłkować się pomocą prokuratury.
6: Maciej Z. usłyszał prokuratorskie zarzuty w sprawie fałszywych alarmów o przygotowaniach do zamachu na prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Jesteśmy na etapie ustalania liczby i charakteru obecności wojsk amerykańskich w Polsce, mówi minister obrony i dodaje, że rozmawiał o tym z amerykańskim ambasadorem. Władysław Kosiniak-Kamysz ujawnia, że Polska zabiega o stałą bazę wojskową USA.
7: Miałem długą rozmowę z ambasadorem Rose'em na temat zdolności i możliwości. Jesteśmy w kontakcie z Pentagonem, przekazujemy dalsze informacje, o które proszą nasi amerykańscy sojusznicy. Ja jestem optymistą, że mogą być naprawdę bardzo masywne, dobre decyzje dotyczące nie tylko liczby żołnierzy, ale ich trwałej obecności i inwestycji w Polsce.
6: Szef MON ujawnił też, że na poziomie NATO trwają rozmowy o ewentualnym rozmieszczeniu w Polsce broni atomowej. O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie wiceminister obrony Paweł Zalewski. Szczyt absurdu kontra są ku temu twarde podstawy. Wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu i przymusowe doprowadzenie europosła Patryka Jakiego wywołał lawinę komentarzy w Sejmie. Politycy rządu i opozycji ostro spierają się o tło tej sprawy. Chodzi o zarzuty przekroczenia uprawnień z czasów, gdy polityk PiSu jako wiceminister sprawiedliwości nadzorował służbę więzienną.
12: Śledczy badają sprawę rzekomego nacisku na awans jednego z funkcjonariuszy. Sam eurodeputowany zdecydowanie odpiera te zarzuty i nazywa działania prokuratury szczytem absurdu.
13: Minister, każdy, nie tylko ja, codziennie podejmuje jakieś decyzje kadrowe. I idąc tym tokiem rozumowania, to taki zarzut będzie można postawić każdemu, bo to kryterium jest bardzo subiektywne. Tak można zrobić w każdym przypadku.
12: Koalicja rządząca podkreśla jednak, że prokuratura nie zdecydowałaby się na taki radykalny krok bez zgromadzenia poważnego materiału dowodowego, mówi szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
14: Jedna kwestia to jest uchylenie immunitetu i pewnie to się dokona, ale z drugiej strony później to trzeba wybronić jednak w sądzie. Jeżeli taki wniosek został złożony, to na pewno są ku temu podstawy.
12: Patryk Jaki zapewnił, że nie zamierza uciekać z kraju i jest gotów jak najszybciej złożyć zeznania. Piotr Durys, Polskie Radio.
6: 11 rodzin z Balcerzowic na Opolszczyźnie wystąpiło o pomoc po sobotniej trąbie powietrznej. W najbliższych tygodniach zostaną przygotowane wnioski o środki na odbudowę i remont zniszczonych domów.
8: To jest w zależności od skali do 100 lub 200 tysięcy złotych. Trzecie wsparcie to jest z budżetu gminy Ujazd. Jestem po rozmowie z radnymi, z panią skarbnik. Takie pieniądze dedykowane będziemy z naszych własnych środków udzielać.
6: Zapowiada burmistrz Hubert Ibrom. Wśród poszkodowanych przez żywioł jest pani Martyna z mężem i 6 dzieci. Rodzina na razie zamieszkała u teściów.
15: Jesteśmy w takim jakby zawieszeniu. Też nas to troszkę psychicznie męczy, bo nie wiemy co dalej, jak długo. Te pieniądze, które otrzymujemy, to będziemy zbierać później albo na remont domu, albo no jakoś to wykorzystamy na pewno.
6: Wsparcie dla poszkodowanych mieszkańców gminy Ujazd deklarują też inne samorządy z Opolszczyzny. Polska jest stawiana na Wyspach Brytyjskich za wzór przygotowania społeczeństwa na sytuacje kryzysowe i zagrożenie wojną. The Telegraph opisuje program szkoleniowy, w którym tysiące cywilów uczą się pierwszej pomocy, przetrwania i reagowania na ataki z powietrza. Dziennik ostrzega, że Wielka Brytania jest znacznie gorzej przygotowana do podobnych wyzwań.
16: Reporterzy brytyjskiego The Telegraph odwiedzili jedną ze szkoleń organizowanych w południowej Polsce. Uczestnicy ćwiczyli m.in. korzystanie z masek przeciwgazowych oraz jak ukrywać się w terenie. Wielu z nich przyznawało, że do udziału skłoniła ich wojna w Ukrainie i obawy o bezpieczeństwo własnych rodzin. Gazeta podkreśla, że podobne szkolenia cieszą się w Polsce coraz większym zainteresowaniem. Podobne kursy organizowane są w Finlandii, Szwecji i Norwegii. Mieszkańcy tych krajów otrzymują instrukcje dotyczące przygotowań na czas wojny, a służby regularnie ćwiczą ewakuację ludności oraz funkcjonowanie schronów. Według brytyjskiego dziennika to właśnie państwa położone najbliżej Rosji najszybciej wyciągnęły wnioski z wojny w Ukrainie. Na ich tle Wielka Brytania wypada znacznie słabiej. Eksperci cytowani przez gazetę ostrzegają, że świadomość zagrożeń Brytyjczyków jest wciąż niewielka, a system obrony cywilnej nie nadąża za zmieniającą się sytuacją bezpieczeństwa w Europie. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
6: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Czas na sport. W studiu Mateusz Foremniak.
17: Prawie połowa miejsc w półfinałach French Open już zaklepana. U panów w grze pozostaje Aleksander Zwieriew, lepszy dzisiaj od Rafaela Hodara. Już tylko krok dzieli Jakuba Mędrzika, który potrzebuje tylko jednej piłki w rywalizacji z João Fonseką. U pań w najlepszej czwórce zameldowały się Marta Kostiuk, która odprawiła z Paryża Elinę Svitolinę oraz Mirra Andrijewa, która ograła Sorany Kristeę. Już jutro może do nich dołączyć największa sensacja tegorocznego turnieju Maja Chwalińska. Polka o półfinał zagra z Mirrą Andrijewą. O największych zaletach Chwalińskiej opowiada jej menadżer Piotr Szczypka.
18: Maja gra finezyjnie, gra kompletnie inaczej, a przez to te dziewczyny, przez tą jej różnorodność po prostu się gubią. Maja się też bardzo wzmocniła od zeszłego roku. Więcej po prostu jest aktywna na tym korcie, więcej kończy też tych piłek, także jest zawodniczką kompletną i praktycznie myślę, że tutaj zrozumiała, że każdy jest do pokonania.
17: Oczywiście jutro czeka mecz panią Chwalińską z Anną Kalińską. Początek gry o podtrzymanie tego przekonania jutro od 11:00. Negatywną weryfikację swoich wyobrażeń przeszli niestety nasi koszykarze kadry 3x3. W pierwszych dwóch występach na rozgrywanych w Warszawie Mistrzostwach Świata dzielnie walczyli, ale ostatecznie przegrywali. Najpierw 19-21 z Mongolią, a kilkadziesiąt minut temu po dogrywce 20-22 z Łotwą. Jutro boisko przejmują koszykarki, Polki wieczorem zagrają z Azerbejdżanem i Holandią. Wczesnym rankiem w Chinach grę w tegorocznej Lidze Narodów rozpoczną siatkarki. Polki ostatnie trzy edycje kończyły z brązowymi medalami. Tym razem o podobny sukces będzie trudniej, bo w drużynie doszło do sporych zmian, o czym mówi nasza przyjmująca Julita Piasecka.
19: Na pewno te zmiany są, jest dużo nowych twarzy, no jest to dużo zmian dla całego zespołu, gdzieś każdy musi się wkomponować ponownie w zespół, więc na pewno też gdzieś pewnie pierwsze mecze będą troszkę stresujące dla niektórych, ale mam nadzieję, że opanujemy to całą drużyną.
17: Pierwsze przetarcie przed naszymi zawodniczkami o 5:30. Nowe rozdziały co chwilę otwierają nasi piłkarze. Po nieudanym sparingu z Ukrainą jutro spróbują zatrzeć negatywne wrażenie. Ostatnią szansą przed wakacjami towarzyskie spotkanie z Nigerią. Początek na PGE Narodowym o 20:45. W dobrych humorach sezon zakończyli szczypiorniści Wybrzeża Gdańsk. Wszystko za sprawą zdobycia brązowych medali Mistrzostw Polski po drugiej wygranej z Ostrowią Ostrów Wielkopolski. Tym razem 33-24. To pierwszy ligowy medal Wybrzeża od 25 lat.
6: W nocy tylko na krańcach południowych i wschodnich możliwy deszcz. O poranku będzie pogodnie, w dalszej części dnia z zachodu nadejdą chmury.
20: Pojawią się przelotne opady deszczu, a na zachodzie także burze. W tych jutrzejszych burzach prognozowana wysokość opadów do 30 mm. Mogą również wystąpić opady gradu i wiatr osiągać w porywach do 65 km na godzinę.
6: Mówi Grażyna Dąbrowska z IMGW. Termometry pokażą od 15 stopni na Helu i w Kotlinach Sudeckich do 27 w Małopolsce. Długi weekend zapowiada się pochmurnie i deszczowo, a lokalnie mogą wystąpić burze.
0: Trójka.

0: Jest 23. Polak zostanie szefem Departamentu Europejskiego Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Szokujące okoliczności wypadku w Świerklańcu, do którego doszło przy ulicy Parkowej. Kierowcy nie pomogli leżącej na ulicy potrąconej nastolatce. Ponad 1 000 000 zł przeznaczono na budowę auli w 4. Liceum Ogólnokształcącym w Sosnowcu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Polak pokieruje Departamentem Europejskim Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Mateusz Szczurek, były minister finansów w rządach Donalda Tuska i Ewy Kopacz, obejmie to stanowisko 27 lipca.
2: Mianowanie Szczurka na to stanowisko ogłosiła szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Krystalina Georgiewa. Polak zastąpi Niemca Alfreda Kamera, który przechodzi na emeryturę. Georgiewa podkreśliła, że Szczurek wniesie do funduszu unikalne połączenie doświadczenia przywódczego i głębokiej znajomości europejskiej polityki gospodarczej. Szczurek to ekonomista z rozległym doświadczeniem w sektorze publicznym i międzynarodowych instytucjach finansowych. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Columbia University i Uniwersytetu Sussex, gdzie uzyskał doktorat z ekonomii. W latach 2013-2015 pełnił funkcję ministra finansów. Przez 8 lat pracował w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju. Był też członkiem Europejskiej Rady Budżetowej. Od 2024 roku zasiada w zarządzie Banku Gospodarstwa Krajowego jako dyrektor do spraw ryzyka.
0: O czym z Waszyngtonu mówił Marek Wałkuski. Szokujące okoliczności wypadku w Świerklańcu, do którego doszło przy ulicy Parkowej. Policjanci ustalili, że 17-letnia mieszkanka Nowego Chechła wbiegła na oznakowane przejście dla pieszych, gdzie została potrącona przez 53-letnią mieszkankę Rudy Śląskiej. Jednak to jadący tamtędy kierowcy nie zainteresowali się stanem leżącej przed nimi na drodze młodej kobiety, mówi rzecznik Tarnogórskiej Komendy Kamil Kubica.
3: Obecnie prowadzimy czynności, aby ustalić dokładne przyczyny tego zdarzenia i apelujemy o właściwe zachowania na drodze. Przypominamy również, że każdy ma prawny obowiązek udzielić osobie poszkodowanej pomocy. Inaczej naraża się na odpowiedzialność karną. Niestety, część kierowców w tym zdarzeniu pojechało w dalszą podróż i nie zabezpieczyło miejsca zdarzenia i samej poszkodowanej.
0: Policjanci ku przestrodze publikują na swojej stronie internetowej film z tego wypadku. Widać na nim, jak część kierowców albo mija bezrefleksyjnie nastolatka leżącą na ulicy, albo zatrzymuje się tylko na chwilę, patrzą i po prostu odjeżdżają.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Ponad 1 000 000 zł przeznaczono na budowę auli w 4. Liceum Ogólnokształcącym w Sosnowcu. W tym celu podpisano dziś umowę na remont sali gimnastycznej. To będzie sala wielofunkcyjna, aby młodzież mogła realizować swoje pomysły. Tłumaczy prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.
4: Staszic jest znany z fantastycznych przedstawień teatralnych. Choćby właśnie takie przedstawienie będzie mogło być się tutaj w samym Staszicu, a nie korzystając gdzieś z sal zewnętrznych. Także wiele pomysłów pana dyrektora, które wykorzystają tą salę pewnie w 100%. Pan dyrektor powiedział, że sala będzie imieniem Jana Kiepury, a Jan Kiepura obchodzi swoje urodziny w maju. Także fajnie, że na to 125-lecie urodzin Jana Kiepury. Taki może to również nie tylko dla młodzieży, ale i dla Janka Kiepury prezent.
0: Nowa aula ma zostać oddana do użytku za 10 miesięcy. 2 000 000 zł pozyskał ogrodzieniec z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dzięki temu zostaną przebudowane ulice Królowej Jadwigi, Mieszka I, Krasickiego oraz Konopnickiej. Całkowita wartość inwestycji przekracza 6 000 000 zł. Jak przekazał dziś wojewoda śląski Marek Wójcik, w tym roku w województwie śląskim w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wydanych zostanie 145 000 000 zł. Już podpisano umowy na prawie 100 zadań. Od 11 do 13 stopni pokażą tej nocy termometry w regionie. Zachmurzenie będzie małe, ale nad ranem wzrośnie do umiarkowanego i miejscami dużego. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni. Mobilne.
5: Prawie 4 minuty po północy, aktualności jedynki, Marzena Godon. Rząd mówi stop uzależnieniu dzieci od urządzeń elektronicznych. Rada Ministrów przyjęła rozwiązania zakazujące używania smartfonów w szkołach podstawowych. Resort Edukacji chce, by szkoły przy okazji wskazywały na zagrożenia wynikające z siedzenia godzinami z telefonem w ręku. Według planów rządu nowe przepisy mają wejść w życie 1 września.
6: Zakaz będzie obowiązywał nie tylko w trakcie lekcji, ale także podczas przerw. Ma dotyczyć zarówno szkół publicznych, jak i niepublicznych. Obejmie też inne urządzenia, które służą do nagrywania dźwięku i obrazu. Minister edukacji Barbara Nowacka zdaje sobie sprawę, że te zmiany nie rozwiążą wszystkich problemów i że znajdą się tacy, którzy będą ten zakaz omijać.
7: I tak, jestem przygotowana na krytykę od pewnych uczniów i mam świadomość, że będą takie osoby, które będą starały się ten zakaz obejść, ale dla dobra społecznego taki zakaz jest potrzebny. Trzeba go wprowadzić i trzeba dać nauczycielkom i nauczycielom narzędzie, które będzie mogło ich wesprzeć.
6: Będą wyjątki dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa oraz w przypadku, kiedy nauczyciel zdecyduje, że do procesu dydaktycznego użycie telefonu jest niezbędne. Aktualnie w Polsce już ponad połowie szkół nie można używać telefonów. Z badań resortu edukacji wynika, że takie rozwiązanie popiera 85% społeczeństwa. Sylwia Białek, Polskie Radio.
5: Polak pokieruje Departamentem Europejskim Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Mateusz Szczurek, były minister finansów w rządach Donalda Tuska i Ewy Kopacz, obejmie to stanowisko 27 lipca.
2: Mianowanie Szczurka na to stanowisko ogłosiła szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Krystalina Georgiewa. Polak zastąpi Niemca Alfreda Kammera, który przechodzi na emeryturę. Georgiewa podkreśliła, że Szczurek wniesie do funduszu unikalne połączenie doświadczenia przywódczego i głębokiej znajomości europejskiej polityki gospodarczej. Szczurek to ekonomista z rozległym doświadczeniem w sektorze publicznym i międzynarodowych instytucjach finansowych. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Columbia University i Uniwersytetu Sussex, gdzie uzyskał doktorat z ekonomii. W latach 2013-2015 pełnił funkcję ministra finansów. Przez 8 lat pracował w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju. Był też członkiem Europejskiej Rady Budżetowej. Od 2024 roku zasiada w zarządzie Banku Gospodarstwa Krajowego jako dyrektor do spraw ryzyka. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
5: Od dziś kierowcy nie zredukują punktów karnych za niektóre wykroczenia. Niemożliwe będzie skasowanie punktów na płatnych kursach za przekroczenie prędkości powyżej 30 km na godzinę od dopuszczalnej, a także za stwarzanie zagrożenia dla pieszych czy jazdę pod wpływem alkoholu. Kierowcy nie będą mogli też zbić kar nałożonych za wyprzedzanie na zakazie lub przejściu dla pieszych.
8: Naczelnik poznańskiej drogówki Karol Sekuła wskazuje, że kierowców, którzy do tej pory decydowali się na udział w programie redukcji punktów karnych, można podzielić na dwie grupy.
9: Wielokrotnie są to osoby, które na przykład dostaną 10 punktów i już obawiają się konsekwencji, szybko idą na kurs redukcyjny. Natomiast jest też wiele przypadków takich, gdzie osoby zbliżają się do tego limitu 24 punktów i to ich zmusza do tego, żeby ten kurs redukcyjny przejść.
8: Zdaniem policji ograniczenie liczby przewinień, za które można redukować punkty karne, może przełożyć się na zmianę nawyków części kierowców. Maciej Szefer, Polskie Radio.
5: Od dziś też dzieci do 16 roku życia będą musiały obowiązkowo jeździć w kaskach, na hulajnogach czy rowerach. W związku z tym policjanci, lekarze i zarządcy dróg przygotowali spot, który opowiada o konsekwencjach nierozważnych zachowań na drodze.
10: 5 sekund, bo czasem tyle wystarczy, by zmienić całe życie.
11: Z tym anestezjologiem lepiej te 5 sekund właśnie przeznaczyć na jakieś odpowiednie przygotowanie poprzez właśnie noszenie kasków ochronnych.
12: Widzimy to za często, to tylko chwila, a zmienia całe życie.
13: Podkomisarz Wołczyńska, Wydział Ruchu Drogowego. Obserwujemy znaczny wzrost zdarzeń z udziałem hulajnóg elektrycznych. W 2026 roku niestety jest o ponad 55% więcej niż w roku ubiegłym.
14: To miała być chwila. Już nigdy nie będzie jak wcześniej.
5: Spot ostrzega przed wypadkami. Jego adresatami są zarówno dzieci, jak i dorośli.
1: To są aktualności jedynki.
5: A w nich jeszcze zapowiedź sportowa. Maja Chwalińska jest rewelacją tegorocznego French Open. Polska tenisistka dotarła do ćwierćfinału tego wielkoszlemowego turnieju. Przed nią mecz o półfinał, w którym rywalką będzie Anna Kalińska. Rosjanka to zawodniczka znacznie wyżej notowana od Chwalińskiej. Jednak Polka podkreśla, że w meczach na tym poziomie nie można niczego przesądzać.
15: Tenis to jest gra i naprawdę te rankingi nie grają. Ja sama mam takie zawodniczki, nawet śmieję się, bo na początku turnieju z jedną z nich rozmawiałam i ona gra w eliminacjach i się śmiałyśmy, że kurczę, mam nadzieję, że cię nie wylosuję. I dzisiaj mi napisała właśnie, że cieszy się, że jest jedyną zawodniczką, którą ja nie chciałam wylosować. Więc tak, z Aną się okaże.
5: Mecz Chwalińska-Kalińska zaplanowano dziś na godzinę 11. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
5: Noc na ogół pogodna, tylko na krańcach południowych i wschodnich Polski możliwe zanikające opady deszczu. Temperatura od 8 stopni na Podhalu, 9 na północnym wschodzie, około 12 w centrum, do 15 na zachodzie. A w dzień opady deszczu przemieszczające się od południowego zachodu ku centrum kraju, a po południu w pasie od Pomorza Zachodniego po Małopolskę. Miejscami burze. Temperatura od 16 stopni na południowym zachodzie Polski, około 20 na wschodzie, do 27 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty.
1: Jedynka. Polskie Radio.
5: Jest środa 3.

bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli